parterku. Babcia w oficynce, drepce żądna informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Żutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Żuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

Wszystko się wyłuszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być tam tylko lepiej, a jak tam już będzie lepiej,

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją do

0: lecz serce moje się nima da, że gdy poznam się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miastwo calować dłoń, madam, calować usta twe.
1: Radio Pogoda. Muzyka, która łączy pokolenia.

Bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci, wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

lubisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

w tobie zakochałem, choć o tobie nie wiedziałem prawie nic. Nie wierzyłaś mi z początku, ale gdzieś około piątku wszystko było już w porządku, co tu kryć. Przez

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry Państwu. Dziś poniedziałek. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
1: Dron miał uderzyć w lokomotywę pociągu towarowego, a nie pasażerskiego, tak twierdzą ukraińskie władze. Na 3 mecze 3 wygrane. Dziś polscy siatkarze odpoczywają. Ponad 200 przedmiotów wydobytych z Titanica można oglądać na wystawie w Polsce. Szczegóły za chwilę.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
0: Michał Pierzchała, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pociąg relacji Kijów-Warszawa w lokomotywę, którego wczoraj rano przed granicą z Polską uderzył rosyjski dron, dotarł po południu do stacji docelowej Warszawa Wschodnia. Ukraińskie służby poinformowały Polskę, że celem ataku drona była lokomotywa, ale pociągu towarowego. Taką informację na specjalnej odprawie służb z szefem rządu przekazał komendant główny Straży Granicznej generał Robert Bagan.
3: To są nasze informacje, które uzyskaliśmy od strony sąsiedniej. Wiem, że w mediach pojawiały się inne informacje. Tutaj jakby nie jesteśmy w stanie ich w 100% potwierdzić, która informacja jest informacją prawdziwą.
4: To, czego jesteśmy pewni, że została zaatakowana stacja benzynowa lub jej pobliże, 2 kilometry od naszej granicy, od naszego przejścia i skład pociągu towarowego na bocznicy. Informacje o zaatakowaniu kolumny ciężarówek lub lokomotywy z pociągu pasażerskiego na trasie Kijów-Warszawa, się pojawiały nie tylko u nas w mediach, ale też w niektórych relacjach ze strony ukraińskiej. Ja nie mogę powiedzieć, że one są nieprawdziwe, ale my nie potwierdzamy takich zdarzeń.
1: Mówili premier Donald Tusk, a wcześniej komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan. Polski turysta zginął po upadku pod szczytem Gerlacha w Tatrach Wysokich po słowackiej stronie. 36-latek spadł z wysokości kilku metrów. Ratownicy górscy poprosili o wsparcie załogę śmigłowca, która zabrała na pokład 2 słowackich goprowców. Na miejsce wypadku opuszczono ich przy pomocy ciągarki. Życia turysty nie udało się uratować. Polscy siatkarze wygrali z Macedonią Północną 3-0 swój 3. mecz Mistrzostw Europy. Są liderem swojej grupy z kompletem zwycięstw bez straconego seta. Wcześniej wygrali z Portugalią i Izraelem. Podopieczni trenera Nikola Grbicia, którzy bronią tytułu, dziś mają dzień wolny, a jutro zagrają z Ukrainą. Ponad 200 przedmiotów wydobytych z Titanica można zobaczyć w Katowicach. Dotarła tam właśnie światowa wystawa, a na niej prawdziwe pamiątki z wraku, mówi ambasador ekspozycji Krzysztof Pędrala.
5: Na tej wystawie możemy zobaczyć liczne elementy konstrukcyjne statku. Na przykład mamy nity, które tworzyły jego konstrukcję i łączyły niegdyś płaty stali. Mamy płytki, którymi wyłożone były łazienki klasy trzeciej, kuchni.
1: Artefakty są prezentowane w specjalnie zaaranżowanych salach, tak aby zwiedzający mogli poczuć się jak na Titaniku. Są korytarze, są pokoje dla pierwszej i trzeciej klasy. Jest też palarnia.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
6: W Poznaniu postępuje budowa trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka. Z tego powodu odcinek między Ogrodową a Kościuszki został tymczasowo zamknięty dla ruchu. Piesi mogą poruszać się tylko wschodnią stroną Ratajczaka. Dojazd do centrum handlowego możliwy jest od ulicy Kościuszki.
2: Radio Pogoda, 103,4 FM.

0: Pogoda w Poznaniu.
1: Od rana w Poznaniu pada deszcz, tak będzie do godziny 9. Potem według synoptyków nie powinno już kropić. Pochmurno będzie jednak przez cały dzień. Termometry wskazują 15 stopni, temperatura wzrośnie maksymalnie do 20. Jutro będzie znacznie cieplej i pogodniej. Ciśnienie obecnie jest wysokie, takie będzie do końca dnia.
0: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 4 minuty po godzinie 6. Dzień dobry Państwu, Asia Kruk, kłaniam się. Dzisiaj poniedziałek, 14 dzień września, 257 dzień roku, do końca roku 108 dni, a do końca lata 8. Słońce wstało 9 minut po godzinie 6, zajdzie o 18.54. Dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o 4 godziny i 2 minuty. Dziwną sytuację mamy tutaj na mapie pogody, proszę Państwa.
2: Ja się bardzo cieszę w sumie, bo wiesz, no, jak ktoś tęsknił za upałem, to wiemy, gdzie jest.
1: A moim zdaniem to trochę niebezpieczne. Ale wyjaśnimy Państwu, o co chodzi. Otóż jest taki serwis meteo.imgw.pl. Może nas słuchają w tym Meteo, to proszę zwrócić uwagę tam, że maksymalna temperatura na stronie internetowej jest w tej chwili w Łebie i wynosi 44 stopnie.
2: Wspaniale. Jeszcze jest lato przecież.
1: 8 dni do końca lata. No. Bardzo to dziwne i zaskakujące. Dzień dobry Państwu. Oby cały dzień obfitował tylko w pozytywne zaskoczenia. Krzysztof Klęczon, Trzy Korony i Port. Za chwilę Wanda Warska. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry.

0: Dzień dobry, to my, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jesteśmy tutaj dla Państwa, 22 444 4004. To za chwileczkę Państwo powiedzą, jak się Państwu wstaje, a teraz Michał Pierzchoła powie, co w porannej prasie.
1: I zaczynamy od Gazety Wyborczej, bo tutaj w środku numeru bardzo ciekawy artykuł dotyczący zakazu używania przez uczniów smartfonów. Mhm. Ten zakaz, ja przypomnę, obowiązuje w przedszkolach i szkołach podstawowych. No i artykuł jest taki, można jednak zrobić dla uczniów, ten zakaz może jednak zrobić dla uczniów coś ważniejszego. Kilka godzin dziennie bez smartfona może dać uczniom coś, czego coraz częściej im brakuje. Przestrzeń na skupienie, nudę, rozmowę z kolegą, czy samodzielne poradzenie sobie z napięciem.
0: No oczywiście, że
1: bo
0: tak.
1: Bo sam zakaz telefonu nie poprawi ocen, ale właśnie być może zrobi coś innego. Od strony psychologicznej o tym zakazie dzisiaj, no właśnie mówię,
0: polecamy,
1: bardzo ciekawy
0: artykuł
1: w Gazecie Wyborczej. W Rzeczpospolitej z kolei na pierwszej stronie o ofensywie podróbek. Aż o 167% wzrosła w ubiegłym roku wartość podrobionych towarów wykrytych w Polsce, wynika z danych Ministerstwa Finansów. Dane za pierwsze półrocze tego roku też są niepokojące i jak pisze Rzeczpospolita, najwięcej podróbek jest w kategorii zegarki, biżuteria i galanteria. Także sporo, jeżeli chodzi o odzież i obuwie. Technologia pozwala szybko kopiować wygląd popularnych produktów i wprowadzać odpowiedniki do sprzedaży. To pierwsza strona z Rzeczpospolitej. W prasie kolorowej, w Superekspresie na pierwszej stronie o tym ataku dronowym na pociąg. A w Fakcie jeszcze powrót do niedawnego wywiadu żony prezydenta Marty Nawrockiej, która no, ujawniła parę informacji z życia prywatnego. No i tutaj właśnie Fakt na pierwszej stronie pisze, że prezydent ma jedną wadę.
0: Jedną. Jaką?
1: Nie odnosi talerzy do kuchni.
0: O, to jest poważne przewinienie.
1: No.
0: Drogie panie, same wiemy, jak nas to bardzo denerwuje. Prawda? Dzień dobry wszystkim. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Muzyka, która łagodzi obyczaje. 13 minut po godzinie 6.
1: Próbuję sobie przypomnieć, czy ja...
0: Lepiej dla ciebie by było, żeby tak.
1: Okej.
0: Lepiej dla ciebie by było.
1: Ale nie mam pewności.
0: Maria Koterbska i Augustowskie noce.

0: Wesoło Państwu gramy. Muzyk, Urszula Sipińska w pogodnym poranku Radia Pogoda. Dzisiaj zaglądam jeszcze do kalendarza. Dzisiaj, proszę Państwa, jest Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym. I to jest akurat poniedziałek. Czy to jest przypadek? Nie sądzę. W razie czego, gdyby się Państwu dzisiaj nie chciało, proszę zostać w domu, w łóżeczku i powiedzieć, że usprawiedliwia to wszystko Asia Kruk z pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Ja Państwu usprawiedliwiam. Za chwilę ABBA, The Winner Takes It All, a później Halina Kunicka. Niech no tylko zakwitną jabłonie. To jest pogodny poranek w Radiu Pogoda. 6:19.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: i w oczy.
1: Autopromocja.
2: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Miszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dallmayr Classic 500 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę.
10: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%.
15: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
16: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
17: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
16: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
17: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
18: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
19: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
20: Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Wyciąg skłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
2: Została ostatnia reklama.
21: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
22: Gdzie ty mnie prowadzisz?
21: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show. Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami. Od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.
1: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 6:30. O czym ważnym dzisiaj usłyszymy w wiadomościach, co się dzieje na świecie, powie Michał.
1: Będziemy na pewno wracać do tematu ataku drona na polski pociąg, ale także do informacji, którą przekazał wczoraj premier Donald Tusk o tym, że praca niektórych przejść granicznych będzie miała specjalny charakter. Dzisiaj spotkanie w tej sprawie, co to dokładnie oznacza, o tym wszystkim będziemy Państwu mówić w naszych wiadomościach. Oczywiście też będziemy zaglądać do Polskiego Komitetu Olimpijskiego, bo to dzisiaj wczesnym popołudniem o 13:00 zbierze się zarząd i to będzie kontynuacja posiedzenia prezydium zarządu z ubiegłego wtorku, zgodnie z rekomendacją węższego kierownictwa aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza. Do końca upływającej w kwietniu kadencji zastąpi prawdopodobnie jeden z 8 wiceprezesów. Czy tak się stanie? I co właśnie dalej z Polskim Komitetem Olimpijskim? O tym w wiadomościach też będziemy mówić. O pogodzie też oczywiście powiemy, bo no, jesień coraz bliżej. Nie chociaż początek września przyniósł wyraźne ochłodzenie, to jak się okazuje, pogoda w najbliższym czasie nie da nam się jeszcze wyjątkowo we znaki. W wielu miejscach nie zabraknie słońca. Będą też takie przyjemne, ciepłe jeszcze momenty.
0: No takie babie lato po prostu.
1: I o tym też powiemy dzisiaj.
0: No, to pięknie, zapraszamy. Najbliższe wiadomości za 29 minut, punktualnie o 7:00. Ale proszę Państwa, w Łebie się poprawiło,
1: znaczy,
0: pogorszyło.
1: Ochłodziło się i to się strasznie.
0: Tam. Okazuje się, że w IMGW nas słuchają. Dziękujemy bardzo. W Łebie już normalna temperatura, 15 stopni.

0: Żółte plaże, Jan Wojdak i Wawele. W pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 23 minuty będzie siódma. Dzisiaj dzień walki z wypaleniem zawodowym i powiedziałam Państwu, że jak Państwu się przy poniedziałku dzisiaj nie chce iść do pracy, no niech Państwo w domu zostaną. Asia usprawiedliwi u szefa. No, to nie wiem, czy to będzie takie proste. Dzień dobry.
1: Nie mogę się rozstać z Radiem Pogoda.
0: No super.
1: Pani Asiu, to jest niewyobrażalne, żeby nie iść do pracy. Do moich czasów to było, a obecnie, no co prawda już 8 lat jestem, przebywam na emeryturze.
0: Aha.
1: To jest niewyobrażalne dla szefa. Jak się wnerwi, to może zabrać premię, dniówka, dzień nieusprawiedliwiona.
0: Ale proszę się nie martwić, pana już to nie dotyczy. Ja wiem, czy takie niewyobrażalne. No i z tą premią, nie wiem jak to było za pana czasów, kiedy pan pracował, ale dzisiaj, żeby zabrać premię, to najpierw trzeba tę premię przyznać. Ona nie jest obligatoryjna, a premia jest po to, żeby jej nie przyznawać. No jest tak, czy nie jest tak? Nie wiem, czy państwo to potwierdzą, czy zaprzeczą. A może to dotyczy tylko młodszych pracowników. 22 444 4004. Oby nam wszystkim w pracy dobrze było i wypalenie zawodowe nie groziło. Naprawdę szczerze państwu tego życzę. Za 22 minuty, siódma. Radio Pogoda.

0: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
5: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
4: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
5: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
4: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
5: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
6: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Drogowskaz. Radia Pogoda.
10: W Poznaniu rozpoczęły się już roboty na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Piątkowskiej. Prace mają potrwać do połowy października. W pierwszym etapie prac ulica Piątkowska na odcinku od Alei Solidarności do wyjazdu z osiedla będzie zamknięta. Obowiązują objazdy. Patrzcie tam na znaki.
9: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 13 minut będzie godzina 7. Poruszaliśmy jakiś czas temu temat z prasy. Dzisiejszy Fakt cytuje panią prezydentową Martę Nawrocką, która mówi, że najbardziej w mężu denerwuje ją to, że nie odnosi po sobie talerzy i kubków do kuchni. No, znamy takie przypadki z życia, niestety. Ja mówię, że to złe, a pan Bogdan mówi, że wcale nie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mówi stały słuchacz z Wrocławia. Chciałbym się odnieść do tej sytuacji o wnoszeniu talerzy do kuchni.
0: Tak.
1: Otóż miałem gości i jedna z moich znajomych chciała mi pomóc i zaczęła po prostu sprzątać w pokoju ze stołu talerze i wnosić mi do kuchni. I więcej mi bałaganu narobiła, że potem nie mogłem się połapać. Także ja nie chcę, żeby mi ktoś pomagał przy sprzątaniu. Ja sam sobie wezmę, poukładam i później wszystko pomyję. Pozdrawiam z Wrocławia, stały słuchacz Bogdan.
0: Pozdrawiam serdecznie panie Bogdanie, no i chwała panu za to, ale ja się pozwolę z panem nie zgodzić, to nie jest taka sama sytuacja. Jak raz na jakiś czas przyjdą do pana znajomi, a ogólnie pan sobie sam wszystko ogarnia, no to w porządku, ale jakby tak żyć z człowiekiem, który notorycznie, każdego dnia nie odnosi po sobie tych talerzy i kubków, to jednak jest denerwujące. Bo dlaczego ta druga strona ma ciągle to robić, co? No właśnie. Także jest różnica, nie zgadzam się z panem, ale serdecznie pana pozdrawiam.
2: Nie ma nic milszego, niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sierpniu.

wujek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propelerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, wdzięków noc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosów tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to... Przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł podśpiewując ewry. Body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwyk przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser.

0: że raz dano zraz
1: czybitki zdobne w nich itki, a to zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej

0: Godny poranek w Radiu Pogoda. Za 5 minut będzie 7 już. Co w wiadomościach, Michale, za chwilę?
1: Będziemy porządkować informacje. Tutaj od razu dopowiem, bo to chodzi o ten atak drona na pociąg, na lokomotywę. No ale właśnie, czy to był polski pociąg, czy to nie był polski pociąg, czy to był pociąg pasażerski. Też mowa jest o tym, że towarowy. Wyjaśnimy to wszystko za chwilę w wiadomościach.
0: Zapraszamy, proszę posłuchać uważnie. Natomiast po godzinie 7 będziemy między innymi zaglądać do kalendarza i oczywiście prezentować Państwu same najpiękniejsze melodie. Gdyby Państwo chcieli wiedzieć, co tam w kalendarium, wiedzą Państwo, jaki był najdroższy polski film? Pamiętają to Państwo? No to właśnie o nim powiemy.

0: Autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj dziś o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
13: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
3: Została ostatnia reklama.
4: Orły oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: funkcjonuje, to kupuje. Także online.
1: Od 30 lat!
2: Reklama.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Tuż po siódmej na przykład Kasia Sobczyk z Czerwono-Czarnymi albo Maryla Rodowicz ze swoją balladą wagonową. Teraz najważniejsze wiadomości.
4: Premier Tusk zapowiada zmiany w funkcjonowaniu przejść granicznych. Fizjoterapeuci biją na alarm. Nawet 90% uczniów w Polsce ma wady postawy. Ciepło, trochę słońca i trochę deszczu. Tak zapowiada się pogoda na najbliższy tydzień.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o siódmej.
3: Michał Pierzchała.
4: Polskie służby nie potwierdzają informacji o tym, że wczoraj rosyjski dron trafił między innymi w lokomotywę pociągu pasażerskiego o relacji Kijów-Warszawa. O ataku informowali przedstawiciele ukraińskiego przewoźnika kolejowego, ale także PKP Intercity. Podczas wczorajszej odprawy komendant główny Straży Granicznej, generał Robert Bagan, mówił jedynie o tym, że Rosjanie trafili dronem w lokomotywę pociągu towarowego stojącego na bocznicy.
6: To są nasze informacje, które uzyskaliśmy od strony sąsiedniej. Wiem, że w mediach pojawiały się inne informacje. Tutaj jakby nie jesteśmy w stanie ich w 100% potwierdzić, która informacja jest informacją prawdziwą.
4: Reporter Radia Pogoda kontaktował się w tej sprawie z PKP Intercity. Spółka utrzymuje, że jeden z dronów uderzył w lokomotywę składu pasażerskiego z Kijowa do Warszawy. Pociąg z dużym opóźnieniem dojechał wczoraj około 16 do Warszawy. W atakach na Ukrainę, które rozpoczęły się w sobotę po południu, Rosjanie użyli ponad 700 dronów i 40 pocisków balistycznych. Takie informacje przekazał szef sztabu dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych generał Jarosław Chojnacki. Wczoraj rano jeden z dronów uderzył kilometr od granicy z Polską, a drugi 5 kilometrów. Polskie wojsko podrywało myśliwce, a służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych. Terroryzm rosyjski nie to, że puka do drzwi Europy. On już przeszedł przez drzwi, mówił w Kijowie szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski w ten sposób skomentował atak rosyjskich dronów na zachodnią Ukrainę.
7: Te bombardowania dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo moich rodaków. Niech dla wszystkich w mojej ojczyźnie będzie to ostatecznym dowodem, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane.
4: Tymczasem premier Donald Tusk zapowiedział zmiany w funkcjonowaniu przejść granicznych. Ruch ma być maksymalnie usprawniony, tak żeby nie było zatorów, bo one mogą być, jak mówił szef rządu, niebezpiecznym z naszego punktu widzenia celem ataków. Tusk dodał, że kluczowe jest, aby nie dochodziło do gromadzenia się pojazdów na przykład z paliwem przy naszych przejściach granicznych. Fizjoterapeuci biją na alarm. Nawet 90% uczniów w Polsce ma wady postawy. Najczęściej dotyczą kręgosłupa. Głównym powodem wad postawy u dzieci jest mała aktywność fizyczna i siedzący tryb życia, mówi fizjoterapeutka pediatryczna dr Justyna Bloda.
8: Niekorzystny wpływ na postawę ciała ma również nadwaga i otyłość, ale także nieprawidłowe nawyki.
4: Dlatego najważniejszy jest codzienny ruch, ale też to, aby dzieci, gdy uczą się w domu, siedziały w prawidłowej pozycji. Ciepło, trochę słońca i trochę deszczu, tak zapowiada się pogoda na najbliższy tydzień, mówi synoptyk Michał Kowalczuk.
9: Pogoda będzie taka zmienna, okresami będzie pochmurno, będzie też trochę słońca. Temperatura będzie maksymalna, dość wyrównana, przeważnie około 18 do 22 stopni. W nocy około 10 miejscami mogą wystąpić także jednocyfrowe wartości.
4: Dopiero pod koniec tygodnia zrobi się nieco chłodniej.
3: No właśnie na koniec tygodnia, ale to tak nie na koniec, konkretnie na piątek negocjujemy piękną pogodę dla Wrocławia, dlatego że wrocławskie dni seniora właśnie tego dnia z Radiem Pogoda między innymi.
4: Jeszcze rozmawiamy z synoptykami w tej sprawie.
3: I nie tylko z synoptykami, mamy tam swoje wtyki.
4: Mamy swoje źródła, tak.
3: Więc proszę Państwa, na pewno będzie ładnie.
10: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
5: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
11: Błażej Kulesza, zapraszam. Od zwycięstwa do zwycięstwa, nie tracąc nawet seta, kroczą polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy. Tym razem 3-0 pokonali Macedonię Północną. Poniedziałek będzie dniem przerwy, a potem czekają ich najtrudniejsze pojedynki w grupie z Ukrainą i Bułgarią. Rozstawiony z jedynką Niemiec Aleksander Zwieriew wygrywa wielkoszlemowy US Open. W finale pokonał reprezentanta gospodarzy i pogromcy Huberta Hurkacza, Amerykanina Bena Sheltona w 4 setach. Dla Niemców Niemca. To drugi po French Open tytuł wielkoszlemowy w karierze.
10: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl. Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Rozpoczął się remont nawierzchni na wiadukcie nad autostradą A2 w ciągu ulicy Pokrzywno. Prace obejmują również jezdnie przed i za wiaduktem. W ich rejonie obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Prędkość pojazdów ograniczono tam obecnie do 30 km na godzinę.
5: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
1: Przez cały dzień w Poznaniu będzie pochmurno, do południa spodziewajcie się przelotnych opadów. Termometry wskazują 15 stopni, temperatura wzrośnie maksymalnie do 20. We wtorek będzie zdecydowanie bardziej pogodnie, słonecznie. Ciśnienie obecnie jest wysokie i takie utrzyma się do końca dnia. Wiatr wieje słaby.
5: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
12: 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
3: Zygmunt Heiser.
12: I Asia Kruk. Witamy w poniedziałek, 14 września. Mamy 257 dzień roku. Do końca roku 108 dni, do końca astronomicznego lata 8.
3: Teraz już jesteśmy razem. Ciepło na dworze, nie?
12: 15 stopni, w nocy popadało, także troszkę mokro jest, no ale nie pada.
3: Na razie przyjemniutko. Teraz już jesteśmy w komplecie, więc już w komplecie możemy Państwa zapytać. Byli Państwo w sobotę z nami pod Pałacem Kultury? Jak się Państwo bawili na rozpoczęciu warszawskich Dni Seniora? 22 444 4004. Proszę dzwonić ewentualnie. My chcieliśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy nas odwiedzili, którzy nas wyściskali, którzy nas obejrzeli, posłuchali. Było naprawdę wzruszająco często i bardzo uroczyście.
12: I chyba rekordowo, takie mam wrażenie, jeśli chodzi o frekwencję.
13: Tak mi

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: A proszę bardzo, świętują Jan, Roxana, Szymon i Wiktor. Składamy najlepsze życzenia, a teraz zaglądamy do kalendarza sprzed lat. Rok 2001, wtedy odbyła się premiera filmu Quo Vadis w reżyserii Jerzego Kawalerowicza na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza.
2: Do dzisiaj ten film pozostaje już drugą najdroższą, ale mimo wszystko jedną z najdroższych produkcją polskiej kinematografii. Zresztą krąży wokół tego sporo kontrowersji. Film kosztował 76 milionów 140 tysięcy, na biletach zarobił 70 milionów, więc powiedzmy, że troszeczkę pod kreską. Oczywiście płyty DVD i takie tam różne. No w każdym razie wyszedł na zero ostatecznie. Natomiast w filmie zagrali sami najwięksi, wielkie gwiazdy ekranu, między innymi Franciszek Pieczka, Jerzy Trela, Danuta Stęka, Michał Bajor i Bogusław Linda jako genialny Petroniusz.
3: Już się pożegnałem z Neronem. Posłuchajcie, co napisałem mu na pożegnanie. Wiem, Cezarze, że serce twoje tęskni za mną dniami i nocami. Lecz są rzeczy, których dłużej znieść nie potrafię. Nie zraziło mnie, żeś zabił matkę i żonę i brata, że spaliłeś Rzym i wysłałeś do Erebu najuczciwszych ludzi w tym państwie.
2: No więc takie to obyczaje były kiedyś, podobno.
0: I jeszcze jedna data, rok 1906, urodził się Bronisław Brok. Jeśli państwo nie kojarzą, to wyjaśniamy. Literat, reżyser, scenarzysta, operator, fotograf, a także autor naszych piosenek.
2: Najpiękniejszych melodii jak Młode Stare Miasto, Jeszcze Poczekajmy. No i oczywiście ta piosenka, którą już za chwileczkę państwu zaprezentujemy i państwo ją znają i zaśpiewają na pewno z nami. Warszawa da się lubić, wyśpiewa Maciej Koleśnik.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: 22 minuty po 7:00, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Nie wiem, co tam państwo porabiali w weekend, ale niektórzy byli na grzybach, a właściwie to grzyby przyszły do nich, co Zygmuncie?
1: Tak, tak, tak. Niespodziewanie u mnie na działce pod drzewami wyrosły dwa prawdziwki, wyobraź sobie.
0: Są dwa, będzie więcej.
1: Tak, sfotografowałem. Były już na tyle duże, zresztą już tam jakieś się zaczęły zwierzątka do nich dobierać, w związku z czym zebrałem, zbiór potężny miałem, no, dwa duże prawdziwki i wylądują w zupie.
0: No i bardzo dobrze. Także państwo piszą na poranek @radiopogoda.pl, że grzyby są, no ale właśnie piszą państwo, że nie mogą być za duże, bo ponieważ jest sucho, to zjadają je robaczki.
1: Tak, tak, jest tak. No, jeden z tych grzybków został naruszony, w związku z czym wolałem się nie ścigać z robaczkami.
0: Niech sobie też zjedzą, pewnie. Bardzo dziękujemy za wszelkie zdjęcia. Z lasów w okolicach Wałbrzycha dostaliśmy zdjęcie pełnego kosza grzybów. Także tam są. 23 minuty po 7:00.

0: program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl. Reklama.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Została ostatnia reklama.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jest 7.33. System sprzedaży samoobsługowej kwitnie, proszę Państwa. Pojawiły się kwiatomaty na rynku. Co tam jeszcze się pojawiło?
1: Pączkomaty są.
2: Truskawkomaty były.
1: Kaczkomaty nad jeziorami.
0: A teraz są jajomaty.
1: Jajomaty.
0: Jajomaty są. Rolnik spod Bochni postawił przy drodze samoobsługową budkę, w której można kupić jaja od jego kur. Klientce wybiera, płaci gotówką, na miejscu zostawiając pieniądze albo wysyła pieniądze na podany numer. Problem w tym, że rolnik ma 60 kur. Codziennie znoszą 30 jajek. No, co z tymi jajkami robić? Na targ z nimi nie pojedzie. Miejscowi nie kupią, bo mają swoje kury.
1: No, tak.
0: No i wpadł na świetny pomysł. Jajka idą jak woda. W gratisie klienci czasami dostają lizak.
1: To
0: a jedno jajko kosztuje 1,30 zł.
1: No to chyba tak normalnie. Mm-hmm. Nie mam pojęcia,
2: no,
1: bo
2: wiesz,
1: ja też hurtowej ilości
2: kupuję. To inaczej
0: świeże,
2: smakuje.
0: Prosto od gospodarza, przy drodze. No,
2: a czy jest wersja premium z jajecznicą?
0: No to jak się, jeszcze nie.
1: Nie, to jak kupisz i się potkniesz w drodze do samochodu, to teraz wtedy masz wersję z jajecznicą. To jest świetny pomysł. Ja kupowałabym, przerabiam tygodniu jakieś 15 do 20 jajek, więc bardzo chętnie. Bardzo chętnie, proszę Państwa.
0: No to musisz pod Bochnię się wybrać.
1: A tak przy okazji, to jakie jeszcze automaty Państwo spotkali na swojej drodze? Jakie jeszcze maty? 22 444 4004. U mnie na osiedlu na przykład stanął wodomat. Nie wiem po co, bo sprzedaje normalną wodę z kranu.
0: Tak?
1: No, tylko podobno jakoś oczyszczaną, ale my mamy czystą wodę w kranie, więc raczej nikt z niego nie korzysta. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.
3: Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją

0: Julio Iglesias. W pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 19 minut będzie godzina 8. Się okazało, że automatów od wszystkiego jest od groma. Mówiliśmy o jajomacie, a u pana co? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Makary z Gdańska. U nas w Gdańsku.

0: tu na osiedlu Ujeścisko jest Wędlinomat.
1: No dziękuję. I słusznie, dziękujemy bardzo. Także po kaszaneczkę, kiełbaskę można sobie skoczyć.
2: Ale na wagę czy na sztuki? Na sztuki pewnie.
1: Pewnie tak. No tak czy inaczej, jest możliwość. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. O innych matach będziemy mówić dzisiaj jeszcze do 10:00.
3: Radio Pogoda.

0: zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
11: Została ostatnia reklama.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Reklama.
16: Drogowskaz, Radia Pogoda.
17: Uważajcie na utrudnienia na Kraszewskiego. Wprowadzono tam zmienioną organizację ruchu i ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Ruch pieszy odbywa się zwężonymi fragmentami chodnika, w tym po nawierzchni tymczasowej. Prace na Kraszewskiego mają potrwać jeszcze do końca września.
16: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Za 9 minut będzie godzina 8. To jest pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wczoraj w telewizji znowu był ten doskonały dokumentalny film o Krzysztofie Krawczyku. Jak ktoś z Państwa jeszcze nie widział, to naprawdę warto się zainteresować. No i słuchać najpiękniejszych melodii także w wykonaniu tej wielkiej gwiazdy Radia Pogoda. O różnych automatach rozmawiamy sobie dzisiaj, sprzedających nam różne rzeczy, i wrócimy do tego tematu na pewno, bo no już są takie maty, że w życiu byśmy się nie spodziewali, ale teraz telefon z zupełnie innej beczki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry prowadzącym. Chciałbym zapytać, czy kogucik, który sygnalizuje, który dzień roku i tak dalej, pozostanie już na stałe, bo miałem obawy przez wakacje, że trafił do Garkowic na rosołek. Dziękuję, pozdrawiam, Henryk z Piastowa.
2: Panie Henryku, kogucik był na urlopie, na wakacje były.
0: Każdemu
2: jemu się też należało, bo odpoczął sobie i pieje jak nowy.
0: I tak będzie co godzinę w pogodnym poranku Radia Pogoda od 6 do 9. No nie, no jak do Garkowic? No nie, no. Ale dziękujemy za ten telefon. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 4,5 minuty przed ósmą. Co w wiadomościach, Michale?
1: Grzyby.
0: O!
1: I to są. Jakie? Są. Są i będą, i to widać na przykład po wizytach, czy też po poradach udzielonych przez sanepid, czy ten grzyb jest jadalny.
0: A, to fakt. Warto sprawdzać.
1: Także między innymi
2: ja
1: ten
2: myślałem,
1: temat.
2: Że o jakichś grzybomatach opowiesz.
1: No nie.
2: A ja zapraszam już teraz do szybkiej piątki. Nagroda gwarantowana. Piękny granatowy kubeczek, do wygrania książka Remontownia ciał i dusz, domy w czasowej sanatoria w PRL-u. Błażeja Ciarkowskiego. Nie, dodajmy tylko, że pan Błażej będzie gościem Tamary w Alei Sław.
0: To państwu powiemy dokładnie kiedy, ale to wszystko po ósmej, bo już teraz proszę do nas telefonować. Wraca normalna tak zwana szybka piątka, więc zgłaszają się państwo przez telefon. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 22 444 4004. Na automatycznej sekretarce poprosimy zostawić swoje imię i numer telefonu do siebie.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
14: Została ostatnia reklama.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, szybka piątka, zabawa z super nagrodami po godzinie 8, a teraz najważniejsze wiadomości.
17: Premier po naradzie z wojskiem i służbami chce wzmocnienia ochrony przejść granicznych. Planuje też usprawnić ruch. Polski Komitet Olimpijski być może z nowym szefem. Decyzja w najbliższych godzinach. Sezon grzybowy trwa w najlepsze. Zajrzymy do koszyków.
18: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
16: Michał Pierzchała.
17: Rosyjskie ataki będą się nasilać, ostrzega premier po naradzie z wojskiem i służbami. W związku z uderzeniem w Ukrainie tuż przy granicy Donald Tusk nie wykluczył, że eskalacja będzie dotyczyć też naszego kraju i dlatego służby mają wzmocnić ochronę przejść granicznych. Premier zapowiedział maksymalne usprawnienie ruchu, tak żeby nie tworzyły się długie kolejki pojazdów przewożących paliwo i które mogą być celem ataku. Komendant Główny Straży Granicznej generał Robert Bagan mówi, że obecnie nie ma zakłóceń na granicy z Ukrainą.
19: Aktualnie sytuacja na przejściach granicznych granicznych jest opanowana, ruch odbywa się normalnie, nie stwierdzamy na ten moment żadnych zagrożeń.
17: W sprawie współpracy służb i Straży Granicznej planowane jest dziś spotkanie z Ministerstwem Finansów. Tusk mówił też, że Rosja jest gotowa użyć przeciw Polsce groźniejszego sprzętu, na przykład dronów z silnikiem odrzutowym, mają większy zasięg i precyzyjniej uderzają w cel. Polski Komitet Olimpijski po południu zadecyduje, który z 8 wiceprezesów pokieruje PKOL-em do końca kadencji obecnego prezesa, czyli do kwietnia przyszłego roku. W Warszawie zbiera się zarząd, który ma ogłosić, kto zastąpi Radosława Piesiewicza, który trafił do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto. Błażej Kulesza.
20: Oficjalnie żaden z wiceprezesów nie potwierdził jeszcze chęci przejęcia sterów.
21: To jestem z tych jedną z tych 8 i powiem to na sali, czy tak, czy nie.
22: I tutaj nie wykluczamy różnych możliwości.
23: Wypowiemy się w poniedziałek przed moimi kolegami w zarządzie.
20: Największe szanse na pokierowanie komitetem mają Marian Kmita oraz Tomasz Hamera.
24: 8 wiceprezesów, to jest pula, z której zarząd będzie wybierać.
25: Trzeba wewnętrznie w organizacji jasno sobie powiedzieć, czy i jak chcemy po prostu współpracować.
20: Przed nowym pełniącym obowiązki prezesa wiceprezesem sporo jak na 8 miesięcy wyzwań, począwszy od tych finansowych, bo PKOL-owi pieniądze na funkcjonowanie mają się skończyć w październiku, po te wizerunkowe, by jasno stwierdzić, że komitet największy kryzys ma już za sobą.
17: Sezon grzybowy trwa w najlepsze, z lasów można wynieść pełne koszyki grzybów. Widać to także po liczbie udzielonych porad grzybowych w wielkopolskiej stacji sanepidu, mówi w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem grzyboznawczyni Mariola Mazur-Zielińska.
26: Nasi petenci mówią, że znajdują 3, 4, a nawet 5 koszy. Mamy borowiki szlachetne, dodatkowo podgrzybki brunatne, koźlarze, babki. No i w tym roku bardzo dużo złotoborowika wysmukłego, zwanego też borowikiem amerykańskim.
27: A skąd go tak dużo teraz?
26: Jego ulubionymi lasami są bory sosnowe, a tych borów sosnowych mamy bardzo dużo w Polsce, w związku z tym warunki mu sprzyjają.
17: Borowik ten cechuje się żółtawym, pomarszczonym trzonem oraz kapeluszem. Przy rozpoznawaniu grzybów ekspertka przestrzega przed aplikacjami ze sztuczną inteligencją. Te wciąż popełniają błędy i mylą grzyby jadalne z niejadalnymi. Przekonuje, że najlepiej korzystać z atlasu grzybów.
16: Ojejku, czy ktoś jeszcze taki atlas ma? Wiem, że moi rodzice mają, bo sama im kupiłam kiedyś na gwiazdkę. Jakieś 30 parę, 40.
17: No ale można też pójść do sanepidu. Tam są rzeczywiście eksperci i powiedzą, że ten grzyb jest nie dość, że jadalny, to jeszcze smaczny.
16: Pamiętajmy, proszę Państwa, wątroba jest ważna.
18: Drogowskaz, Radia Pogoda.
28: Ruszają prace na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu Biskupińskiej. W czasie robót przejazd będzie zamknięty. Objazd wyznaczono Koszalińską, Lutycką i Strzeszyńską. Swoją trasę zmieniła też linia autobusowa numer 146. Jest skrócona do pętli Strzeszyn PKM.
18: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Pogoda w Poznaniu.
1: Od rana w Poznaniu jest deszczowo, ale według synoptyków przestanie padać jeszcze przed południem. Do końca dnia będzie jednak pochmurno. Po południu możliwe są chwilowe przejaśnienia. Termometry wskazują 15 stopni. Temperatura będzie powoli rosnąć, maksymalnie do 21 stopni. We wtorek będzie pogodnie i słonecznie. Wiatr wieje słaby.
0: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
1: Dzień dobry, witamy. 5 minut po godzinie 8. Przypominamy, jest poniedziałek, 14 dzień września, 257 dzień roku. Wschód słońca dziś był 9 minut po 6. Zachód będzie 6 minut przed godziną 19. A dzisiejszy dzień jest dłuższy od najkrótszego, 5 godzin i 3 minuty.
2: Dzisiaj jest dzień walki z wypaleniem zawodowym, więc jeżeli Państwo czują, że tam coś nie funguje, no po prostu proszę sobie odpocząć przy najpiękniejszych melodiach. O, niebiesko-czarni zaśpiewają Mamo, nasza mamo. Później będzie Tadeusz Woźniak, no i spotykamy się w szybkiej piątce. Mamo.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry Pani Elżbieto.
3: Dzień dobry.
2: Kłaniamy się, skąd Pani do nas dzwoni i w jakim jest Pani nastroju?
3: Dzwonię z Legionowa, koło Warszawy. W nastroju bardzo dobrym jak na dzień.
2: Bardzo się cieszymy. Słyszymy, że jest Pani na głośno mówiącym, zechciała się Pani przełączyć. To proszę mówić bliżej telefonu, bo my słabo Panią słyszymy.
3: Dobrze.
0: Za chwileczkę przedstawimy zasady, przypomnimy teraz o nagrodach, nagroda gwarantowana, czyli to, co już w tej chwili Pani od nas otrzymuje, to granatowy kubeczek, a do wygrania książka Remontownia Ciał i Dusz, domy w czasowej sanatoria w PRL-u Błażeja Ciarkowskiego.
2: Będzie sobie można przypomnieć, jak to kiedyś bywało. Jeździła Pani na wczasy w PRL-u? Zdarzało się Pani?
3: W PRL-u nie jeździłam, ale już po
2: PRL-u.
3: Po PRL-u, tak.
2: Rozumiemy. No już dobrze, za chwileczkę 30 sekund będzie Pani miała, żeby odpowiedzieć na 5 zagadnień na tę samą literę z różnych dziedzin, a dzisiejsza litera dla Pani to?
0: Litera Z.
2: Jak Zygmunt.
0: Tak jest.
3: Dobrze, jedziemy.
0: Czy jest Pani gotowa? Zaczynamy?
3: Gotowa. Zaczynamy.
0: Uwaga. Czas start. Wyspa.
3: Zelandia.
0: Zupa.
3: Zupa. Zalewajka.
0: W turnistrze.
3: Rzeczyk.
0: Zawód.
3: Zegarmistrz.
0: Piosenkarka.
3: Musi być kobieta.
2: Piosenkarka.
0: A imię na Z może być.
3: Zdzisława Przeciwniczka.
0: Tak jest.
2: Nawet się jeszcze czas nie skończył, a Pani już skończyła odpowiadać, więc serdeczne gratulacje. Komplet nagród należy do Pani. Gratulujemy serdecznie.
3: Bardzo dziękuję. Dziękuję.
0: Dziękujemy, gratulujemy. Poszło znakomicie.
2: Dziękujemy, że Pani z nami jest, Pani Elżbieto, od samego rana. Już za chwileczkę porozmawiamy. Tak jak mówiłam, proszę się z nami nie rozłączać, a zapraszamy Państwa. Już jutro będzie kolejna...

0: daj, samemu sobie można wziąć, no ale trzeba zapłacić.
1: No właśnie, mówimy o różnych automatach sprzedażowych dzisiaj. Zaczęło się od jajomatu w Bochni, gdzie się zestawia pieniądze i zabiera jajka. Ciekawe, jaki jest odsetek kradzieży, tak się zastanawiam. No ale też mówimy o innych automatach, takich bardziej domkniętych. Trzeba zapłacić pieniądze, żeby wyciągnąć coś z takiego automatu i są to na przykład automaty jakie? Dzień dobry.
2: We Wrocławiu na osiedlu Gaj jest pizzomat. Jajomat oczywiście też, a u nas na Ołtaszynie jest deseromat. Można sobie całą dobę kupić coś słodyczkowatego.
1: Jak być w ciąży, to tylko na Ołtaszynie. O 2:30 w nocy coś słodkiego, proszę bardzo, mężu przynieść, nie ma problemu.
0: Świetne. A co u Państwa, jakie maty stoją?
1: 22 444 4004 na pewno do tego wrócimy.

0: sama. Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: O, pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
14: Została ostatnia reklama.
15: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. DeVitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: Dean Martin. Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 29 minut. Będzie godzina 9. Planujemy Państwu cały dzień, jak i poniedziałek, taki nawet cały tydzień, więc warto zacząć tydzień od spotkania z niezwykłym gościem. Dzisiaj po godzinie 18 w Alei Sław Tamara Pawlik-Lipska spotka się, zresztą jak zawsze, z kimś bardzo wyjątkowym. Dzień dobry, słuchamy.
1: Dzień dobry. Dziś po 18 będziemy między innymi wspominać, jak to się podróżowało, będąc muzykiem, za granicę z orkiestrą, gdzie na przykład orkiestra liczyła 45 osób, a w hotelu rezerwowano 47 miejsc. I nie była to pomyłka. Dlaczego? Kto tam jeszcze jechał? No i po co jechał? To myślę, że już się Państwo trochę domyślają, ale wszelkie wątpliwości rozwiejemy po godzinie 18. Moim i Państwa gościem dzisiaj w Alei Sław będzie Aleksander Maliszewski, twórca i lider Alex Band, muzyk, aranżer, kompozytor, no i tak jeszcze długo można by wymieniać. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie.
2: Na godzinę 18 oczywiście, po 18 rozmowy z Aleksandrem Maliszewskim. Tak się domyślam, że te dwa miejsca to pewnie dla takich smutnych panów.
0: No, nazywajmy rzeczy po imieniu, oficerowie polityczni też chcieli pojechać na wycieczkę za granicę.
2: I posłuchać dobrej muzyki oczywiście.
0: Oczywiście. No chyba, że to dodatkowe łóżko to dla tuby. Ona taka duża jest. Zresztą to tuba i to tuba.
2: Wszystkiego się Państwo dowiedzą.
0: Tak jest. Po godzinie 18 należy dziś posłuchać Radia Pogoda. Polecamy. Andrzej Zaucha, c'est la vie.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 19 minut będzie godzina 9. Poranny konkurs już był, ale oczywiście po południu też można zdobywać fantastyczne nagrody w naszym konkursie Daję Słowo.
1: To Monika Tarka zaprosi Państwa do tego konkursu o godzinie 16.30, tak mniej więcej, no ale wcześniej posłuchamy najpiękniejszych melodii. Kolejna propozycja będzie.
0: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Oto
1: tak jest.
0: Się ciebie rozchodzi. No tak, ale to godzinkę wcześniej. Warto być z nami przez cały dzień. Serdecznie zapraszamy.
2: Radio Pogoda. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
6: Możesz myśleć, że elektro...

0: Elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
4: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
5: GWM. Go with more.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Została ostatnia reklama.
10: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz. W miejscach, które mijasz. Na osiedlach i w centrum. Na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl. Reklama.
11: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
12: Drogowskaz, Radia Pogoda.
13: Wprowadzono nową organizację ruchu na ulicy Kutrzeby od Alei Niepodległości do ulicy Ku Cytadeli. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Kierowcy mają do dyspozycji jeden pas ruchu. Po południowej stronie ulicy wyznaczono kilkadziesiąt miejsc postojowych.
12: Radio Pogoda 103,4 FM.
11: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.

0: 103 i 4 FM.
1: Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: 9 minut i będzie godzina 9. To jest pogodny poranek w Radiu Pogoda. Rozmawiamy o automatach, no bo takie jak biletomaty czy kwiatomaty.
1: Jajomaty.
0: Od dawna są też jajomaty i od tego się zaczęło.
1: Pizzomaty.
0: Bardzo Państwa prosimy.
2: Ziemniakomaty.
0: Pod numerem telefonu 22 444 4004, żeby Państwo opowiadali o zauważonych przez siebie automatach.
3: Dzień dobry. Okolice Srebrnej Góry. Mój bratanek ma już taki punkt samoobsługowy, miód. Chyba od 3 albo 4 lat. Jeszcze nigdy go nikt nie oszukał. Pozdrawiam, Ewa z Wrocławia.
0: A to piękne jest pięknie, akurat. Pięknie. No właśnie.
1: Miodomat.
0: Dobrze, to mamy miodomat. I co jeszcze mamy? Dzień dobry.
4: Dzień dobry, kochani. Ewa z Gdańska mówi. W Gdańsku Wrzeszczu jest zupomat. Jest tam około 50 rodzajów zup, bardzo dobre, cieszą się dużą popularnością. Są zupy i na bazie mięsnej, i wegetariańskie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia.
0: Ja chyba nawet wiem, kto by z niego chętnie korzystał.
1: Ale w jakiej formie jest ta zupa? To
0: no w kubku, podgrzewa się automatycznie i w kubku dostajesz.
1: I ciepłą zupę można sobie tak?
0: Po drodze normalnie na ulicy, fajnie, nie?
1: Super.
0: No, w tym Gdańsku mają dobrze. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.

0: A śpiewało się, śpiewało tę piosenkę, tak, na inauguracji warszawskich Dni Seniora. Zresztą państwo tam byli, może coś tam pili, na przykład kawkę z naszego
1: roweru. A wiesz, ile kaw poszło?
0: 500.
1: 500 kaw.
0: Telefon od jednej z naszych słuchaczek i uczestniczki inauguracji warszawskich Dni Seniora po godzinie 9:00. A co w wiadomościach?
2: Więc o pogodzie będziemy mówić, ponieważ tak, no, jeżeli chodzi o piątkową pogodę we Wrocławiu, to jeszcze z synoptykami nad tym pracujemy. Natomiast w wiadomościach za chwilę o tym, co czeka nas trochę dalej, jaki będzie październik i listopad, bo tu jesteśmy nieco bardziej pewni.
0: Bardzo chętnie usłyszymy, no.

0: Autopromocja.
1: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
6: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Przesympatyczny Andrzej Rybiński zaśpiewa Mogłaś Małgoś. No, między innymi oczywiście. A teraz wiadomości.
15: Premier Tusk ostrzega, najbliższe tygodnie będą czasem bardzo intensywnych działań Rosji. Baby boom w Rzeszowie, w mieście rekordy urodzeń. Koniec lata coraz bliżej, a synoptycy zapowiadają jesienną huśtawkę.
14: Mhm.
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
14: Michał Pierzchała.
15: Premier Donald Tusk ostrzega, najbliższe tygodnie i miesiące będą czasem bardzo intensywnych działań Rosji. Szef polskiego rządu nie wykluczył, że eskalacja może dotyczyć też terytorium naszego kraju. Wczoraj Moskwa przeprowadziła ataki w pobliżu granicy z Polską, o czym więcej teraz Tomas Orchowski.
16: Moskwa uderzyła między innymi na stację Jagodzin. Pojawiły się doniesienia, że zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Warszawa. Chwilę wcześniej z tej stacji wyjechał pociąg dyplomatyczny, którym podróżowali między innymi doradcy do spraw bezpieczeństwa kilku unijnych państw. To eskalacja, podkreślają Ukraińcy. Tego samego zdania jest szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, który przyjechał do Kijowa w piątek z niezapowiedzianą wizytą.
17: To jest eskalacja, to jest kolejne wielkie wyzwanie dla Ukrainy, ale także dla hipotetycznych przyszłych ofiar rosyjskiej agresji. I to oznacza, że powinniśmy zdwoić nasze wysiłki we wspieraniu ofiary agresji.
16: Rosjanie twierdzą, że celem ostrzałów w zachodniej Ukrainie było uderzenie w infrastrukturę kolejową wykorzystywaną do transportu ładunków wojskowych.
15: Rzeszów bije w tym roku rekordy urodzeń. Od stycznia w stolicy Podkarpacia urodziło się ponad 5 tysięcy dzieci. To ponad 300 więcej niż w tym samym okresie przed rokiem. Skąd taki baby boom, sprawdzał reporter Radia Pogoda Marcin Starzec.
18: W zeszłym roku stolica Podkarpacia jako jedyne z dużych miast w Polsce miała dodatni przyrost naturalny, a w tym roku na porodówkach rzeczywiście bywa tłoczno, mówi Dorota Darmochwał-Kolarz, kierowniczka położnych w największym szpitalu w mieście.
19: Ten ruch jest ogromny. Są dni, że tych porodów mamy nawet 10 na dobę.
18: Część tego porodowego tłoku to efekt migracji młodych z mniejszych miejscowości do Rzeszowa. Michał pochodzi z Bieszczad, ale od 5 lat mieszka wraz z żoną i dziećmi nad Wisłokiem.
20: Szczerze to mało jest takich moich rówieśników, którzy zostali tam na miejscu w ogóle.
18: Ale o prawdziwym baby boomie nie ma jednak mowy, bo trzeba pamiętać, że regularnie zamykane są kolejne porodówki w mniejszych miejscowościach, więc coraz więcej kobiet rodzi w Rzeszowie.
15: Chociaż początek września przyniósł wyraźne ochłodzenie, to pogoda w najbliższym czasie nie da nam się jeszcze wyjątkowo we znaki. W wielu miejscach nie zabraknie słońca. Na termometrach zobaczymy też jeszcze całkiem przyjemne wartości. Czeka nas aura typowa dla tego momentu w roku, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
21: Pogoda będzie taka zmienna. Okresami będzie pochmurno, będzie też trochę słońca. Temperatura będzie maksymalna dość wyrównana, przeważnie około 18 do 22 stopni. W nocy około 10 miejscami mogą wystąpić także jednocyfrowe wartości.
15: Na początku tygodnia trzeba się liczyć z przelotnymi opadami deszczu. Bardzo przyjemnie i słonecznie, zwłaszcza w środkowej i południowo-wschodniej części kraju, zapowiada się z kolei połowa tygodnia, a przed weekendem znów nieco się ochłodzi. Z długoterminowych prognoz wynika, że w październiku temperatura powietrza utrzyma się w średniej normie. Później czeka nas najprawdopodobniej mocno deszczowy listopad.
14: No i to są dobre prognozy. Dobrze, dobrze, dobrze. Niech pada. Teraz niech będzie ciepło i popaduje od czasu do czasu, bo sezon grzybowy, przecież ta kumulacja to jeszcze przed nami.
22: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
23: Błażej Kulesza, zapraszam. Podziałem punktów zakończył się ligowy klasyk. Legia Warszawa zremisowała 1-1 z Widzewem Łódź. Piłkarze z Łazienkowskiej pozostają niepokonaną drużyną w lidze, ale nie wykorzystali szansy, by w tabeli Ekstraklasy objąć prowadzenie. Dziś dokończenie 8. kolejki spotkań. PKOL po południu zadecyduje, który z 8 wiceprezesów pokieruje komitetem do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku. W Centrum Olimpijskim w Warszawie zbiera się zarząd, który ma podjąć ostateczną decyzję po tym, jak prezes Radosław Piesiewicz trafił do tymczasowego aresztu.
24: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
15: Pogoda. Początek poniedziałku raczej pochmurny, ale po południu na zachodzie większe przejaśnienia i nawet lokalne rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach w ciągu dnia na ogół od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu, około 16 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hektopaskali i będzie rosło.
14: No i bardzo dobrze. A jak tam w Łebie ustabilizowało się? Przypominamy Państwu, że na stronie IMGW dzisiaj rano w Łebie
15: oficjalnej
14: było...
15: stronie.
14: 44 stopnie.
25: Ale no to cieplutko, no,
14: cieplutko,
25: fajnie.
14: Nie? Wiesz, ale już godzinę się później, koło 16, więc...
15: Właśnie.
25: No, gwałtownie spadło.
14: Najwyraźniej.
24: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
22: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
0: 6 minut po 9. Dzień dobry, witamy.
14: Zygmunt Heizer.
0: Jasia Kruk. Przypominamy, dziś jest poniedziałek, 14 dzień września, 257 dzień roku. Imieniny obchodzą Jan, Roxana, Szymon i Wiktor.
14: Życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj jest dzień walki z wypaleniem zawodowym. Mówi się, że jak ktoś kocha swoją pracę, to nie przepracował w życiu ani dnia, ale to nie jest takie proste. Jeżeli Państwo mają okazję, to proszę od pracy odpoczywać. To życie prywatne jest najważniejsze. Andrzej Rybiński, Mogłaś Małgosi, za chwilę 2+1 w pogodnym poranku Radia Pogoda.

0: Pogodny poranek w radiu. Pogoda 14 minut po godzinie 9. Było słońce, było pogodnie, było cudownie. Teraz trochę sobie powspominamy.
1: W sobotę, proszę Państwa, rozpoczęły się warszawskie Dni Seniora, wielką imprezą, na której Państwo byli, ale te Dni Seniora potrwają 3 tygodnie, a nawet troszeczkę dłużej. Pełen program codzienny, bo to są i prelekcje, i wykłady, i ćwiczenia, i warsztaty, i koncerty, i spektakle, i jeszcze olimpiada senioralna w międzyczasie. To wszystko znajdą Państwo na stronach internetowych dedykowanych warszawskim Dniom Seniora. Są też takie specjalne, dosyć obszerne biuletyny do wzięcia sobie za darmo w różnych instytucjach kultury miejskich, w urzędach dzielnic. No ale to rozpoczęcie było tylko jedno. W ostatnią sobotę zaczęło się wielkim, rekordowym, frekwencyjnie kolorowym korowodem i chyba frekwencyjnie też rekordową imprezą pod Pałacem Kultury w nowym, pięknym miejscu, Pałacu Centralnym. I Państwo tam byli i co? I dzień dobry.
2: Dzień dobry, wspaniałe radio Pogoda. Chciałam pochwalić Was, byłam w sobotę, wspaniałe, tylko bardzo żałuję, że musiałam tak szybko odejść, jakby zaczynaliście już tą swoją imprezę na scenie.
1: Aha.
2: Bo to wtedy zaczynało się super.
1: No.
2: A Pani Asiu, dziękuję za rozmowę. 7 lat czekałam, żeby Panią zobaczyć. Słyszę Panią w radio, to całkiem sobie inaczej wyobrażam. Tu zobaczyłam ciepłą, sympatyczną kobietę, która poświęciła mi chwilę, chociaż się bardzo spieszyła.
1: Ze
2: starszą Panią porozmawiała sobie, ale uwięczniłam Panią i Pana Zygmunta w swoim telefonie. Pięknie wyszłyście, także sobie tak jak prawnuczkę, która jest roczna w Nowym Roku, oglądam rano, tak i Was sobie teraz wspominam, oglądam. Dziękuję za wszystko, pozdrawiam Jadwigę.
0: To my bardzo, bardzo dziękujemy i cieszymy się. Asia miła i sympatyczna jest nie tylko na takich imprezach, w studiu też.
1: O, bardzo Ci dziękuję. Tak, rozmowy z Państwem i spotkania i uściski to są zawsze bardzo cenne rzeczy. Najbliższa okazja we Wrocławiu, w najbliższy piątek zresztą. Jeszcze będziemy dużo o tym mówić w Radiu Pogoda. Kto się wybiera?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9:21. O różnych matach sobie dzisiaj rozmawiamy i nie takich do leżenia czy ćwiczenia, tylko o auto... matach.
1: Czyli takich do kupowania różnych rzeczy. Były już kwiatomaty, zniczomaty, zupomaty, różne rzeczy.
0: Pizzomaty, jajomaty.
1: No właśnie, i jeszcze jeden taki ciekawy pojawi się za kilka minut w pogodnym poranku Radia Pogoda, ale zadzwonił do nas słuchacz z południa Polski z czymś dziwnym naprawdę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja w kwestii automatów słyszałem przed chwilą o kwiatomatach, widziałem, znam. Mhm. O jajomacie mówiliście. Natomiast w Krakowie przy cmentarzu jest taka maszyna, która się kręci i tam są trumny, tam są urny. Czy można to kupić jak kwiatki w ostatniej chwili przed imprezą? Nie wiem, ale już coś takiego jest i się kręci. I nawet się świeci.
1: Tak jest. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Sprawdziliśmy to.
0: Tak.
1: Nie, no aż tak, to nie, że tam się karty przykłada i trumna wypada. Nie, nie, nie. To jest po prostu jakaś taka reklama. No ale rzeczywiście widok spektakularny na żywo, sobie nawet nie wyobrażam w internecie widok spektakularny. Ale nie, nie, nie, nie. Tą drogą nie idźmy, to są poważne sprawy. Zresztą zaraz wrócimy do różnego rodzaju automatów.
3: Reklama. WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia, Superb, Karoq i Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Stał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań. 16 czerwca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP. 16 czerwca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: Została ostatnia reklama.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.

0: Za 27 minut będzie 10. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Oho! Pierwszy telefon zadzwonił, to i dzwonią kolejne. Państwo wspominają sobotę, całe opowieści. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja chciałbym Państwu powiedzieć o wycieczce do Warszawy, bo to zaplanowaliśmy z żoną i sześciorgiem przyjaciół. Wyjeżdżamy w czas rano, wracamy późno wieczorem, widzimy całą Warszawę. Trafiliśmy na dzień 12, a więc na sobotę. Tak. Dołączyliśmy do korowodu Radia Pogoda. Ja wiedziałem, że Radio Pogoda w tym dniu będzie rządziło Warszawą, że tak powiem, ale nie wiedziałem, że aż tak. To, co zobaczyliśmy, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Dołączyliśmy do korowodu, bawiliśmy się wspólnie, ale to, co tam się stało, co się działo pod Pałacem Kultury, no to są niezapomniane chwile. Spotkaliśmy naszych moich ulubionych, pana Zygmunta, panią Asię, panią Izę, oczywiście z nimi się miałem możliwość przywitać, porozmawiać. Nie dotarłem do pana Piotra, bardzo żałuję, bo też się chciałem przywitać.
0: Ale spokojnie, Piotr będzie po godzinie 10, to się pan przywita. Piękne wspomnienia zostały i już się szykują kolejne, dlatego że w najbliższy piątek rozpoczęcie Dni Seniora we Wrocławiu.
2: I tam będziemy.
0: I tam będzie też potańcówka, i tam też będzie fajny koncert Haliny Frąckowiak, i tam będzie Marsz Kapeluszy, i tam będzie też nasze studio Radia Pogoda. Zapraszamy.

Taki pech, to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mieszka?

0: Ile kamienic, ile ulic, ile bram.
1: Czy tutaj mieszka panna Agnieszka?
0: Ta najmilejsza, najśliczniejsza, jaką znam.
2: Za 20:10 pogodny poranek w Radiu Pogoda. Do sprawy automatów jeszcze na chwilę wrócimy. Pan z Bielska Białej mówi, że mlekomat jest u niego. W Bielsku Białej. No, bardzo serdecznie gratulujemy. Zniczomat w Szamotułach, słonecznikomat w Krakowie. Ale to po prostu jakiś pan wystawia sobie przed domem mały słonecznik, znaczy bukiet.
3: I można zostawić pieniądze.
2: Tak, i ludzie zostawiają. Mały bukiet 3 zł, duży bukiet 5 zł słoneczników. No i piękna sprawa, naprawdę. Ale to, co się pojawiło także w telefonach od państwa, to jest dla mnie petarda. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Jestem z Poznania, ale bardzo często lubię jeździć do przepięknego, klimatycznego Kazimierza Dolnego.
2: No, nic
4: dziwnego. Jak wszyscy wiemy, symbolem Kazimierza Dolnego jest kogut. I właśnie w owym Kazimierzu Dolnym można nabyć sobie takie koguciki wypieczone z chleba lub pierniczki w kształcie kogucików. Właśnie kogutomacie. Pozdrawiam serdecznie, Wiola.
3: Pani Wiolu, no to my chyba umieścimy ten kogutomat na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o dziwne urządzenia do samoobsługowego kupowania.
2: I tak przy okazji, to ja bym u siebie w dzielnicy bardzo chętnie powitała, albo gdzieś w Warszawie taki kogutomat, bo uwielbiam te koguty z Kazimierza Dolnego, a dawno nie byłam.
3: Chociaż my też mamy taki kogutomat. O pewnych godzinach się odzywa.
2: No coś w tym jest. Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 18:10.

0: Autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj dziś o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu.

0: ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
4: Develia. Dobrze być w domu.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
7: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
8: Stał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań. 16 czerwca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP. 16 czerwca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii dobry plan wystarczy.
9: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: Ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: Pogody Baranek w Radiu Pogoda, za 9 minut godzina 10. Piotr Szwolakowski w studiu. Dzień dobry, Piotrze. Powróćmy jeszcze na chwilę do inauguracji Dni Seniora.
1: Z przyjemnością.
0: Sobotnich. Opowiedz, tak. Jak tam dzisiaj pracowało, nasi słuchacze.
1: To nie była praca, to była sama przyjemność. Rozmowa z Państwem, spotkanie się z Państwem, wymiana choćby kilku słów, uścisku ręki, to jest coś, czego nie da się zastąpić niczym innym. Po prostu ja zawsze jestem po takich wydarzeniach troszkę zmęczony, ale bardzo zadowolony.
0: Przypomnijmy, inauguracja Dni Seniora w Warszawie, a te dni potrwają
1: mniej więcej do połowy października.
2: Zresztą
1: będę o tym mówił jeszcze po 10.
2: A, no to zapraszamy. Proszę zostać z Piotrem Szwolakowskim koniecznie. My dziękujemy. Zygmunt Heizer.
0: Jasia Kruk.
3: Bywają sny nieraz przedziwne, nieziemskie sny. Na skrzydłach melodii

0: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
6: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
7: A w Brykomanie sprawdzałeś?
6: No nie, ale...
7: Ale co?
6: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją, musi swoje kosztować.
7: A to zobacz ten.
6: No rzeczywiście.
8: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: 8200, 8600.
6: W handlu szczęście sprzyja odważny.
7: Potrzebujemy towaru.
8: I pieniędzy.
6: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
9: Została ostatnia reklama.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Reklama. Od spaceru dziką plażą ze Stanem Borysem, bizonami i alibabkami oraz od bimbania sobie w rytm przeboju grupy El Bimbo rozpocznie się nasze dzisiejsze spotkanie w Radiu Pogoda. To będzie za parę minut, tuż po tych wiadomościach.
9: Wiadomości z Poznania.
12: Urszula Salamon, zapraszam. Trwa śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w szpitalu w Koninie. 88-letnia kobieta wypadła z okna z trzeciego piętra placówki. Mimo reanimacji życia kobiety nie udało się uratować, mówi nasz reporter Adam Kaźmierczak.
13: Postępowanie na razie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Kluczowe jednak dla sprawy będą przesłuchania osób, które mogły być świadkami tego zdarzenia.
12: Na jutro zaplanowana jest sekcja zwłok. Pora na ważne informacje dla kierowców. Do 2 października potrwają utrudnienia na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu Biskupińskiej. W czasie robót przejazd będzie zamknięty. Objazd wyznaczono Koszalińską, Lutycką i Strzeszyńską. Tymczasem zbliża się Poznański Tydzień Różnorodności. W programie są integracyjne warsztaty, nauka języka migowego, spacer z przewodnikiem, piknik i koncerty. Inauguracja już w tę niedzielę. A kolejne informacje za godzinę. Opowiemy w nich o nowej organizacji ruchu na ulicy Kutrzeby.
9: Radio Pogoda. 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
12: W Poznaniu jest pochmurno i deszczowo. Przed południem jednak ma już przestać padać. Po południu natomiast możliwe są przejaśnienia. Termometry wskazują 16 stopni. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 21. Wiatr wieje słaby, miejscami podmuchy mogą być umiarkowane. Ciśnienie mamy wysokie.
9: Radio Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
11: Dzień dobry, zaczynamy tydzień w połowie września, a to świetny czas, żeby po wakacyjnych rozjazdach spotkać się w gronie przyjaciół i znajomych i nadrobić zaległości w rozmowach i innych towarzyskich zajęciach. Jedno takie spotkanie Radia Pogoda z Państwem i do niego wrócę za chwilkę już za nami. A teraz tylko pytanie o wrażenia Państwa z tego spotkania albo ze słuchania radia. Albo z osobistego uczestnictwa. Oczywiście chodzi o inaugurację Warszawskich Dni Seniora. Proszę powiedzieć, jak było? Jak wrażenia?

słuchaliśmy właśnie gwiazdy naszego wrocławskiego spotkania w ramach inauguracji Dni Seniora. Połowa września, jak wspomniałem przed chwilą, to jest czas spotkań po wakacjach, także naszych spotkań na inauguracjach Dnia Seniora. Tę warszawską mamy już za sobą, ta wrocławska w najbliższy piątek, o czym za kilkanaście minut, a jej gwiazdą będzie, jak już mówiłem, Halina Frąckowiak. Jeśli chodzi o nasze przedwczorajsze spotkanie przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, to bardzo jestem ciekaw, jak się Państwu podobało. Czy Państwo byli? Jeżeli tak, proszę opowiedzieć, co się podobało najbardziej spośród tego, co tam się działo i wydarzało. Mnie oprócz rozmów z Państwem oczywiście do gustu bardzo przypadła pogoda, która dopisała tak, że nie musiałem zakładać niczego na moją koszulkę z hasłem "Pogoda mi w duszy gra", z czego jestem bardzo dumny. Podobały mi się też Państwa kolorowe kreacje, które sprawiają, że Państwo rozsiewają wokół siebie taką wyjątkową słoneczną aurę. Naprawdę, uśmiech po prostu jest jeszcze bardziej promienny. Jak Państwu się podobało i czy wśród stoisk międzypokoleniowego jarmarku znaleźli Państwo jakąś propozycję dla siebie, proszę powiedzieć. A jeżeli Państwo słuchali wtedy Radia Pogoda, to także jestem ciekaw wrażeń, bo nie mam pojęcia, jak ta inauguracja Dni Seniora w Warszawie wypadła w Państwa ulubionym radiu. Także też byłbym wdzięczny za kilka słów o tym. Telefon Państwo znają, bo to wciąż 22 444 4004.

Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: Johnny, Remember Me to John Lytton i jego przebój z początku lat 60. Za chwilkę usłyszymy troszkę młodsze, najpiękniejsze melodie Maryli Rodowicz oraz grupy I, a potem sprawdzę licznik odliczający czas do różnych wydarzeń, którymi mogą Państwo być zainteresowani.
1: Radio Pogoda.

0: Sprzątnij dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
7: Odkryj drugi etap Kawali. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
10: Gdzie ty mnie prowadzisz?
9: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show. Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami. Od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Została ostatnia reklama.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: Reklama.

teraz będę odliczać, bo w ten sposób próbuję trzymać rękę na pulsie wydarzeń, którymi mogą Państwo być zainteresowani. Od przedwczoraj trwają warszawskie Dni Seniora. Gdyby Państwo chcieli się podzielić wrażeniami z ich sobotniej inauguracji, to zapraszam do telefonu. W piątek Radio Pogoda będzie uczestniczyć w kolejnej wrocławskiej inauguracji Dni Seniora, co jak Państwo wiedzą będzie połączone z Marszem Kapeluszy wokół wrocławskiego rynku. Marsz planowany jest na 14:30, a później między innymi będzie prywatka z Radiem Pogoda, która będzie potańcówką w rytm przebojów Haliny Frąckowiak. Do tego spotkania zostały jeszcze 4 dni wraz z dzisiejszym. Wracając jeszcze do warszawskich Dni Seniora, dzisiaj wśród licznych zajęć o 15:00 można przejść się z kijkami do Nordic Walkingu na Ochocie w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej na Korotyńskiej 13 albo obejrzeć filmy Andrzeja Wajdy na Placu Szembeka w ramach cyklu Przystanki Historii, a w Domu Kultury Rembertów przy Alei Komandosów 8 o 11:00, czyli za niespełna pół godziny, właściwie za niewiele ponad pół godziny zacznie się śniadanie sąsiedzkie z okazji warszawskich Dni Seniora. Natomiast jeśli chcą się Państwo nauczyć grać w brydża, można to zrobić w wypożyczalni numer 130 przy ulicy Świętego Wincentego 85. Dziś o 16:00. I jeszcze wspomnę tylko, że pracownia ceramiczna Amfora przy ulicy Dzielnej 1 w Warszawie o 11:00, czyli za około pół godziny, proponuje warsztaty ceramiczne dla seniorów. Wszystkie wymienione wydarzenia są bezpłatne. Trzeba się tam po prostu pojawić.

0: Słuchaliśmy opowieści o sprzedawcy parasolek i mieszkańcach pewnego miasta, opowieści Marii Koterskiej. I zawsze mnie ona ujmuje swoim bajkowym klimatem. Przebój Nila Sedaki, Breaking Up is Hard to Do. Za chwilkę pojawi się na antenie Radia Pogoda, a po piosence Wojciecha Młynarskiego usłyszymy utwór, którą gwiazda naszych najpiękniejszych melodii, Krystyna Giżowska, nagrała z Bogusławem Mecem w duecie. W drodze do Fontainebleau. Kolejna opowieść pani Krystyny o wybranej przez niej najpiękniejszej melodii pojawi się oczywiście w Radiu Pogoda dzisiaj około 15.30.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. W cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności.

0: woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
0: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
6: Stał też wrześniowy 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań. 16 czerwca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP. 16 czerwca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
7: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
8: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Prowadzisz firmę? Zarządzasz flotą samochodów? Zastanawiasz się, jak efektywnie zaplanować flotę, jej rozwój i przygotować swój biznes na wyzwania przyszłości? Odpowiedzi już dzisiaj na naszej antenie w cyklu Volkswagen Crafter wspiera biznes. Czekają na ciebie praktyczne przykłady, ciekawe informacje oraz niezawodne rozwiązania dla przedsiębiorców. Posłuchaj i poznaj model Volkswagen Crafter od strony jego przydatności w codziennej pracy.

dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los.

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

kilka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma Janku mamy, ciepły pies, cichy kąt. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma Janku mamy, cichy kąt, ciepły pies. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego żyć.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
0: A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
5: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
4: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
5: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
4: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
5: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
6: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm. Została ostatnia reklama.
12: Castorama!
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
15: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Reklama.
17: Puste koperty Piotra Szczepanika oraz Dzikie wino marka Grechuty. Te najpiękniejsze melodie usłyszymy lada minuta, ale najpierw warto posłuchać w Radiu Pogoda wiadomości.
11: Wiadomości z Poznania.
18: Urszula Salamon, zapraszam. Trwa kontrola spółki zarządzającej fragmentem autostrady A2 na terenie Wielkopolski. To w związku z wysokimi cenami za przejazd, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
19: Ta autostrada jest zbyt droga. Ja zleciłem kontrolę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad właśnie u operatora tej autostrady.
18: Kierowcy osobówek za przejechanie 50-kilometrowego odcinka muszą zapłacić już 41 zł na bramce. I kolejne informacje drogowe. Wprowadzono nową organizację ruchu na ulicy Kutrzeby. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Kierowcy mają teraz do dyspozycji jeden pas ruchu. Po południowej stronie ulicy wyznaczono kilkadziesiąt miejsc postojowych. Na koniec kultura. Ruszył nabór do 20. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator. Zdobycie Grand Prix w konkursie krótkich metraży skraca drogę do nominacji do Oscara. Nabór potrwa do 12 stycznia. Słyszymy się za godzinę. Opowiemy wtedy o Poznańskim Tygodniu Różnorodności.
11: Radio Pogoda. 103 i 4 FM.
20: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
11: Pogoda w Poznaniu.
18: Do końca dnia w Poznaniu będzie pochmurno, po południu jest jednak szansa na przejaśnienia. We wtorek będzie znacznie więcej słońca. Termometry obecnie wskazują 16 stopni, temperatura wzrośnie maksymalnie do 21. Ciśnienie mamy wysokie, takie utrzyma się do końca dnia, wiatr wieje słaby. Obecnie jakość powietrza jest bardzo dobra.
11: Radio Pogoda, 103 i 4 FM.
20: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
17: Wracamy do słuchania najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda po wiadomościach. Cały czas czekam na Państwa telefony dotyczące sobotniej inauguracji i warszawskich Dni Seniora, bo bardzo jestem ciekaw Państwa wrażeń. Ale też czekam na sygnały, czy Państwo zamierzają się pojawić w piątek wczesnym popołudniem na wrocławskim Placu Solnym i Rynku, żeby razem z Radiem Pogoda zainaugurować wrocławskie Dni Seniora. Za chwilkę wrócę do tego na moment, a za pół godziny w cyklu Pogodne Lata przypomnę kilka wydarzeń sprzed 6 dekad dokładnie. Dzień dobry.
11: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Albano i Romina Power w Radiu Pogoda. Jeżeli chodzi o frekwencję, w Warszawie było rekordowo, tak pod względem korowodu seniorów, jak i uczestnictwa w wydarzeniach na Placu Centralnym przed Pałacem Kultury i Nauki. We Wrocławiu spodziewamy się dobrej pogody i temperatur w okolicach 20 stopni, więc pogoda ma być wymarzona na to, by się spotkać i razem z Radiem Pogoda zainaugurować Dni Seniora we Wrocławiu, maszerując w marszu kapeluszy, a potem bawiąc się na potańcówce Radia Pogoda i koncercie Haliny Frąckowiak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłania się Marek z Poznania. Panie Piotrze, tak. Plan na piątek jest taki. 10:30 wyjazd z Poznania, godzina 12:00 przyjazd do Wrocławia. Na dworcu powitanie z Jurkiem, kaowcem z turnuszy w Nałęczowie z grudnia i następnie przemarsz na rynek, na plac Solny i uczestnictwo we wszystkich atrakcjach, które będą tam na miejscu. Zapraszam wszystkich, szczególnie klubowiczów, ludzi pogodnych. Będziemy się bawić. Kto może, niech wali do Wrocławia. Zapraszam.
0: Radio Pogoda także zaprasza. Podróże kształcą, a podróże do Wrocławia, zwłaszcza w najbliższych piątek, także bawią.
2: Ty nie odmawiaj mi, nie traktuj tak surowo. Perelki moich próśb na wątłej nici drżą.

0: konią swą. Ich długi sznur otoczy szyję inną i spłynie na życzliwszy dla mnie biust. Lekko wysienności twej ty będziesz winną, więc proszę ty swój gust zrewiduj jeszcze raz.
1: Jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.

0: I sznur otoczy szyję inną i spłynie na życzliwszy dla mnie biust. Lekomyślności twej ty będziesz winną, więc proszę ty swój gust zrewiduj jeszcze raz.
1: Jeszcze raz.
2: Jeszcze raz. Ty nie odmawiaj mi.

0: Piszę nur, otoczy szyję inną i spłynie na życzliwszy dla mnie biust. Lekomyślności twej ty będziesz winną, więc proszę ty swój gust zrewiduj jeszcze raz.
1: Jeszcze raz.
0: Jeszcze raz? Ty nie odmawiaj mi, nie traktuj tak surowo.
2: Bardzo pana przepraszam.
0: Perełki moich próśb.
2: Najmocniej przepraszam, ale chyba wkradło się nieporozumienie. Pani hrabina pod wrażeniem pieśni pana powtarza machinalnie ostatnie słowa tekstu, a pan to bierze w sensie dosłownym i bisuje pan utwór.
3: I tak będziemy bisowali.
2: No nie, bisowali. Już pan.
4: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Irena Jarocka wyjaśniała, co mnie w tobie zachwyciło, a ja chciałbym odpowiedzieć na pewne pytanie, które się pojawiło. O, proszę, jakby się zrymowało. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Tu pan Janusz z Wrocławia. Mam pytanie, czy w dniu 18 września będzie pan we Wrocławiu? Dziękuję bardzo.
0: Nie wiem, panie Januszu, czy przypadkiem nie rozczaruję kogoś ze słuchaczy Radia Pogoda, ale wszystko wskazuje na to, że będę we Wrocławiu. Będę mieć przy sobie mikrofon, nierzadko włączony, żeby wypytywać państwa o stroje i nastroje towarzyszące temu wydarzeniu, czyli inauguracji Wrocławskich Dni Seniora na Placu Solnym i na Wrocławskim Rynku. A efekty naszych rozmów usłyszą państwo, przynajmniej niektórych usłyszą państwo w Radiu Pogoda. Także w piątek.

0: Autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
4: Ogłoszenie płatne.
5: Volkswagen Crafter wspiera biznes. Dziś zamiast parametrów konkretne sytuacje. Gdzie Volkswagen Crafter zdaje biznesowy egzamin?
6: Wyobraźmy sobie firmę serwisującą maszyny. Rano telefon. Awaria zatrzymała produkcję u klienta. Technik jedzie na miejsce, ale nie sam. W zabudowie Volkswagena Craftera ma narzędzia, części, oświetlenie i stanowisko robocze. Zamiast odsyłać maszynę do serwisu, naprawia ją na miejscu.
5: Czyli warsztat przyjeżdża tam, gdzie wydarzył się problem.
6: Dokładnie. A teraz inny biznes. Lokalny producent żywności musi dostarczyć świeży towar do sklepów, niezależnie od pogody i długości trasy. Volkswagen Crafter z zabudową chłodniczą pomaga utrzymać właściwe warunki transportu, a pojemna przestrzeń pozwala sprawnie rozplanować dostawy.
5: Dwie firmy, dwa zupełnie inne wyzwania.
6: Ale jedna baza, którą można dopasować do zadania. Prawdziwa wartość samochodu dostawczego, takiego jak Volkswagen Crafter, ujawnia się, kiedy termin nas goni, a praca po prostu musi zostać wykonana.
4: To było ogłoszenie płatne.
0: Reklama.
7: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić
10: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
16: Carrefour w sumie najlepszy jest.
17: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
1: Została ostatnia reklama.
18: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1966. To był rok tysiąclecia Chrztu Polski, więc wydarzenia z tym związane odbywały się w ciągu całego roku. W połowie kwietnia były główne obchody, ale 1 czerwca wyemitowano specjalny banknot o nominale 1000 zł, a 22 lipca połączono uroczystości obchodów tysiąclecia z obchodami 22 lipca.
2: W podwójne urodziny naszego państwa, tysięczne i 22 wielka defilada wojskowa w Warszawie. Dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego melduje marszałkowi Spychalskiemu gotowość wojsk do defilady. 24 honorowe salwy, a w tym samym czasie z odległych od siebie lotnisk startują odrzutowce.
1: Tak, to co poza tymi obchodami? 11 marca swoją premierę miał film Faraon według powieści Bolesława Prusa w reżyserii Jerzego Kawalerowicza z Jerzym Zelnikiem w roli głównej.
3: Nigdy nie mogę być z tobą sam, ojcze. Zawsze między nami znajdują się obcy ludzie.
4: Co masz mi do powiedzenia?
3: Tylko jedno, ojcze. Herhor jest moim wrogiem. On to oskarżył mnie przed tobą i naraził na taki wstyd.
4: Herhor jest moim wiernym sługą, a twoim przyjacielem. Jego to wymowa sprawiła, że powierzyłem ci dowództwo w czasie manewrów.
1: 9 maja Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek serialu Czterej Pancerni i Pies.
5: Cześć.
6: Koń mi go tratują.
5: Wichura! Gdzie? Ledwo dmucha. Ja, Wichura. Nazwisko takie. A ty?
6: Kos.
5: Ładny pies. No.
1: W połowie października w Sudetach w pobliżu wsi Kletno jaskinie odkryto. Jaskinię nazwaną później Jaskinią Niedźwiedzia. A 10 grudnia Grupa Czerwone Gitary wydała swój pierwszy album. To właśnie

0: Najpiękniejsze melodie bawią nas w Radiu Pogoda bez przerwy, przywołując różne wspomnienia. Mnie ta piosenka Tonego Orlando i John Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree kojarzy się jak najlepiej, chociaż nie umiałbym powiedzieć dlaczego konkretnie, nie umiem jej powiązać z żadnym konkretnym wspomnieniem, chyba po prostu trafiałem na nią w dobrych okolicznościach i tak mi już z nią zostało. A skoro mowa o dobrych wspomnieniach i najpiękniejszych melodiach, za chwilkę usłyszymy Irenę Santor śpiewającą piosenkę Serce z filmu Świat się śmieje, a potem grupę Vox w wielkim przeboju Zabiorę cię Magdaleną.
1: Oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
3: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Została ostatnia reklama.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

Bank Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
13: A w Brykomanie sprawdzałeś?
12: No nie, ale...
13: Ale co?
12: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
13: A to zobacz ten.
12: No rzeczywiście.
14: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
16: Develia. Dobrze być w domu.
17: Została ostatnia reklama.
18: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
19: Reklama.
20: Beatlesi przebojem Please Mr. Postman rozpoczną poniedziałkowe popołudnie w Radiu Pogoda, po czym usłyszymy przedziwną opowieść Cezarego Fabińskiego o psie Dingo. A teraz w Radiu Pogoda mamy dla Państwa wiadomości.
21: Wiadomości z Poznania.
22: Urszula Salamon, zapraszam. Do 2 października potrwają utrudnienia na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu Biskupińskiej w Poznaniu. W czasie robót przejazd będzie zamknięty. Objazd wyznaczono Koszalińską, Lutycką i Strzeszyńską. A 20 września w Poznaniu rozpocznie się Tydzień Różnorodności. W programie są integracyjne warsztaty, spacer z przewodnikiem, piknik i koncerty. Inauguracja już w tę niedzielę. Tego dnia na płycie Starego Rynku staną namioty, w których aktywności przygotują poznańskie organizacje społeczne. Tymczasem trwają przygotowania polskich lekarzy do misji medycznej w zachodniej Afryce. Stomatolog spod Poznania i kardiolog z Warszawy w ramach misji Przez Uśmiech do Serca będą leczyć mieszkańców Sierra Leone, mówi dentysta Andrzej Chmielecki.
23: Uzębienie jest źródłem różnych infekcji bakteryjnych. Bakterie mogą zainfekować wtórnie serce, czyli część serca, także Przez Uśmiech do Serca to razem jest ze sobą spójne.
22: Lekarze wyjeżdżają w przyszłym miesiącu.
21: Radio Pogoda 103 i 4 FM.
24: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
25: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
21: Pogoda w Poznaniu.
22: Termometry w Poznaniu aktualnie wskazują 18 stopni. Będzie jeszcze trochę cieplej, temperatura maksymalnie wzrośnie do 21 stopni. Jest pochmurno, ale po południu są szanse na przejaśnienia. Jutro natomiast będzie zdecydowanie więcej słońca. Ciśnienie obecnie jest wysokie, takie będzie do końca dnia. Wiatr wieje słaby, miejscami umiarkowany.
21: Radio Pogoda 103,4 FM.
24: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
25: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
21: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
20: Dzień dobry. Po wiadomościach do Radia Pogoda wracają najpiękniejsze melodie. Przed nami przeboje Beatlesów, Cezarego Fabińskiego i grupy Bemi Bem, a potem wspomnimy sobie człowieka wielu talentów, który między innymi w latach 50. i 60. pisał popularne piosenki. Nazywał się Bronisław Brok. Natomiast za około pół godziny pojawi się pierwszy po wakacjach odcinek cyklu Szlachetne Zdrowie, w którym Ewa Podolska i jej gość będą rozmawiać o prawach pacjenta. Warto o nich wiedzieć i je znać, przyznają państwo.

na słowa kolorowe lato zawsze mam jedną odpowiedź. Poproszę, jak najdłużej, jak najwięcej. Za moment posłuchamy piosenki z tekstem Bronisława Broka, który urodził się w Warszawie przed 120 laty. Był literatem, reżyserem, scenarzystą, operatorem, fotografem oraz autorem tekstów piosenek. Jest też jednym z założycieli Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR. Karierę tekściarza Bronisław Brok rozpoczął jeszcze w 20-leciu, a po wojnie kontynuował to zajęcie, pisząc m.in. do muzyki Władysława Szpilmana, Nie wierzę piosence. Nie wierzę.

0: Do muzyki Jerzego Wasowskiego Bronisław Brok napisał m.in. utwór Jeszcze poczekajmy.
1: Jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie śpieszmy, można jeszcze tyle znieść, tylko w naszą miłość znów uwierzmy.
0: Największe przeboje Bronisława Broka powstały w latach 50. i 60. zeszłego wieku. Wtedy też piosenki z jego tekstami śpiewane przez Annę German czy Urszulę Sipińską zdobywały nagrody na festiwalach.
2: Potem kwiat,

0: to rok przyszedł na to czas.
1: Za tę piosenkę z tekstem Bronisława Broka i muzyką Jerzego Wasowskiego Urszula Sipińska zdobyła pierwszą nagrodę na festiwalu w Sopocie w 1968 roku. Ale chyba najbardziej znanym przebojem w dorobku Bronisława Broka pozostaje do dziś inna piosenka do muzyki Jerzego Wasowskiego.

Dzisiaj mija 120. rocznica urodzin Bronisława Broka, autora tekstów tych i innych pięknych piosenek, więc proszę ciepło o nim pomyśleć, słuchając piosenki Ja łatwo przyzwyczajam się, z jego tekstem w wykonaniu Sławy Przybylskiej.

0: To było o chłopcach radarowcach. Teraz tylko przypomnę, że za chwilkę usłyszymy pierwszy z 5 wrześniowych odcinków cyklu Szlachetne Zdrowie, które będą poświęcone prawom pacjenta. Ewa Podolska porozmawia o tym z panem Rafałem Janiszewskim. Dziś, jutro, pojutrze i tak aż do piątku. Codziennie około 12:30 kolejne odcinki cyklu Szlachetne Zdrowie.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
2: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
3: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
2: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: W Polsce jest ponad 8 tysięcy lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
10: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
13: Stał też wrześniowy 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań. 16 czerwca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP. 16 czerwca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.

0: już zakłada suknię cienką.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
1: To dla kochanka.

0: Pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda, Jacek Wójcicki.
1: Oczy na drogę.

Już gasną światła na drogach i nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przebyć.

0: rzekł.
1: Słów mi brak.
0: Już
2: świt. Szlachetne zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.
3: Dzień dobry. W tym tygodniu będziemy rozmawiać nie o żadnej konkretnej przypadłości, ale o naszych relacjach z systemem ochrony zdrowia. Co mówi prawo, co nam się należy, a co nie. Moim gościem jest ekspert w tej materii, pan Rafał Janiszewski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Konkretne pytanie. Słyszałam, że jak ktoś ma internetowe konto pacjenta, to ono może mu przypominać o wzięciu leków. Wydaje mi się to wprost nieprawdopodobne.
4: Oczywiście, że tak. W internetowym koncie pacjenta mamy taką aplikację, w której wprowadzamy sobie leki, które przyjmujemy, z godziną, z nazwą leku, i nasz telefon, nasza aplikacja będzie nam plumkała o określonej godzinie: weź ten lek, weź ten lek, weź tabletkę tego leku, i będzie nam cały schemat leków przypominać, będziemy musieli przycisnąć wziąłem.
3: Ale to musimy mieć tę aplikację na telefonie.
4: Tak. Musimy mieć tą aplikację na telefonie, z którym często się nie rozstajemy, albo mamy go cały czas w kieszeni, albo leży na półce i on wydaje dźwięki, wyświetla na ekranie, pomimo zablokowanego ekranu, wyświetli nam aplet przypominający, że właśnie teraz trzeba wziąć ten konkretny lek.
3: To powiedzmy jeszcze jedną rzecz. Wiele osób sądzi, że nie ma internetowego konta pacjenta, bo nic w tym kierunku nie robiło.
4: Oczywiście i nawet nie chcą mieć, żeby nikt nie widział
3: tak
4: ich danych,
3: jest.
4: Ale powiem tak, każdy ma internetowe konto pacjenta. Nie każdy ma do niego dostęp i to, do czego nakłaniam, to żeby sobie zrobić dostęp i żeby zobaczyć, co oni tam w tym internetowym koncie na nas nazbierali.
3: A ono rzeczywiście jest takie chronione, że tak
4: bardzo,
3: że z zewnątrz osoba nie wejdzie, dowie się wszystkiego,
4: jest
3: nie?
4: Jest bardzo mocno chronione.
3: Bardzo serdecznie panu dziękuję.
4: Dziękuję
3: do
4: bardzo.
3: Następnego spotkania.
2: Szlachetne zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.

0: Seweryn Krajewski przemija uroda w nas z roku 86. Przypomnę jeszcze, że wieczorami słuchamy w Radio Pogoda Wojciecha Masiaka, czytającego nam fragmenty powieści Heleny Mniszkówny Magnesy serc. Dzisiaj o 22 w Radiu Pogoda usłyszymy ciąg dalszy tej powieści, a wszystkie już wyemitowane fragmenty mogą Państwo usłyszeć, zaglądając do archiwum naszych audycji na stronie radiopogoda.pl.
1: Autopromocja.
2: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają

0: matematykę wczesnoszkolną i przedszkolną,
1: ekonomię i logistykę,
0: zarządzanie, finanse i rachunkowość,
1: administrację, bezpieczeństwo narodowe,
0: turystykę, hotelarstwo i gastronomię
1: oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
0: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
2: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz. W miejscach, które mijasz. Na osiedlach i w centrum. Na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Niskie ceny.
12: Została ostatnia reklama.
13: Prowadzisz firmę? Zarządzasz flotą samochodów? Zastanawiasz się, jak efektywnie zaplanować flotę, jej rozwój i przygotować swój biznes na wyzwania przyszłości? Odpowiedzi już dzisiaj na naszej antenie w cyklu Volkswagen Crafter wspiera biznes. Czekają na Ciebie praktyczne przykłady, ciekawe informacje oraz niezawodne rozwiązania dla przedsiębiorców. Posłuchaj i poznaj model Volkswagen Crafter od strony jego przydatności w codziennej pracy.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesiąc, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca ci

człowiek już z małolata i do kina puszczają na ósmą. Głupia wiosna kwiatami krzyczy, czyjeś włosy pachną jak bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki.

0: Reklama. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Została ostatnia reklama.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
0: Reklama.
10: Najpiękniejsze melodie. Do widzenia, profesorze, w wykonaniu zespołu Filipinki oraz Wstawaj, Szkoda Dnia grupy 2+1 zabrzmią w Radiu Pogoda za kilka minut. Teraz proponuję posłuchać najważniejszych wiadomości.
11: Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego zostaje w areszcie. Potem spotkanie premiera i ministra. Chodzi o rosyjskie ataki blisko Polski. Będzie też fatalny pomysł nastolatek. Robiły sobie selfie na torach.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
11: Marcin Krzemiński, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pozostaje w areszcie. Sąd Okręgowy w Katowicach odrzucił zażalenie obrony i utrzymał w mocy decyzję rejonowego dotyczącą Radosława Piesiewicza. Zatrzymano go 27 sierpnia w Warszawie. Tego samego dnia w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej Piesiewicz usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznaje się do winy. No już właśnie teraz w Warszawie zbiera się zarząd PKOL-u. Będzie to kontynuacja wtorkowego posiedzenia prezydium zarządu, które rekomenduje, by aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza do końca upływającej w kwietniu kadencji zastąpił jeden z wiceprezesów. Praca i współpraca na przejściach granicznych na nowych zasadach. Dziś spotkanie premiera i ministra finansów w tej sprawie, bo po niedzielnych rosyjskich atakach o krok od Polski potrzebny jest, tu cytat, specjalny charakter działań HITO na najbliższe miesiące.
13: Będę rozmawiał z panem premierem m.in. o usprawnieniu prac na granicy. Wiadomo, że Krajowa Administracja Skarbowa, służby celne tam pracują w pełnej koordynacji z pozostałymi służbami, ale oczywiście ta dyskusja, ta rozmowa jest jeszcze potrzebna.
11: Potrzebna jest też, jak mówi minister finansów Andrzej Domański, efektywna koordynacja ze wszystkimi służbami. O szczegółach działań ma natomiast informować premier. Finlandia tymczasem dołącza do francuskiej inicjatywy zaawansowanego odstraszania nuklearnego. Oznacza to, że uczestniczy w niej już 10 krajów, wśród nich Polska. Zainicjował ją w marcu prezydent Emmanuel Macron. Wulkan Etna znów utrudnia latanie na Sycylię. Lotnisko w Katanii nie będzie do godziny 16 przyjmować samolotów. To z powodu intensywnej emisji popiołu wulkanicznego ze szczytowych kraterów Etny, w wyniku której powstała chmura o wysokości 4 kilometrów. Akcja i reakcja. Po ubiegłotygodniowym tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu rząd bierze się za przejazdy drogowe. Jutro zajmie się projektem nowelizacji, która zakłada, że przy wjeździe na przejazd na czerwonym świetle, będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Tymczasem w Łódzkiem o krok od kolejnej tragedii na kolei. Tym razem 2 nastolatki urządziły sobie sesję zdjęciową na środku torów. Na szczęście zauważyli je policjanci. Gdy ich radiowóz przejechał przez przejazd, rogatki zaczęły się opuszczać. Wtedy mundurowi podbiegli do nastolatek i ściągnęli je z torów, mówi aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji.
14: Policjanci ustalili, że dziewczynki miały 11 i 13 lat. W rozmowie z policjantami przyznały, że weszły na torowisko, ponieważ chciały zrobić sobie ciekawe zdjęcia. Jak wyjaśniły, nie usłyszały sygnałów ostrzegających przed nadjeżdżającym pociągiem.
11: Policjanci proszą rodziców, by uświadamiali swoje pociechy, że żadne zdjęcie czy liczba lajków pod postem w mediach społecznościowych nie są warte narażania życia.
12: Pogoda.
11: Od 17 do 20 stopni na ogół, nieco chłodniej na wybrzeżu, tam tylko 15. Pochmurno, miejscami deszczowo, ale na zachodzie może się po południu pojawić słońce.
10: Piotr Sforakowski, dzień dobry. Po wiadomościach jak zawsze wracają najpiękniejsze melodie. Zaraz w Radiu Pogoda usłyszymy przeboje zespołów Filipinki i 2 plus 1, a potem wrócimy do inauguracji Dni Seniora, która w Warszawie już jest za nami, i do wrocławskiej inauguracji, która ciągle jest przed nami.

0: Wrócę teraz do Państwa wspomnień z sobotniej inauguracji Dnia Seniora w Warszawie, o które dzisiaj zapytałem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Chciałem się pochwalić, że byłem wczoraj na otwarciu Dni Seniora pod Pałacem Kultury, ale byłem ciut za wcześnie, bo byłem koło 12, więc jeszcze nie zaczęły się główne imprezy i na czym bardzo żałowałem, nie udało mi się znaleźć pana, panie Piotrze, bo chciałem osobiście przybić piątkę. Ale byłem zachwycony. Zobaczyć pana Jacka Kawalca w koszulce Metaliki przygotowującego się do koncertu Budki Suflera, bezcenne.
2: Tak jest.
1: Poza tym mnóstwo roześmianych, ucieszonych ludzi, którzy z dużą dozą radości słuchali i muzyki lecącej z głośników, pijących kawę, oglądających wystawiające się organizacje. Naprawdę super. Bardzo mi się podobało. Pozdrawiam. Marcin z Wielkopolski.
0: Panie Marcinie, również pozdrawiam i mam nadzieję, że będzie jeszcze nie jedna okazja do przybicia piątki i rozmowy. A jeśli chodzi o pana Jacka Kawalca, to też przyznam, że zaskoczył mnie tym, że ubrał się w spodnie bojówki i koszulkę Metaliki. No ale to jego wolny wybór. Jak dla mnie było ciut za głośno, bo to, co się działo na scenie, skutecznie uniemożliwiało mi nagrywanie rozmów z państwem, ale to tylko drobna niedogodność. Dlatego zapytałem, jak to wszystko wypadło na naszej antenie i do tego jeszcze dzisiaj wrócimy.

0: Wracam jeszcze na moment do naszego sobotniego spotkania przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Jak to było słychać w radiu?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Relacja radiowa z Dnia Seniora w Warszawie, który odbył się w sobotę 12 września i był prowadzony przez wspaniałe Radio Pogoda, pozwoliła słuchaczom poczuć atmosferę tego wyjątkowego spotkania.
0: No.
1: Było dużo muzyki, radości, rozmów i pozytywnej energii. Relacja była ciekawa, serdeczna i pełna optymizmu. Pozdrawiam, Alicja.
0: Pięknie dziękuję pani Alicjo za miłe słowa i również pozdrawiam. Także już państwo wiedzą, że warto się wybrać na spotkanie z nami najbliższe we Wrocławiu w piątek wczesnym popołudniem. Jeśli chodzi o nasze wrocławskie spotkanie, za chwilkę do niego wrócimy.
2: Autopromocja.
3: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
4: Przeżyłam z tobą tyle lat.
3: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
5: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Słuchaj dziś o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RLSO 0%.
7: Jak tak, to Allegro. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Develi. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
11: Develia. Dobrze być w domu.
12: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
13: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
12: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
13: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
12: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
13: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
14: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dom Sola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
16: Castorama!
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
18: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
20: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
19: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
21: Skoda.
22: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
23: Została ostatnia reklama.
0: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Jak się nauczę gwizdać, to też będę sobie nagwizdał, tak jak Perry Como, Magic Moments. Niby do piątku zostało jeszcze kilka dni, ale o pewnych sprawach warto wiedzieć już teraz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mówi stały słuchacz z Wrocławia. Zamarłem z przerażenia, jak pan, panie Piotruszu, powiedział, że pan rozczaruje kogoś. Myślałem, że pan nie przyjedzie. No całe szczęście, że pan przyjedzie, no bo czekam na pana. I jeszcze chciałem zadać takie pytanie. Czy pan jest wegetarianinem? I czy pani Jasia jest wegetarianką i pan Zygmunt? Proszę odpowiedzieć na te pytania, czy jadacie normalnie. Pozdrawiam z Wrocławia, stały słuchacz, Bogdan.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Bogdanie. Płakałbym rzęsistymi łzami, gdybym nie mógł pojechać do Wrocławia i spotkać się tam z państwem. A to drugie pytanie, to o ile wiem, Asia i Zygmunt są wszystko jedzący, chociaż być może czegoś nie wiem. Nie mogę tego wykluczyć. Natomiast ja rzeczywiście unikam czerwonego mięsa, drobiu, dziczyzny i nabiału. Także, panie Bogdanie, jak rozumiem, do zobaczenia w piątek we Wrocławiu na Placu Solnym.

0: Tak, Geppert w Radiu Pogoda, a ze mną w studiu Wojtek Babiarczyk daje słowo, że ma dla Państwa interesującą propozycję.
1: Oczywiście, że tak, jak mają Państwo dzisiaj wolne to poniedziałkowe popołudnie, to gorąco zapraszam do słuchania Radia Pogoda. Po godzinie 16 Państwa ulubiony konkurs daje słowo, ja Państwu mówię słowo, a Państwo muszą dodać 5 skojarzeń do tego słowa. 15 sekund mają Państwo na to, więc naprawdę czasu bardzo dużo, a nagrody dzisiaj wyjątkowe. Termos Radia Pogoda, a także torba Radia Pogoda idealna na zakupy, więc proszę być koniecznie z nami.
0: Także sami Państwo słyszą, nie ma wyjścia. Trzeba słuchać Radia Pogoda, a ja zapraszam jutro od 10:00, jak zwykle. Radio Pogoda.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
4: Odkryj drugi etap Kawalni. 2 budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
5: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
6: Okay. Przyjechali tylko się rozglądać, ale nie mają jak.
7: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
14: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
15: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na Pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
17: Została ostatnia reklama.
18: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
19: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Reklama. Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Reklama.
2: Mama! Cześć, kochanie.
3: Co chcecie na obiad?
4: Cebulański rek!
5: Pierogi z serem!
6: Makaron carbonara!
7: Fasolka po bretońsku.
3: Kochani, to nie jest restauracja.
7: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
3: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
8: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: W cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
13: Rzeźki poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
15: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
16: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
17: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
19: Została ostatnia reklama.
20: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
21: Dobra, zdradź sekret.
20: Jaki sekret?
21: No, ten twój patent na zakupy.
20: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
21: Tylko w Modivo?
20: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
21: I co z tym cashbackiem?
20: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
21: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
22: Reklama. Poniedziałkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za moment Zdzisława Sośnicka, a także Urszula Sipińska. Na razie 14 na zegarach. Pora na wiadomości w Radiu Pogoda.
23: Wojsko wydobyło z Bałtyku drona, wstępnie to rosyjska maszyna. Spotkanie za zamkniętymi drzwiami zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pomoc dla roztargnionych kierowców.
24: O limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
23: Chodzi o nowe znaki na odcinkowych pomiarach prędkości.
25: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
23: Na Marcin Krzemiński. Dron znaleziony i wyciągnięty z morza przez polskie wojsko, informuje szef resortu obrony. Maszynę zlokalizowano w rejonie miejscowości Rusinowo w Zachodniopomorskiem. Wstępnie to bezzałogowiec z Rosji podał na portalu X Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że na miejscu służby realizują czynności związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i podjętego sprzętu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział tymczasem podczas rozmowy z dziennikarzami, że rosyjska armia prowadzi działania na całym terytorium Ukrainy i będzie je kontynuować. Odniósł się w ten sposób do niedzielnego ataku rosyjskich bezzałogowców na zachodzie Ukrainy, tuż przy granicy z Polską. Eskalacja działań Moskwy staje się faktem, mówił wczoraj premier Donald Tusk, który wziął udział w specjalnej odprawie służb.
0: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
23: Według Tuska Moskwa w najbliższych tygodniach może decydować się na jeszcze groźniejsze operacje. W Ukrainie tymczasem co najmniej 3 cywilne ofiary kolejnego rosyjskiego ataku. Tym razem agresor ostrzelał magazyny w mieście Pryłuki w obwodzie Czernichowskim. Rannych zostało 7 osób. To 1664 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. 12 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar, który wybuchł na terenie jednostki wojskowej w Białymstoku. Jak przekazało wojsko, ogień pojawił się w jednym z remontowanych budynków. Nie było ewakuacji, nikomu też nic się nie stało. Radosław Piesiewicz pozostanie w areszcie. Sąd okręgowy w Katowicach, który rozpoznawał zażalenie obrony, zdecydował, że prezes PKOL-u nie wyjdzie na wolność. Ma zarzuty związane z aferą Zonda Krypto. Nie przyznaje się do winy. Co zatem dalej z Polskim Komitetem Olimpijskim? Godzinę temu w Centrum Olimpijskim zebrał się zarząd organizacji. Spotkanie odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Na miejscu jest Błażej Kulesza.
1: Na jakiekolwiek informacje będziemy musieli trochę poczekać. Dla wszystkich jest jasne, że Radosław Piesiewicz z aresztu komitetem sterować nie będzie. Dlatego prezydium rekomenduje wybór jednego z wiceprezesów. Ten będzie musiał nie tylko zjednoczyć podzielone środowisko sportowe, ale także załatwić pieniądze, bo wedle słów jednego z delegatów komitet ma stracić płynność finansową i to jeszcze w październiku.
23: Kierowca będzie wiedział, ile jechać, żeby nie dostać mandatu. Na drogach pojawi się nowy znak o odcinkowym pomiarze prędkości z dodatkową informacją, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
24: Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
23: Tablice pojawią się na wybranych odcinkach dróg, bo to na razie projekt badawczy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
25: Pogoda.
23: 19-20 stopni, takie maksymalne temperatury w większości regionów. Nad morzem i w Karpatach nieco chłodniej, tam tylko 15. Sporo chmur, miejscami deszczowo. Mniej chmur na zachodzie kraju, tam od czasu do czasu może wyjrzeć słońce.
22: To już prawie 4 minuty po godzinie 14. Drodzy Państwo, nowy tydzień i nowe pomysły na życie i tego Państwu życzę. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko i zapraszam na to popołudniowe, poniedziałkowe spotkanie z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. A na dobry początek Urszula Sipińska.

0: bądź dziewczyną z moich marzeń. Jacek Lech w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie. To już prawie 11 minut po godzinie 14, a po 15 spotkają się Państwo z tą gwiazdą.
1: Przeżyłam z Tobą tyle lat, choć w oczy wiał.
0: Krystyna Giżowska i jej najpiękniejsze melodie. Już o 15.30 w studiu również pojawi się Monika Tarka. Pani opowiadać będą historię kolejnej niezwykłej, cudownej piosenki pani Krystyny Giżowskiej. Po godzinie 16.00 pojawi się Państwa ulubiona zabawa, czyli daję słowo, dzisiaj termos, a także torba Radia Pogoda do wygrania. A po 17.30 ktoś z Państwa dołączy do tego ekskluzywnego klubu, czyli klubu pogodnych ludzi. A jeszcze w tej godzinie opowiem Państwu o pewnym polskim filmie z lat 60., bo dziś mija piękna rocznica premiery pewnego filmu. Na razie niech ten film zostanie słodką tajemnicą. Szczegóły za moment, no a teraz w Radiu Pogoda. Mitch Miller.

0: Zawsze się, drodzy Państwo, zastanawiam, jaką piosenkę Marii Rodowicz Państwu zagrać, no ale pomyślałem sobie, że skoro poniedziałek, niektórzy w drodze, to ta piosenka będzie idealna. Jadą wozy kolorowe w Radiu Pogoda, najpiękniejsze melodie, a już za moment zrobi nam się filmowo, no ale wcześniej Julia i ja i Zdzisława Sośnicka, pojawi się także Wojciech Gąsowski. Proszę zatem zostać koniecznie z nami.
1: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
2: Gdzie ty mnie prowadzisz?
1: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show. Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami. Od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
7: Dobra, zdradź sekret.
6: Jaki sekret?
7: No, ten twój patent na zakupy.
6: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
7: Tylko w Modivo?
6: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
7: I co z tym cashbackiem?
6: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
7: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
10: To ja też chcę. 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz. W miejscach, które mijasz. Na osiedlach i w centrum. Na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
15: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
16: Została ostatnia reklama.
17: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
18: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
17: Znaczy Frosta kupiłeś?
18: Proszę, się nie da.
19: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta. Reklama.

Tajfun i Wojciech Gąsowski i Żal. To był 67 rok, tu Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie w to poniedziałkowe popołudnie na zegarach 29 minut. Po godzinie 14, 14 września, 62 lata temu, odbyła się premiera filmu, który opowiada historię byłego więźnia obozu koncentracyjnego, który zostaje wysłany do ochrony opuszczonego miasta na ziemiach odzyskanych przez szabrowników. Reżyserem tego filmu był m.in. Jerzy Hoffman i Edward Skurzewski, a piosenka z tego filmu brzmiała tak.

0: choć nie dziś.
1: Fani polskiego kina już chyba wiedzą, o jaki film chodzi. To oczywiście Prawo i Pięść, a w głównej roli pojawił się w tym filmie Gustaw Holoubek. Mogliśmy podziwiać również takich polskich aktorów jak Wiesława Gołasa, Ryszarda Pietruskiego i Jerzego Przybylskiego. A w Radiu Pogoda teraz coś pięknego z lat 70. Zawsze mam wielki dylemat, jaką Państwu tutaj piosenkę zaprezentować z tego okresu, ale myślę, że ten numer spodoba się Państwu najbardziej.

To Eleni w Radiu Pogoda. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale muzyka początkowo miała być dla niej jedynie planem awaryjnym. Marzyła o tym, żeby zostać nauczycielką muzyki. Kiedy niestety nie dostało się na studia pedagogiczne, zaczęła śpiewać w zespole, by po prostu dorobić do tak zwanego kieszonkowego. No i planowała to robić tylko przez rok, a robi to do dziś. A w Radiu Pogoda już za moment Zbigniew Wodecki, a także Jan Wojdak i Wawele. Proszę razem z nami delektować się tymi najpiękniejszymi melodiami w to poniedziałkowe popołudnie.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
3: garść inspiracji,
4: szczypta ciekawostek
3: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
10: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych, a dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
11: Develia. Dobrze być w domu.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
14: Odkryj drugi etap Kawalii. 2 budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych

0: Superia.
1: Została ostatnia reklama.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku.
1: A teraz?
2: Uczucie pełności.
1: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
1: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
6: To ja też chcę.
5: 24,30.
7: A teraz w Lotto kumulacja. Rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pół grama na 5 ml. Trofinozyny, wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
10: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6, a wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
13: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
14: Została ostatnia reklama.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Reklama. Halina Frąckowiak, a także zespół Trubadurzy już za moment pojawią się w Radiu Pogoda. A na razie 15 na zegarach. Zapraszam Państwa na wiadomości.
19: Prawdopodobnie rosyjski dron na plaży. Za chwilę aktualne informacje. Potem nielegalne wyścigi i akcja policji. Będzie też o tym, dlaczego nie warto spać przy świetle.
20: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
19: Marcin Krzemiński. Dron na plaży koło Ustki. Bezzałogowca znalazło wojsko i podjęło z morza. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Zdaniem służb mógł wpaść do morza do wód międzynarodowych i przedryfować do Polski. Nie wiadomo, czy dron był uzbrojony, czy była to jednostka obserwacyjna. W najbliższym czasie możemy się spodziewać więcej takich incydentów, mówi wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk.
21: Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani na rozmaite sposoby. Będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać na terenie wód międzynarodowych w polskiej strefie ekonomicznej. Będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać.
19: Wczoraj nad ranem przy granicy Ukrainy z Polską rosyjski bezzałogowiec uderzył w lokomotywę pociągu, który jechał z Kijowa do Warszawy. Tymczasem prezydent Ukrainy planuje w dniach 21-23 września omówić się w Nowym Jorku z prezydentem USA kwestię rozejmu z Rosją na morzu i w sektorze energetycznym, pisze agencja Interfax Ukraina. Spotkanie prezydentów nie zostało jeszcze ostatecznie ustalone. chcieli się pościgać. Teraz grozi im nawet do 5 lat więzienia. Policja udaremniła w weekendową noc nielegalne wyścigi w powiecie pabianickim w okolicach ekspresowej S14. W akcji było kilkanaście radiowozów, a także grupa Speed oraz policyjny śmigłowiec, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
0: Podczas działań policjanci przeprowadzili 182 kontrole pojazdów oraz wylegitymowali 288 osób. Zatrzymano 16 dowodów rejestracyjnych oraz 2 prawa jazdy. W związku z popełnionymi wykroczeniami wystawiono 139 mandatów karnych na kwotę ponad 150 tysięcy złotych.
19: Zabezpieczonych zostało też 5 samochodów o łącznej wartości prawie 800 tysięcy złotych. Po 2 latach przerwy sejmowa komisja pracująca nad zmianami prawa aborcyjnego miała wznowić posiedzenie. Na pierwszy ogień szykowano 2 projekty będące efektem negocjacji wewnątrz koalicji rządzącej. Posiedzenie jednak odwołano. Maciej Kluczka zna zarówno oficjalne, jak i nieoficjalne uzasadnienie tej sytuacji.
6: Oficjalne brzmi tak.
22: Nie ma jeszcze opinii jednego z ministerstw. Zależy nam na tym, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości i argumentów po stronie tych, którzy nie chcą żadnych zmian w prawie aborcyjnym, żeby te wszystkim procedurom dochować.
6: Mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk, członek Komisji do Spraw Prawa Aborcyjnego. Nieoficjalnie jednak słyszę, że koalicja rządząca nie chce, przynajmniej na razie, wracać do dzielącego społeczeństwo tematu aborcji. Poseł Bliźniuk zapewnia, że tak nie jest. Szansę przejęcia w Sejmie mają wyłącznie konserwatywne projekty prawa aborcyjnego. Jeden z nich dotyczy przywrócenia stanu prawnego sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
19: Uwaga, spanie przy świetle może szkodzić sercu. Naukowcy z amerykańskiego Nowego Orleanu wykazali, że osoby śpiące przy sztucznym oświetleniu częściej mają niekorzystne zmiany w budowie i pracy serca. Eksperci radzą, by spać w jak najciemniejszym pomieszczeniu i ograniczać korzystanie z ekranów przed snem.
20: Co jest grane w Poznaniu?
23: Urszula Salamon, zapraszam. W piątek w Teatrze Nowym czeka nas premiera. Zobaczymy sztukę Marilyn Monroe, Place Chekhov Tonight. Będzie to nie tylko rekonstrukcja biografii ikony popkultury, ale też próba dopisania kolejnych warstw do jej mitu. Premiera już w ten piątek. A w Heliosie zobaczycie dziś film Niebo nad Normandią. To trzymająca w napięciu produkcja oparta na prawdziwych, nieopowiedzianych dotąd kulisach desantu wojsk alianckich w Normandii w 1944 roku. Seans dzisiaj o 20.45 w kinie Helios. A w Starym Browarze zawisły już prace mistrzów malarstwa Matejki, Malczewskiego, Mechofera, Wyspiańskiego i Chwistka. Wystawa Poza twarzą będzie opowieścią o sposobach widzenia człowieka w polskiej sztuce od XIX wieku. Po współczesność. Wystawa potrwa do 10 lutego.
20: Radio Pogoda. 103,4 FM. Pogoda.
19: 15 stopni nad samym morzem, 17 w zachodniopomorskim, maksymalnie 20 w centrum, tam też najcieplej. Dużo chmur, miejscami mogą się pojawić także przelotne opady deszczu. Więcej rozpogodzeń na zachodzie kraju.
18: To już prawie 5 minut po godzinie 15. Zaczynamy, drodzy Państwo, kolejną godzinę tego poniedziałkowego popołudnia z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu raz jeszcze bardzo nisko. Już za moment trubadurzy, a na dobry początek Halina Frąckowiak.

0: uśmiechajcie się, dziewczęta, i to nie tylko w poniedziałkowe popołudnie. To Truba Duży w Radiu Pogoda. 71 lat temu, 14 września, do studia wchodzi pewien muzyk, który nagrywa jeden ze swoich wielkich przebojów. Na tym artystą był oczywiście Little Richard. No, a teraz zabieram Państwa do cudownej Francji, dokładnie do Paryża, gdzie przez wiele lat Dalida i Alain Delon mieszkali, może nie obok siebie, ale mieszkali w różnych częściach Paryża. No i przypomnę Państwu jeden z tych najpiękniejszych ich przebojów, duetów. 73 rok.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

es pour moi la seule musique qui fait.

0: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Paulina Holc.
1: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy gwaździ.

na brzegi rwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: Zbigniew Kurtycz. Cicha woda w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Prawie 19 minut po godzinie 15, a już za moment spotkamy się z Krystyną Giżowską. Sam jestem bardzo ciekaw, jaka dzisiaj pojawi się piosenka pani Krystyny, no i jak ona się zrodziła. O tym wszystkim między innymi Krystyna Giżowska i Monika Tarka już za kilka minut w studiu Radia Pogoda. Proszę zostać koniecznie z nami.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: O, pieskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
6: Stał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań. 16 czerwca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP. 16 czerwca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Poniedziałkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami, punktualnie jak w szwajcarskim zegarku 15.30. Proszę teraz wygodnie usiąść w swoim ulubionym fotelu albo na swojej ulubionej sofie, no i podelektować się tymi najpiękniejszymi melodiami Krystyny Giżowskiej.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
2: Witam serdecznie, a ze mną po weekendzie koncertowym Krystyna Giżowska. Dzień dobry,
3: Krysiu. Po koncertach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Krysiu. No i oczywiście zaczynam ten tydzień od kolejnej twojej najpiękniejszej melodii. Taka piosenka dzisiaj, wybrałaś taką piosenkę, która jest takim wspomnieniem dzieciństwa. Nazywa się Moje Złote Lata.
3: Tak, to też piosenka z mojej pierwszej płyty długogrającej. Cieszę się, że mogę w ogóle kilka piosenek z tej płyty dzisiaj państwu zaprezentować, ponieważ jak mówiłam wcześniej, bardzo ubolewam nad tym, że ta płyta jakoś tak przeszła w zapomnienie, a są tam takie bardzo moje osobiste też piosenki, tak jak ta, która trochę tak przywraca na myśl piękne chwile, kiedy się było dzieckiem, nie miało trosk, życie stało jeszcze przed człowiekiem otworem. Wszystko było moje.
2: Ty wychowywałaś się w małym miasteczku na Pomorzu, tak, prawda? Czy jest w tobie taka jakaś taka małomiasteczkowość w takim właśnie pozytywnym sensie?
3: Jest. Jest. Ja nadal, zresztą w ogóle nadal bardzo często tam wracam, do Człuchowa. Kocham to miejsce, jestem z nim mocno związana. Zresztą moi bracia jeszcze tam mieszkają.
2: Mam tam. Ty byłaś najstarsza?
3: Tak. Pierwsza dziewczyna, potem czterech chłopaków. Ja rządziłam.
2: No nie dziwne, ale też musiałaś się nimi opiekować na pewno.
3: Tak, ja rządziłam, no i byłam taką prawą ręką mojej mamy, ale powiem szczerze, że to miasteczko nadal jest piękne, nadal urokliwe, wśród jezior. Mam tam zresztą po rodzicach maleńki taki domek letniskowy nad samym jeziorem. Mogę w kostiumie kąpielowym schodzić do wody, proszę państwa.
2: Zwłaszcza, że jak się ma taką figurę, no to już w ogóle. Moje Złote Lata, Krystyna Giżowska w Radiu Pogoda. Dziękuję i do usłyszenia jutro.
3: Do usłyszenia.
4: Zapraszamy państwa do naszego studia pocztówek dźwiękowych. Tylko u nas możesz nagrać życzenia wraz z melodią i przesłać bliskiej osobie. Tu również tanie obiady i podnoszenie oczek.

szkoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

0: Muzyczna kariera tej gwiazdy zaczęła się w Koszalinie, kiedy miała 18 lat. Śpiewała w takim amatorskim zespole biało-zieloni przy Wojewódzkim Domu Kultury. A jej kariera wybuchła tak naprawdę w drugiej połowie lat 60. Tu Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie w to poniedziałkowe popołudnie, a już po godzinie 16 emocji u nas na pewno nie zabraknie. Pojawi się Państwa ulubiona popołudniowa zabawa Daję Słowo. Ja Państwu podaję jedno słowo, Państwo dodają do tego słowa 5 skojarzeń. Mają Państwo na to 15 sekund, a później już tylko wręczę Państwu cudowne nagrody. Dziś m.in. do wygrania termos Radia Pogoda i torba idealna na zakupy. Szczegóły naszej zabawy już niebawem, a za moment Ewa Bem, a także Bogusław Metz.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
3: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
9: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
10: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
11: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
10: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł.

0: super niskich cenach. Mamy niskie ceny.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Została ostatnia reklama.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Reklama.
6: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
7: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: Autopromocja.
3: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Miszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki niżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
13: A w Bykomanie sprawdzałeś?
12: No nie, ale...
13: Ale co?
12: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
13: A to zobacz ten.
12: No rzeczywiście.
14: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Została ostatnia reklama.
16: Prowadzisz firmę? Zarządzasz flotą samochodów? Zastanawiasz się, jak efektywnie zaplanować flotę, jej rozwój i przygotować swój biznes na wyzwania przyszłości? Odpowiedzi już dzisiaj na naszej antenie w cyklu Volkswagen Crafter wspiera biznes. Czekają na Ciebie praktyczne przykłady, ciekawe informacje oraz niezawodne rozwiązania dla przedsiębiorców. Posłuchaj i poznaj model Volkswagen Crafter od strony jego przydatności w codziennej pracy.
17: Poniedziałkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za kilka minut zabiorę Państwa do słonecznej Italii razem z duetem Albano i Romina Power. A na razie zapraszam na wiadomości, bo na zegarach 16.
18: Komitet Olimpijski ma nowego pełniącego obowiązki prezesa. Nad Bałtykiem z kolei pracę służb po odnalezieniu drona. Powiemy też o automatycznym strażniku w systemie zdrowia.
19: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
18: Marcin Krzemiński. Marian Kmita będzie pełnić obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zarząd PKOL-u wcześniej zdecydował o usunięciu ze stanowiska Radosława Piesiewicza. Piesiewicz przebywa w areszcie po tym, jak usłyszał zarzuty związane ze śledztwem wokół Zonda Krypto. Dziś sąd odrzucił zażalenie obrony dotyczące aresztowania. Nad Bałtykiem trwają prace służb, które zabezpieczają teren po znalezieniu drona najprawdopodobniej rosyjskiego. Wojsko wyłowiło bezzałogowiec nieopodal Jarosławca, poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
20: Dron został znaleziony. Wszystko wskazuje na to, że jest pochodzenia rosyjskiego. On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb, tak żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały.
18: Za to wczoraj nad ranem nieopodal polsko-ukraińskiej granicy rosyjski bezzałogowiec uderzył w pociąg, który jechał z Kijowa do Warszawy. Inny dron zaś trafił w stację benzynową blisko przejścia granicznego do Ruchusk-Jagodzin. Sąd rejonowy w Prudniku aresztował na 3 miesiące 34-letniego mężczyznę podejrzanego o zgwałcenie swoich 2 małoletnich córek. Prokuratura nie podaje szczegółów, a jedynie, że sprawa jest rozwojowa. Pokrzywdzonych dzieci może być więcej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. 3 ofiary śmiertelne zderzenia BMW z autobusem na drodze wojewódzkiej w Białej Wsi w powiecie grodziskim w Wielkopolsce. Na miejscu zginęły osoby, które jechały autem osobowym. Pod opieką medyków jest kierowca autobusu. Jego pasażerom nic się nie stało. Pozostajemy w Wielkopolsce i na drogach. Zablokowana autostrada 2 w stronę Poznania. To po tym, jak ciężarówka wjechała w bariery w okolicach Kuślina pod Nowym Tomyślem. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 1,5 godziny. A na Sycylii z kolei przedłużone do 22 zamknięcie lotniska w Katanii. To z powodu kolejnej w ostatnich tygodniach aktywności wulkanu Etna. Trwa intensywna emisja popiołu wulkanicznego ze szczytowych kraterów, w wyniku której powstała chmura o wysokości 4 kilometrów. Przypomnę, że w sierpniu Etna doprowadziła do kilkudniowego zamknięcia lotniska w Katanii i odwołania 500 lotów. System e-zdrowia zyskał automatycznego strażnika, który blokuje nieprawidłowe recepty już w gabinecie lekarskim. Recepta bez dokładnego dawkowania lub czasu trwania kuracji nie zostanie zapisana w systemie, nie trafi zatem ani na internetowe konto pacjenta, ani do systemu aptecznego. Zmiana zasad wystawiania recept refundowanych ma zapewnić pacjentom bezpieczeństwo, a także ograniczyć przypadki masowego wykupywania leków, tłumaczy Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej.
21: Mają zapobiegać gromadzeniu leków przez pacjentów, tak, aby nie dochodziło do czasowych czy lokalnych braków leków i nadmiernego gromadzenia leków refundowanych w domach przez pacjentów, którym na przykład terapia może być w pewnym momencie zmieniona.
18: Dodatkowo system ma uszczelnić planowana zmiana ustawy o receptach.
19: Co jest grane w Poznaniu?
22: Urszula Salamon, zapraszam. Od 25 do 27 września w Poznaniu potrwa Festiwal Granda. W programie są spotkania autorskie z najpopularniejszymi pisarzami i pisarkami. Do naszego miasta przyjadą m.in. Sławek Gortych, Wojciech Chmielarz i Katarzyna Bonda. A w Centrum Kultury Zamek trwa wystawa Świat jak zielnik. To podróż przez ponad 400-lecia twórczości artystycznej, w której przyroda jest bohaterką i przedmiotem refleksji nad współczesnym kryzysem klimatycznym. Wystawę będzie można oglądać aż do 6 grudnia. I jeszcze zaproszenie do kina. Na dużym ekranie zobaczycie już film Totalna Magia 2. W głównych rolach Sandra Bullock i Nicole Kidman. Film dzisiaj o 19 i 21 w kinie Helios.
19: Radio Pogoda. 103,4 FM.
23: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
19: Pogoda.
18: Maksymalnie od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu i w rejonie Karpat, tam miejscami tylko 15. Najwięcej przejaśnień i rozpogodzeń na zachodzie, poza tym pochmurno, miejscami też deszczowo.
23: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
17: 5 minut po godzinie 16 zaczynamy kolejną godzinę tego poniedziałkowego popołudnia z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa bardzo gorąco. To na dobry początek zabieram Państwa na południe Włoch, gdzie przez wiele, wiele ładnych lat mieli swoją posiadłość Albano i Romina Power, a ta część Włoch to cudowna Apulia. Teraz w Apulii, drodzy Państwo, tylko słońce i 27 stopni na termometrach.

Nie wiem jak państwo, ale ja zasłuchałem się w tej piosence. Sława Przybylska, pamiętasz, była jesień. W radiu pogoda, najpiękniejsze melodie, 13 minut po godzinie 16. No ale tak wracając jeszcze do tej piosenki, to jakby na to nie patrzeć, do tej jesieni zbliżamy się już naprawdę dużymi krokami. Tak jak zbliżamy się do państwa ulubionej popołudniowej zabawy, czyli daję słowo. Ja państwu podaję jedno słowo, państwo muszą do niego dodać 5 skojarzeń. Mają państwo na to 15 sekund. Jak się uda, no to 2 cudowne nagrody trafiają w państwa ręce. Dziś termos Radia Pogoda, a także torba idealna na zakupy. 22 444 4004 już teraz mogą się państwo zgłaszać do naszej zabawy. 22 444 4004, a w Radiu Pogoda teraz Irena Santoro.

0: nie tylko piosenkarz, ale także kierowca rajdowy to on, czyli Andrzej Dąbrowski. To sprawił rytm w Radiu Pogoda. No a już za niespełna 10 minut, drodzy Państwo, emocji u nas na pewno nie zabraknie, bo zaczynamy naszą zabawę. Daję słowo 22 444 40 04. Jeszcze mają Państwo chwilę, żeby zgłosić się do naszej zabawy.
1: Radio Pogoda.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
15: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
17: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
20: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
19: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
21: Została ostatnia reklama.
22: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
23: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
24: Reklama.

0: Słynna pocieszanka z lat 80. Andrzej Rybiński w Radiu Pogoda na zegarach punktualnie 16:30.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.
0: Zaczynamy popołudniową naszą zabawę, a po drugiej stronie telefonu powinna być pani Lucyna. Dzień dobry, pani Lucyno.
2: Dzień dobry.
0: Witamy bardzo gorąco. Pani Lucyno, z jakiego miasta do nas pani dzwoni?
2: Dzwonię z Wrocławia. Jak trochę pochmurnego dzisiaj.
0: No właśnie chciałem zapytać, czy tam słońce gdzieś na horyzoncie widać,
2: przebija.
0: Czy nie?
2: Przebija.
0: A na termometrach co przebija? Jaka temperatura?
2: Chyba 19 stopni, o ile się nie mylę.
0: No to całkiem przyjemne to poniedziałkowe popołudnie we Wrocławiu i myślę, że w różnych częściach Polski również. Pani Lucyno, zasady mam nadzieję są pani bardzo dobrze znane. Ja podaję pani słowo, na przykład mówię ogień, a pani do tego musi jeszcze dodać pięć skojarzeń, na przykład strażak, piekło, dym, ciepło i tak dalej, i tak dalej. Zasady są zrozumiałe, rozumiem.
2: Tak, oczywiście.
0: Dobrze. No to dzisiaj to magiczne słowo, które już za moment się pojawi. Jest pani gotowa?
2: Jestem.
0: Ktoś będzie trzymał kciuki za panią?
2: Mąż tutaj koło mnie trzyma.
0: Dobrze, dobrze. No to uwaga, uwaga. Pani Lucyno, za moment odpalam zegar. 15 sekund, a to magiczne słowo na poniedziałkowe popołudnie to, uwaga, pustynia.
2: Piasek, słońce, wielbłądy, Arab, morze, palmy, oaza.
0: No dobrze, pani Lucyno, zmieściła się pani w odpowiednim czasie, zatem już teraz wielkie brawa dla pani, udało się. Ale gdyby nie mąż i proszę to przyznać całej Polsce, to byłoby kiepsko.
2: Tak, dawno na pustyni nie byłam.
0: Dobrze, to najbliższa w Polsce chyba Błędowska się nazywa, prawda?
2: Tak.
0: Jak ma mąż na imię?
2: Waldemar.
0: Panie Waldku, jest pan znakomity, jeśli chodzi o skojarzenia, więc myślę, że ona się podzieli z panem nie tylko termosem, ale także naszą cudowną torbą Radia Pogoda.
2: Pewnie, że tak. On się wstydził zadzwonić. Ja musiałam, to ja zawsze dzwonię.
0: No to ktoś dzwoni, a ta druga osoba pomaga. W takim razie to fantastycznego...
2: Nie jesteśmy duet wspaniałe.
0: No to w takim razie tego duetu wspaniałego już niebawem nie będziemy słuchać na naszej antenie, bo musimy się rozłączyć. Drodzy Państwo, fantastycznego popołudnia Państwu życzę.
2: Dziękujemy.
0: Pozdrawiamy bardzo gorąco.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.
0: Ale tych muzycznych duetów na pewno nie zabraknie. Teraz solo, Marek Grechuta, Wiosna, ach to ty, komu nie udało się dziś wygrać nagrody, to zapraszam jutro. Parę minut po godzinie 16 rusza Państwa ulubiona zabawa. Daję słowo, teraz Marek Grechuta.
3: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ocznij się na parę chwil.

To gwiazda, która wcale nie planowała swojej muzycznej kariery, studiowała farmację i to z tym kierunkiem tak naprawdę wiązała swoją przyszłość. Królowa polskiego swingu i dama polskiej piosenki. Maria Koterbska, Bieszczanka z krwi i kości, jak wielokrotnie o sobie mówiła. A w Radiu Pogoda już za moment Irena Jarocka, a także Ali Babki, a po 17 zadzwonię do kogoś z Państwa i ta osoba dołączy do naszego ekskluzywnego klubu, czyli do klubu pogodnych ludzi. Proszę zatem zostać koniecznie z nami.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
2: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
3: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Bezpieczny wybór to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustane rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
1: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Została ostatnia reklama.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Stał też wrześniowy 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań. 16 czerwca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP. 16 czerwca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Drogowskaz, Radia Pogoda.
6: Blokada na dwójce w Wielkopolsce na jezdni w stronę Poznania. Między węzłami Nowy Tomyśl i Bóg ciężarówka uderzyła w przedrożne bariery. Nie ma poszkodowanych, ale utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Na równoległej do A2 trasie 92, choć w Lubuskiem jedna osoba ranna w zderzeniu osobówki z ciężarówką. Do wypadku doszło w miejscowości Bucze. Droga jest zablokowana.

0: zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
5: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz. W miejscach, które mijasz. Na osiedlach i w centrum. Na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. Została ostatnia reklama.
13: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Reklama.
15: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
16: Późne poniedziałkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za moment Julio Iglesias, a także Diana Ross. A już teraz zapraszam Państwa na wiadomości, bo na zegarach 17 w Radiu Pogoda.
17: Czy i skąd przyleciał? Za chwilę o wyłowionym z Bałtyku dronie. Potem o autobusie, który w lipcu wjechał w Warszawie do przejścia podziemnego. Będzie też o cenach paliw. Czy będzie drożej, czy też taniej?
18: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
17: Marcin Krzemiński. To najprawdopodobniej rosyjski dron Gerbera. To na razie nieoficjalne informacje dotyczące bezzałogowca znalezionego w morzu na wysokości Rusinowa, niedaleko Ustki. Jednostka według służb mogła wpaść do wody daleko od brzegu i przydryfować na polską plażę. Wojsko ma jeszcze dziś przekazać pierwsze oficjalne informacje, czy dron był uzbrojony i skąd rzeczywiście pochodził. Potem śledczy będą ustalać, jak bezzałogowiec trafił w okolice Rusinowej, dokąd zmierzał. Śledztwo prowadzić ma prokuratura okręgowa ze Szczecina. Był sprawny technicznie autobus, który w lipcu staranował kilka pojazdów i wjechał do przejścia podziemnego w Warszawie. Te nowe informacje przekazuje prezes miejskich zakładów autobusowych. W zdarzeniu, przypomnę, ucierpiało 6 osób, 2 trafiły do szpitala. Kierowca autobusu został odsunięty od kursowania, mówi prezes MZA Jan Kuźmiński.
19: Teraz nie pracuje i raczej już za kierownicę nie wsiądzie. U nas przynajmniej. No bo wszelkie badania techniczne pojazdy zostały wykonane i wykluczyło jakąkolwiek usterkę techniczną.
17: Prokuratura obecnie czeka na opinię biegłych od rekonstrukcji wypadków i wyniki badań toksykologicznych kierowcy. Na ten moment nikt nie usłyszał zarzutów w sprawie. Jutro rusza 4-dniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się prezydenckim wetem do rządowej ustawy o statusie osoby najbliższej, a także projektem o ratyfikacji traktatu polsko-brytyjskiego. Izba wybierze też nowego wicemarszałka oraz zdecyduje w sprawie projektów o asystencji osobistej. Diesel blisko 9 zł za litr, prawie 8 zł za benzynę 95. Ceny na stacjach szokują. Eksperci tymczasem nie mają wątpliwości. Mówią, że ceny ropy naftowej nadal będą rosły. To efekt napięć wokół kluczowych szlaków dostaw tego surowca na Bliskim Wschodzie.
20: Przy jednoczesnej kontroli i blokadzie cieśniny Ormus i cieśniny Bab el-Mandab, Iran i jego sojusznicy, czyli Huti, kontrolują w tej chwili około 35%, można nawet powiedzieć, światowego handlu ropą naftową.
17: Tłumaczy dr Joanna Piechowiak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Teraz jeszcze lepsze wieści dla kierowców. Kolejne kilometry szybkich tras coraz bliżej. O krok bliżej realizacji jest odcinek trasy S16 Olsztyn Wschód Barczewo. Pozwolenie na budowę wydał wojewoda warmińsko-mazurski, dzięki czemu mogą ruszyć roboty drogowe.
21: Istniejąca droga krajowa nr 16 zostanie rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej. Powstanie druga jezdnia obok istniejącej, co da układ dwóch jezdni jednokierunkowych po dwa pasy na każdej jezdni. Wybudowane zostaną także 3 węzły drogowe, Wójtowo, Łęgajny i Barczewo, drogi dojazdowe, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz wykonane zostaną obiekty inżynierskie.
17: Mówi Elżbieta Mildner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. Wykonawca został już wybrany. Prace mają potrwać do trzeciego kwartału 2028 roku.
18: Pogoda.
17: Noc pochmurna, na zachodzie, w centrum i na wschodzie możliwe przejaśnienia, no ale na wschodzie może też padać deszcz. Miejscami silne mgły. Na termometrach do 10 stopni na zachodzie, do 13 na wschodzie, do 14 na wybrzeżu.
16: Cztery minuty po godzinie 17. Mam nadzieję, że większość z Państwa pracę ma już dawno za sobą, czy też inne obowiązki. To zaraz tylko i wyłącznie proszę oddać się samym przyjemnościom w delektowaniu się tymi najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu bardzo nisko. Już za kilka minut ktoś z Państwa dołączy do klubu pogodnych ludzi. A na dobry początek Janusz Gniatkowski.
22: Ba wyspa jak wulkan gorąca, oela, ej ja.

0: daj, czego widać żadna. Przedtem dać nie chciała.
1: Daj, co mi wzrok zczerwieni i serce połechce. Daj, czegoć chcę od ciebie.

Jerzy Połomski w Radiu Pogoda. Zanim tak naprawdę muzyka pochłonęła go, to był przecież znakomitym także aktorem. Tak, tak, drodzy Państwo. Występował choćby w słynnym dramacie Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Tam wcielił się w rolę poety, czy zagrał w Mazepie Juliusza Słowackiego i tutaj wcielił się w rolę króla Jana Kazimierza. Niezapomniany Jerzy Połomski i Daj, to był rok 68. No a teraz zabieram Państwa do lat 80. Julio Iglesias przyjechał któregoś pięknego dnia do Stanów Zjednoczonych, aby podszlifować swój angielski, aby móc swoją muzykę także promować w Stanach Zjednoczonych. No i na zaproszenie Julio Iglesiasa do jego prywatnej rezydencji w LA, czyli w Los Angeles, przyjechała także Diana Ross. Podobno wspólnie usiedli i wspólnie wymyślili ten oto wielki przebój.

0: Anna Jantar w Radio Pogoda. To są najpiękniejsze melodie. 18 minut po godzinie 17, a już za kilka minut ktoś z Państwa dołączy do klubu pogodnych ludzi, a Państwo przez całą dobę mogą się zgłaszać do naszego klubu. Wystarczy tylko strona internetowa radiopogoda.pl albo wystarczy do nas po prostu zadzwonić 22 444 40 04. To już za moment. Emocji na pewno nie będzie brakować, ale wcześniej Halina Kunicka.
1: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: Ogłoszenie płatne.
3: Volkswagen Crafter wspiera biznes. Dziś zamiast parametrów konkretne sytuacje. Gdzie Volkswagen Crafter zdaje biznesowy egzamin?
4: Wyobraźmy sobie firmę serwisującą maszyny. Rano telefon. Awaria zatrzymała produkcję u klienta. Technik jedzie na miejsce, ale nie sam. W zabudowie Volkswagena Craftera ma narzędzia, części, oświetlenie i stanowisko robocze. Zamiast odsyłać maszynę do serwisu, naprawia ją na miejscu.
3: Czyli warsztat przyjeżdża tam, gdzie wydarzył się problem.
4: Dokładnie. A teraz inny biznes. Lokalny producent żywności musi dostarczyć świeży towar do sklepów, niezależnie od pogody i długości trasy. Volkswagen Crafter z zabudową chłodniczą pomaga utrzymać właściwe warunki transportu, a pojemna przestrzeń pozwala sprawnie rozplanować dostawy.
3: Dwie firmy, dwa zupełnie inne wyzwania.
4: Ale jedna baza, którą można dopasować do zadania. Prawdziwa wartość samochodu dostawczego, takiego jak Volkswagen Crafter, ujawnia się, kiedy termin nas goni, a praca po prostu musi zostać wykonana.
2: To było ogłoszenie płatne.
5: Reklama.
6: Miau!
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miau szlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
18: W Polsce jest ponad 8 tysięcy lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
19: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
20: Została ostatnia reklama.
21: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
22: Desnoran?
21: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
22: Naprawdę?
21: Już mam chrapkę na Desnoran.
23: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
21: Jak?
22: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
24: Po Desnoranie znika chrapanie.
23: Aflofarm.
25: Reklama.

0: poniedziałkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami na zegarze 17.30.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
0: Po drugiej stronie telefonu powinien być Pan Adam. Dzień dobry, Panie Adamie.
2: Witam serdecznie.
0: Napisał Pan, zgłaszając się do Klubu Pogodnych Ludzi, między innymi tak. Interesuje się falerystyką, archiwami, muzyką jazzową lat 40. i 50. Należy również do paru organizacji, które sprawiają mi radość. A to wszystko, uwaga drodzy Państwo, w wieku 20 lat. Czy wszystko się zgadza, Panie Adamie?
2: Oczywiście.
0: Proszę mi powiedzieć, skąd takie zamiłowanie do muzyki lat 40. i 50. u tak młodego człowieka?
2: Przyznam szczerze, że jak wychowywałem się wśród jeszcze internetu i tych zapisków wszystkich różnych, które były dostępne w internecie i też filmy, które oglądałem z rodzicami i też wiele gier też wpłynęło na mnie i na mój taki właśnie gust muzyczny. Bo wiele z taką wielkim zapasjonowaniem też oglądałem często takie filmy w klimatach mafijnych, ale nie tylko, tak to ujmę. I wiem na pewno, że gdzieś te nuty melodyjne weszły mi jedną stroną, weszły drugą, ale wracają zawsze w każdej chwili. Aha.
0: Ja jeszcze chciałem zapytać o tą falerystykę, bo to jest badanie orderów. To zgadza się?
2: Nauka pomocnicza, która zajmuje się badaniem odznaczeń, orderów i odznaczeń.
0: A ma pan jakiś taki order, który jest trochę wart?
2: Aktualnie może nie do końca, ale wiem na pewno, że jest dużo różnych odznaczeń, które należą do osób, które uznałem za godne do zapamiętania.
0: To muszę jeszcze zapytać, czy jest taki order na świecie, który jest naprawdę wart miliony dolarów? Czy w ogóle jest coś takiego?
2: To jest akurat bardzo dobre pytanie. Osobiście myślę, że jest na pewno wiele... tutaj się sprowadza też do tego, że trudno też powiedzieć o jakiejś wartości monetarnej. Ja to też bym tak ujął, że też wiele tych odznaczeń przekraczają wartość finansową, a też potem wartość sentymentalną, więc myślę, że dla odznaczonego często taki order może być wart wiele.
0: Oprócz tych pana pasji do muzyki i do innych organizacji także, jest pan pogodnym człowiekiem, panie Adamie, zgadza się?
2: Staram się być jak najbardziej.
0: No to w takim razie z wielką przyjemnością dołącza pan do Klubu Pogodnych Ludzi. Panie Adamie, gratulacje wielkie. No i cóż, i życzę, żeby ta pasja jeszcze bardziej się pogłębiała, szczególnie z tymi orderami. Pozdrawiamy pana bardzo serdecznie, panie Adamie.
2: Ja również pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy oraz moją kochaną rodzinę, która zaszczepiła mnie tą pasją.
0: No to my też pozdrawiamy gorąco pana rodzinę. A teraz w Radiu Pogoda Byłaś Serca Biciem i Andrzej Zaucha.

Ewa chce spać, niewinni czarodzieje, lekarstwo na miłość Jowita, upał, ziemia obiecana, ceka, dezerterzy i mógłbym tak jeszcze, drodzy Państwo, wymieniać przez kilka ładnych minut filmy, w których zagrała Kalina Jędrusik. To był jej pierwszy bal i to był rok 62. Za 20 minut będzie 18, już po 18 rusza również Państwa ulubiona wieczorna część programu, czyli Aleja Sław. Tamara Pawlik-Lipska gorąco Państwa zaprasza, a po godzinie 18 niezwykły gość, kompozytor, a zarazem założyciel i dyrygent orkiestry Alex Band. To będzie Aleksander Maliszewski już po godzinie 18 w Radiu Pogoda. Na to spotkanie gorąco Państwa zapraszam.

0: autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33, RRSO 0%.
6: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu, ulica Wrzesińska 174.
7: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć nie

0: Pl. Została ostatnia reklama.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Reklama.
6: Drogowskaz, Radia Pogoda.
7: Możliwe wciąż utrudnienia na ekspresowej S7C w pobliżu Szczytna. Tam awarii uległo auto dostawcze i zablokowało jeden pas jezdni w stronę Gdańska. Jedźcie ostrożnie, bo dziś w wielu regionach pogoda nie sprzyja, jest pochmurno i deszczowo. Z kolei w nocy lokalnie możliwe dość gęste mgły.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Bebeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
3: Została ostatnia reklama.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Reklama. Na zegarach godzina 18, a to oznacza, że czas na wiadomości i prognozę pogody. A potem zaczynamy Aleje Sław.
9: Spotkanie premiera z szefami służb i dowódcami wojska. Zmiany w wystawianiu recept na leki refundowane. Rekord na rzeszowskich porodówkach. Za chwilę sprawdzimy, co stoi za tym demograficznym wyżem.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
9: Miriam Lipińska, premier z ministrami i dowódcami armii i służb o wzmocnieniu granic. To reakcja na wczorajsze ataki rosyjskich dronów na Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Tematem spotkania była współpraca służb, celników, policjantów, Straży Granicznej i wojska na przejściach granicznych. Szef rządu podkreślił, że ważne jest, by usprawnić ruch na granicach tak, by nie było zatorów, które mogą być potencjalnym celem kolejnych ataków. Wczoraj jeden z rosyjskich dronów trafił w lokomotywę pociągu pasażerskiego, a drugi w stację benzynową w pobliżu przejścia w Dorohusku. A po ostatnich rosyjskich atakach w pobliżu polskiej granicy wracają pytania o bezpieczeństwo podróży koleją, tym bardziej, że pasażerowie często nie wiedzą, co robić, jeśli w trakcie podróży pociągiem pojawi się zagrożenie z powietrza. Po pierwsze, ewakuacja, podpowiada dr Tomasz Zwęgliński z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.
11: W pierwszej kolejności zalecałbym mimo wszystko ewakuację z takiego pociągu, bo jeśli on stał się celem ataku, napadu z powietrza, no to można się spodziewać, że ten jeden dron może nie być jedynym dronem, w związku z czym proponowałbym się jak najszybciej oddalić stamtąd. Oczywiście to wszystko zależy od tego, w jakim terenie się znajdujemy.
9: PKP PLK nie upublicznia wewnętrznych procedur zabezpieczenia i postępowania przy atakach z powietrza. Ważne zmiany w zasadach wystawiania recept refundowanych właśnie weszły w życie. Od wczoraj system automatycznie blokuje te recepty, które nie spełniają wymogów dotyczących m.in. dawkowania i czasu terapii. Tłumaczy Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej.
12: Celem jest podniesienie bezpieczeństwa farmakoterapii pacjentów, bez dwóch zdań. My także jako farmaceuci, jako użytkownicy tego systemu, abyśmy mieli pewność, że te dawkowania, które są wpisywane na receptach, te czasokresy stosowania są prawidłowe i nie dochodzi tutaj do pewnego rodzaju niejasności.
9: Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że placówki i dostawcy systemów gabinetowych mieli 3 lata na dostosowanie oprogramowania. Tam, gdzie placówki czy lekarze nie zdążyli, pacjenci mogą tymczasowo dostawać recepty papierowe, które są jednak ważne maksymalnie przez 30 dni, a nie przez rok, jak e-recepty. Baby boom w Rzeszowie. W tym roku w mieście urodziło się rekordowo dużo dzieci. Do 10 września dokładnie 5280, o ponad 300 więcej niż rok wcześniej. Ale to nie demograficzny cud, a efekt m.in. likwidacji porodówek w bieszczadzkich powiatach.
13: Funkcjonuje coraz mniej tak zwanych oddziałów w szpitalach powiatowych, gdzie odbywało się po 100, po 200 porodów rocznie. Mamy też część pacjentek, które przyjeżdżają do nas z daleka. Kiedyś te pacjentki rodziły poza Rzeszowem, teraz te pacjentki przyjeżdżają tutaj do nas, do Rzeszowa.
9: Mówi Dorota Darmochwał-Kolarz, kierowniczka położnych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Ale baby boom w Rzeszowie to także skutek tego, że stolica Podkarpacia jest wyjątkowo młodym miastem jak na polskie standardy, ze średnim wiekiem mieszkańca zaledwie 41 lat.
10: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
14: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Marian Kmita do wiosny przyszłego roku pokieruje pracami Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To jeden z wiceprezesów, który zastąpi dotychczasowego szefa komitetu Radosława Piesiewicza. Ten przebywa w areszcie w związku z aferą Zonda Krypto. Aleksander Zwieriew umocnił się na drugim miejscu rankingu tenisistów po triumfie w US Open, a Amerykanin Ben Shelton dzięki temu, że dotarł aż do finału w Nowym Jorku, jest od dziś numerem 4 na świecie. Pierwszy jest wciąż Włoch Jannik Sinner, a trzeci Hiszpan Carlos Alcaraz. Nową królową kobiecego tenisa jest Jelena Rybakina, a Iga Świątek spadła na 9 miejsce.
15: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: Pogoda.
9: Wieczór i noc z przelotnym deszczem na południowym wschodzie. Jutro deszczowe chmury przeniosą się na północny wschód. W pozostałych regionach padać nie powinno i przeważnie słonecznie. A termometry pokażą od 20 stopni na Podlasiu, Pomorzu i Lubelszczyźnie przez 21 na Mazowszu do 23 na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce.
15: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: Aleja Sław, Radia Pogoda.
8: Alex Band. Gdy to mówię, to pewnie już Państwo wiedzą, że to jedna z grup, która absolutnie napisała dużą część historii polskiej muzyki. No i właśnie twórca Alex Bandu oraz jej lider Aleksander Maliszewski będzie dzisiaj gościem Alei Sław, Radia Pogoda. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na tę rozmowę. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
10: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Przy jednym mikrofonie Tamara Pawlik-Lipska, a przy drugim Aleksander Maliszewski.
2: Miło mi bardzo, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda, bardzo pogodnie.
1: Myślałam sobie od tego, jak możemy w ogóle zacząć naszą rozmowę, bo jak spojrzałam w ogóle, ile ma Pan nagród, ile Pan stworzył płyt, w ilu miejscach Pan występował, to generalnie mam takie poczucie, że moglibyśmy gadać pewnie i z 5 godzin i tematów by nam nie zbrakło.
2: Możemy gadać 5 godzin.
1: Tak?
2: Nie ma problemu.
1: Nie wiem, co na to szefostwo naszej stacji, ale zacznę od tego, co mnie bardzo zdziwiło. Czy Pan jeszcze czasem gra na puzonie?
2: Już nie gram. Kiedyś grałem, ale muszę powiedzieć tak, jeśli chodzi o puzon. Tak na serio, to ostatni raz grałem na puzonie na dyplomie w Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu. I później, jak zainteresowałem się stworzeniem czegoś większego, najpierw był zespół, a potem był Big Band, to ten puzon troszeczkę został zawieszony na haku. Ale bardzo często podczas koncertów czasami było tak, że Big Band gra jakiś temat, a później jedną frazę gra jakiś instrument, solóweczkę. To ja pokazuję. Teraz gitara, teraz piano, teraz trąbka, teraz saksofon. Jak pokazywałem na puzon, to muzycy tak ręką zawsze mi machali, nie. To ja im mówiłem, daj mi puzon, od nich brałem puzon i ja grałem sam tą solóweczkę.
1: Aha, ale to jest w ogóle bardzo ciekawe, dlaczego pan, jakby mam wrażenie, że jednak pan zaczynał swoją przygodę z pianinem, tak? Z fortepianem.
2: Tak.
1: I że to jakaś była taka pasja, tak?
2: Tak.
1: No i jak to się stało, że ten puzon jednak wkroczył?
2: No to było tak, że może zacznę od samego początku, jeśli chodzi o pianino. Mając 6 lat, moja mama była mistrzem kuchni, była szefową w kuchni i jeździła na takie kolonie w góry i tam przez 2 miesiące na tych koloniach, tam turnusy były co 2 tygodnie, ale ona przez całe 2 miesiące pracowała i my z moim bratem też tam przy okazji byliśmy z mamą i na te wycieczki ja nie miałem ochoty chodzić.
1: Do naszej rozmowy z Aleksandrem Maliszewskim wracamy dosłownie za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: 8 200 8 600.
6: W handlu szczęście sprzyja odważny.
5: Potrzebujemy towaru
7: i pieniędzy.
6: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
8: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Przypominam Państwu, że dziś gościem Ale i Sław jest Aleksander Maliszewski, muzyk, kompozytor, naranżer, a chyba przede wszystkim lider Alex Band. Tuż przed przerwą zaczęliśmy rozmowę o tym, jak zaczęła się jego miłość do muzyki.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Tam była taka świetlica z pianinem i panie z dziećmi na te wycieczki w góry chodziły, a ja siedziałem non-stop przy pianinie i sobie plumplałem różne rzeczy. No i panie podpowiedziały mojej mamie, żeby mnie zaprowadzić do szkoły muzycznej. I egzamin do szkoły muzycznej był taki, że żeby sprawdzić moje umiejętności i moją przydatność muzyczną. Ja wszedłem na tą salę, było trzech panów, no to może byś coś zagrał na fortepianie czy na pianinę. Ja nic. To może byś zastukał, jakiś tam rytm mi wystukali. Ja nic. No to, a może byś coś zaśpiewał, a ja nic. I tak jak wszedłem, tak wyszedłem, nie grając ani jednej nuty na fortepianie, ani nie wystukałem rytmu. I mnie przyjęli. A przyjęli mnie dlatego.
0: No właśnie.
2: Bo to byli koledzy mojego taty. Mój tata grał w operze na instrumentach perkusyjnych, na kotłach. No i po prostu powiedział, że no, byłoby dobrze, jakby mnie przyjąć. I opowiedział tą historię mojego pianistycznego grania podczas, gdy inni chodzili na wycieczki. No i tak mnie przyjęli. I chodziłem do podstawowej szkoły muzycznej 7 lat. I ja byłem w tym roku, który można było albo 7, albo 8 lat do podstawowej szkoły chodzić. I ponieważ moja mama była kucharką, no to zaproponowała, żebym szedł do liceum kulinarnego. Ale okazało się, że tego roku akurat przyjmowali same dziewczyny, a następnego dopiero chłopaków. No więc chodziłem do 8 klasy szkoły podstawowej. Jednak wszyscy mówili, żebym jednak poszedł w kierunku muzyki. I na egzaminach w liceum muzycznym po prostu tych pianistów, skrzypków, wiolonczelistów było tak wielu, że panowie od instrumentów muzycznych zaproponowali, żebym wybrał sobie jakiś instrument. Albo puzon, albo trąbkę, albo waltornię, albo klarnet.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej.
1: I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata,
0: herbaty szklanka.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatą.
1: A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co, po co, po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co, po co, po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić?

0: No je, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
4: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director. Po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
3: Wieczór i noc z przelotnym deszczem na południowym wschodzie, a nad ranem mgły na wschodzie, miejscami w centrum i na południu. Tyle w pogodzie, a co na drogach? Radzę omijać autostradę A4. W pobliżu obwodnicy Krakowa doszło do karambolu. Zderzyły się 4 auta i po tym wypadku zablokowany jest jeden pas w stronę Rzeszowa.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
4: I tak wyszło, że jak wziąłem ten puzon do ręki, to wszyscy byli zdziwieni, że o, ten ma dobry dźwięk, dobrze gra, no to dali mnie na puzon. Ale w czasie liceum działałem już w muzyce rozrywkowej, założyłem trio jazzowe Jump. Przez to trio jazzowe zdawałem maturę 2 razy w jednym roku.
5: Złożyło się tak, bo?
4: Z dwoma kolegami założyliśmy takie trio jazzowe. Fortepian, perkusja i gitara basowa. I zaczęliśmy sobie grać jazzik i zauważyliśmy gdzieś tam, żeśmy przeczytali, że jest taki konkurs Jazz nad Odrą we Wrocławiu. No to myśmy sobie na kasetę nagrali kilka utworów i wysłaliśmy do Wrocławia. Po 2 tygodniach przyszła informacja, że zostaliśmy zakwalifikowani na ten Jazz nad Odrą. No to ja taki uradowany lecę do dyrektora szkoły muzycznej, że tutaj się zakwalifikowaliśmy na taki festiwal i czy by w tych dniach pan dyrektor zwolnił nas z lekcji. A pan dyrektor mówi, co?
5: Jakieś szkoły muzycznej.
4: Tak, w szkole muzycznej. Co? Jakieś jazzy? Absolutnie. To w ogóle nie wchodzi w grę. Ja chodziłem do pana dyrektora chyba z 10 razy. Za ostatnim razem się zachowałem nie tak jak uczeń, bo już wiedziałem, że nic nie wskulam. Decyzja była taka, że jeśli w tych dniach nas nie będzie w szkole, to dyscyplinarnie nas zwolnią. I na ten Jazz nad Odrą żeśmy nie pojechali. Ale ja parę słów takich ostrych powiedziałem, trzasnąłem drzwiami, a dyrektor wyskoczył. Ty taki owaki, ty mnie jeszcze popamiętasz. No i popamiętałem go. Podczas matury z języka polskiego miałem wykute do średniowiecza włącznie, a jeden temat był do średniowiecza włącznie, także napisałem. Drugiego dnia zero, nic nie wiem, matematyka. No to wtedy były takie

0: Sprzątnij dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w lombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
4: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy, 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
15: Została ostatnia reklama.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
18: Ceny.
19: Reklama.
20: Jest 19, a to oznacza, że zaczynamy wiadomości. Później prognoza pogody i wracamy do naszego dzisiejszego spotkania w ramach Alei Sław.
21: Ceny paliw ciągle w górę, kierowcy płacą i płaczą. Rząd zajmie się jutro zaostrzeniem kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Donald Trump twierdzi, że Rosja i Ukraina zgodziły się nie atakować obiektów energetycznych.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
21: Miriam Lipińska. Obecne ceny paliw demolują nasze domowe budżety, mówią kierowcy. Litr benzyny kosztuje już około 8 zł, a diesla prawie 9. To blisko 1/3 więcej niż przed atakiem USA na Iran. Czy rząd powinien wrócić do regulowania cen paliw?
22: To byłoby taniej, no złotówkę, prawda? Ale jest tak jest, no co zrobimy?
23: Tak, myślę, że zdecydowanie, ponieważ obecne ceny są po prostu przerażająco wysokie.
21: Mówili kierowcy na jednej z białostockich stacji paliw. Jutro rząd zajmie się projektem zaostrzenia kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Zaproponowana przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacja prawa o ruchu drogowym zakłada zatrzymanie kierowcy prawa jazdy na 3 miesiące, między innymi za objeżdżanie opuszczanych szlabanów, wjazd na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania lub podnoszenia szlabanu, albo przy czerwonym świetle. Jeśli kierowca zostanie skazany za spowodowanie wypadku na przejeździe, dostanie zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata. Zaostrzenie przepisów to reakcja na środowy wypadek na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Kierowca ciężarówki zlekceważył czerwone światło i wjechał na przejazd kolejowy prosto pod nadjeżdżający pociąg. W wypadku zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych. Polskie służby ustalają, skąd pochodził i do czego służył dron wyłowiony z Bałtyku koło Jarosławca w województwie zachodniopomorskim. Wstępne informacje wskazują na maszynę typu Gerbera, czyli podstawowego, taniego bezzałogowca z niewielkim zasięgiem, używanego przez Rosję w różnych celach w zależności od wyposażenia. Maszyna najprawdopodobniej nie operowała nad zachodniopomorskim wybrzeżem, ale została utracona na Bałtyku, gdzie mogła służyć podczas ćwiczeń, uważa ekspert w zakresie techniki wojskowej i lotniczej portalu obronnego Juliusz Sabak.
0: Raczej bym się spodziewał, że on sobie tam grzecznie przypłynął zgodnie z prądami morskimi. To trzeba by spytać specjalistów, jakie prądy morskie i skąd tam mogłyby go przynieść, bo to się na pewno da policzyć. No najprawdopodobniej gdzieś był używany w rejonie Kaliningradu lub w tamtej części Morza Bałtyckiego. Mógł też na przykład być używany podczas ćwiczeń floty bałtyckiej.
21: Ekspert zaznacza jednak, że więcej będzie można powiedzieć po tym, jak służby rozbiorą maszynę i ustalą, co mogła przenosić. Rosja i Ukraina zgodziły się wstrzymać uderzenia na obiekty energetyczne, poinformował prezydent USA Donald Trump. Nie podał jednak, od kiedy miałoby to obowiązywać. We wpisie na swojej platformie społecznościowej Trump napisał natomiast, że drogie paliwa w USA są w większości spowodowane wojną Rosji z Ukrainą, a nie wojną USA z Iranem. Do informacji przekazanych przez prezydenta USA nie odniosły się na razie ani Ukraina, ani Rosja. Otyłość i nadwaga to nadal główne problemy zdrowotne Polaków. Dotyczą 18 milionów osób w naszym kraju. Tak wynika z badania Narodowy Bilans Zdrowia Sercowo-Naczyniowego. Ale są i pozytywne wnioski. W ciągu ostatnich 2 dekad podwoiła się liczba pacjentów z prawidłowo kontrolowanym nadciśnieniem i, co równie ważne, znacząco ubyło osób palących. Ich odsetek spadł z 31% do 17%.
15: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Siatkarze Ukrainy wygrali w Sofii z Portugalią 3-0 i pozostają niepokonani na Mistrzostwach Europy. Zostali liderami grupy B, wyprzedzając Polskę, która ma o 1 mecz rozegrany mniej. Obie ekipy jutro zagrają ze sobą o godzinie 18, a stawką meczu będzie awans z 1. miejsca. Biało-czerwoni dziś odpoczywają, a oprócz jutrzejszego meczu z Ukrainą czeka ich jeszcze środowe starcie z Bułgarią. Górnik Zabrze, nowym liderem Ekstraklasy po wygranej nad Lechem Poznań, ma 2 punkty przewagi nad Legią Warszawa, a także nad Kolejorzem, który spadł na 3. miejsce. 8. kolejkę kończy trwający właśnie mecz Radomiaka z Piastem Gliwice.
15: Pogoda.
21: Parasole przydadzą się jutro na północnym wschodzie. W pozostałych regionach padać nie powinno, a do tego przeważnie słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni na Podlasiu, Pomorzu i Lubelszczyźnie, przez 21 na Mazowszu, do 23 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.
15: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Przypominam, że słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest kompozytor, aranżer, ale chyba przede wszystkim twórca Alex Band, czyli Aleksander Maliszewski. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na drugą część naszej rozmowy. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
15: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest lider Alex Band, założyciel tej formacji, Aleksander Maliszewski. No i wspomina o tym, jak jedna ściąga na maturze mocno mogła mu pokrzyżować się w życiu plany.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: I wszyscy pedagodzy od instrumentów muzycznych, którzy musieli być z racji tego, żeby nas pilnować, od tu gazetami się zakrywali, czytali. A ja czekałem na ściągę z matmy. No i ta ściąga do mnie doszła po dwóch godzinach. Czasu było już mało i ja tą ściągę włożyłem pod kartkę. I jak już było samo liczenie słupków, w pewnym momencie, tak kątem oka, widzę buta pana dyrektora. I jego rękę, jak mi podnosi tą kartkę i zauważył tą ściągę, to matura unieważniona, taki zadowolony, po prostu dopiął swego. Mhm. No, cóż miałem zrobić? Z profesorami od instrumentów muzycznych szybko napisaliśmy list do Ministerstwa Kultury. Akurat było tak, że wcześniej były egzaminy do Akademii Muzycznej i było wiadomo, że się dostanę. Ale żeby przystąpić, no to muszę mieć maturę.
1: No tak.
2: A tu matura mi ucieka sprzed nosa. No więc z pedagogami od instrumentów muzycznych, od przedmiotów muzycznych, napisaliśmy do ministerstwa pismo, żeby pozwolili mi dalej robić tą maturę, no bo wiadomo, że z matematyką nie będę miał już nic do czynienia. Dołączyliśmy pismo, że jestem już przyjęty do wyższej muzycznej. No i przez dwa tygodnie uczyłem się matematyki jak nigdy w życiu. No i tą matematykę zdawałem po dwóch tygodniach sam w małej salce z trzyosobową komisją. Jedno zadanie udało mi się napisać, drugie zadanie, jak dyrektor wychodził, to pani od fizyki mi pomogła, także miałem dwa zadania. I tak po prostu tą maturę zdałem jako trzeci przedmiot. Miałem harmonię, którą miałem w jednym paluszku. Szybko zdałem.
1: Tam już no, nie potrzeba było ściąg.
2: Tak, nie były konieczne. I ciekawe dzisiaj jest to, że w szkole muzycznej można było tylko uczyć i grać się i grać muzykę klasyczną. Żadna rozrywka, żadne jazzy, a mnie do tego ciągnęło codziennie, wieczorami w radio się nastawiało, radio Luxemburg i słuchanie, analizowanie muzyczki takiej fajnej i tak to się zaczęło z tym puzonem, ale później jak już zająłem się szerzej sprawami big bandowymi, no to ten puzon troszeczkę poszedł na hak, ale nauka na tym puzonie dała mi bardzo dużą wiedzę całej sekcji dętej, wszystkich instrumentów dętych, wszystkie skale, jak się artykułuje, jak się gra, i to bardzo mi pomogło w dalszym tworzeniu big bandu, a ostatni raz tak na serio, jak grałem, to było na dyplomie w Akademii Muzycznej z wynikiem bardzo dobrym. No i tak to był taki epizod popuzonu w moim życiu muzycznym.
1: A jak zresztą później pokazał czas, to kierowanie całą orkiestrą stało się w życiu Aleksandra Maliszewskiego ważniejsze. Zostańcie Państwo z nami, do naszej rozmowy wracamy za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.
14: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
15: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
16: Gdzie ty mnie prowadzisz?
15: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show. Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami. Od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.
17: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
18: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
19: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
20: Została ostatnia reklama.
21: Co za dzień.
22: Co się stało?
21: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
22: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
21: Meliski?
22: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
21: Czyli to takie pastylki antystresowe?
22: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
21: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
22: Na mnie i na Meliski.
23: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Tak się zastanawiałam, no bo gdzieś właśnie przeczytałam w którymś z pana wywiadów, że no ten puzon właśnie trochę się tak pojawił z racji tego, że trzeba było coś innego wybrać. I pomyślałam sobie o tym, że czasami taka sytuacja może kogoś mocno zniechęcić do muzyki. Bo jednak jakiś ten fortepian to chyba przede wszystkim na początku była jakaś tam pańska pasja, prawda?
2: Fortepian przede wszystkim, bo fortepian właśnie ten klasyczny dawał wspaniałą wiedzę harmoniczną, co pomagało i do dzisiaj pomaga muzykom tym, którzy wspaniale improwizują, bo improwizacje są melodyczne, różne, ale w głowie trzeba mieć tą harmonię, do której się improwizuje. A te akordy nie są łatwe.
1: To prawda.
2: Ta gra i nauka na pianinie, zresztą później i w liceum, na Akademii Muzycznej, ten fortepian mi uczestniczył do samego końca. I w zasadzie uczestniczy mi do dzisiaj podczas nagrań.
1: Był taki moment, kiedy pan pomyślał sobie, że pan chce założyć big band? Czy to jakoś tak wyszło? Tak po prostu, bo z tym się fajnie grało, bo tamten się przypałętał.
2: To było tak, że najpierw grałem w zespole Jerzego Miliana i Jerzy Milian, akurat jak ja się dostałem na Akademię Muzyczną, Jerzy Milian organizował swój big band, miał do wyboru albo Gdańsk, albo Katowice. Wybrał Katowice. I bardzo mu zależało na tym, żebym był jego asystentem i tam wtedy i dobre warunki, i mieszkanie, ale ja wtedy miałem już inne życiowe plany i do Katowic nie pojechałem. Ale coś tam w głowie drzemało.
1: Zakiełkowało.
2: I bardzo pomocną jakby w mojej edukacji tworzenia big bandu była Urszula Sipińska. Ulcia, bo ja dla Ulci też założyłem taki mały zespół, dużo jeździliśmy, dużo rozmawialiśmy. Ulcia jeździła po międzynarodowych festiwalach, różne kierunki świata. I przywoziła wspaniałe płyty orkiestrowe, big bandowe, Edwin and Fire, Blood, Sweet and Tears, Salsa Orchestra. Ona w zasadzie przywoziła je dla mnie. Dzięki temu ona mnie zostawiała u siebie w mieszkaniu. Oczywiście były to płyty winylowe, bo wtedy innych nie było. Zostawiała mnie, miała takie na tamte czasy nieosiągalne słuchawki. Ja od świtu do nocy słuchałem tych nagrań, analizowałem te nagrania i harmonię, brzmienie, i jak to jest nagrane, jaką techniką. Kiełkowało we mnie to, żeby założyć orkiestrę. No i nieskromnie powiem, że w swoim życiu założyłem dwie orkiestry. Tą pierwszą właśnie było to, że jak w poznańskiej rozgłośni radiowej przestała istnieć orkiestra Zygmunta Malika, ponieważ był taki moment, że po prostu odszedł w zaświaty. Zrobił się taki wakat, że w Poznaniu mogłaby powstać orkiestra rozrywkowa. A ponieważ wtedy mężem Urszuli Sipińskiej był Janusz Chojan, który był szefem redakcji muzycznej i telewizyjnej w Poznaniu, w Radiokomitecie Poznańskim, no to on mnie poprosił, żebym zorganizował orkiestrę, i żebym nagrał godzinę muzyki. We mnie wstąpił taki duch wielki. No i ja wszystkich muzyków zorganizowałem, cały big band, smyczki i w poznańskim studio nagrałem godzinę muzyki.
1: Opowiada muzyk, aranżer, kompozytor, autor wielu piosenek, które Państwo znają, no i też lider Alex Bandu, Aleksander Maliszewski. Do naszej rozmowy wracamy po krótkiej przerwie muzycznej.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Na podstawie tej godziny muzyki w Warszawie, w Radiokomitecie, zapadła decyzja, że powstaje Orkiestra Radia i Telewizji w Poznaniu. No i wtedy się wydarzyła to taka, że to był w zasadzie dla mnie, jako dla młodego człowieka, największy cios, jaki można młody człowiek dostać, bo poproszono mnie, żebym podpisał umowę puzonisty w orkiestrze. Mhm. I ja poszedłem do szefa, do dyrektora rozgłośni poznańskiej i pytam się, dlaczego. On mówi, no bo teraz jesteś za młody, że z czasem będzie was dwóch. I pojawił się Zbyszek Górny. No i ja byłem w tej orkiestrze przez pół roku, ale grałem na keyboardach, na Hammondzie. I troszeczkę ta cała praca tej orkiestry, moim zdaniem, wtedy szła nie w takim kierunku, jaki sobie wyobrażałem, mm-hmm. i jaki wysłuchałem w domu u Urszuli, jak słuchałem tych wszystkich płyt. No i po pół roku odszedłem. Wtedy założyłem taki mały zespół dla Krzysztofa Krawczyka, który wtedy przyjechał, chyba po pierwszym jego pobycie w Ameryce, przyjechał do Polski i przez 3 lata chyba założyłem zespół i jeździliśmy po całej Polsce z koncertami. W międzyczasie, ale to są takie rzeczy, jak ja nie wiem, czy mogę opowiadać, bo to wiem, że dzisiaj to są inne czasy.
2: Ale skoro tak było, to chyba o tym można mówić.
1: Byłem szefem muzycznym Estrady Poznańskiej. Mhm. Wtedy szefem muzycznym był dyrektor Napierała. I Estrada Poznańska organizowała takie... Była to międzynarodowa wiosna estradowa i na terenie targów poznańskich w każdej hali były gale muzyczne, węgierska, niemiecka, rumuńska, jugosłowiańska, no, tych całych demoludów w tamtych czasach. I był taki pomysł, żeby ta polska gala była wielka, nie? I dyrektor, też tego dnia nie zapomnę, jak dyrektor nowotny wezwał mnie do siebie, do gabinetu i mówi do mnie tak: panie Aleksandrze, ma pan 2 miesiące czasu, ma pan założyć najlepszą orkiestrę w tym kraju.
2: I, proszę bardzo, tak od ręki.
1: Tak. No i we mnie wstąpił nowy duch i to był pierwszy koncert orkiestry Alex Band i pierwszy koncert zespołu Vox. Jeszcze z Celisiem Rękowskim. Pół koncertu to była orkiestra grająca muzykę rozrywkową, a pół koncertu to był koncert orkiestry z Voxem. I to odniosło fenomenalny sukces i Vox zaczął wspaniale działać, moją siłą, jeśli chodzi o orkiestrę, to było to, że ja miałem muzyków z całej Polski. Zebrałem najlepszych muzyków wtedy osiągalnych z całej Polski, a orkiestra z Zbyszka Górnego, no to byli tylko poznańscy muzycy na etatach.
2: A co powstało z zebrania tych najlepszych muzyków w całej Polsce, no to już chyba państwo sami się domyślają. Założyciel, lider Alex Band, Aleksander Maliszewski, jest dziś moim i państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
0: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
7: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę?
8: Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Została ostatnia reklama.
15: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.
16: Łódź

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało, czyżby

0: Pogoda. 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: I w jaki sposób pan dobierał tych muzyków? Pan wcześniej już gdzieś słyszał, jak oni grają? Czy trochę tak wici się rozniosły?
2: Moi koledzy z telefonu już wtedy były nie komórkowe, ale normalne telefony. I podczas jeżdżenia po koncertach i z koncertami i z Uszą Sipilską, i z Krzysiem Krawczykiem, i z Andrzejem Dąbrowskim, i ze Zdzisławą Sośnicką, i z Haliną Frąckowiak. Tych muzyków w Polsce poznałem bardzo wielu i wybrałem tych najlepszych, a że dyrektor Nowotny wtedy dał nam wyśmienite warunki, takie jakich inne orkiestry nie miały, i mieliśmy do dyspozycji salę prób, i żeśmy się zjeżdżali, jak się zjeżdżaliśmy, to estrada nam płaciła wszystkim hotele, wyżywienie, a myśmy się mieli zająć tylko muzyką. I później, jak dyrektor Nowotny przeniósł się do Warszawy i został szefem Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych, no to automatycznie orkiestra Alex Band została jakby przydzielona do Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych. A dodam, że nazwę orkiestry Alex Band wymyślił Krzysio Krawczyk. Bo to z Krzysiem żeśmy się zaprzyjaźnili bardzo, bardzo żeśmy dużo ze sobą koncertów zagrali, i w 1978 to też zagraliśmy taką turę koncertową w Stanach Zjednoczonych. I jak już powstała ta moja orkiestra, no to Krzysiu mi powiedział: twoja droga to jest Big Band, a on wtedy też na dłuższy czas, chyba na 5 lat, wyjechał do Stanów, a orkiestra Alex Band już była angażowana do festiwali opolskich i do festiwali sopockich, gdzie te sopockie były jakby ważniejsze i jakby najważniejsze.
1: Myślę sobie o tym, że w ogóle jak u pana powstaje proces cały aranżacji, no bo zaaranżować jakąś piosenkę na tyle osób, żeby to wszystko zabrzmiało, żeby to wszystko ładnie brzmiało przede wszystkim, no to jest jednak wyczyn.
2: To jest tak, że jak już utwór jest gotowy, no bo nawet trzeba utwór albo skomponować, albo się aranżuje coś, co już istnieje, jakiś utwór. To przede wszystkim moją główną zasadą było to, że to musi brzmieć, że coś albo brzmi, albo nie brzmi.

0: i układ harmoniczny poszczególnych instrumentów w pionie musiał być zawsze taki, żeby on zabrzmiał. Ja bardzo wiele, jeśli chodzi o aranżację big bandową, nauczyłem się od Jerzego Miliana, bo Jerzy mi, on brał mnie na wszystkie swoje nagrania. On prowadził takie warsztaty big bandowe w klubie Nurt w Poznaniu. I ja oczywiście byłem na byłem na tych wszystkich warsztatach i zabierał mnie ze sobą do Berlina, gdzie on aranżował i dyrygował orkiestrą i big bandem Gintera Golasza. I tam ja już będąc i słuchając tych płyt u Urszuli Sipińskiej, jak siedząc godzinami z Jerzym Milianem, gdzie analizowaliśmy i on był takim moim pierwszym nauczycielem aranżacji i zawsze dążyłem do tego, żeby aranżację, no musi brzmieć, ale żeby zabrzmiało, to musi być odpowiedni układ harmoniczny w pionie całego big bandu. I to był zawsze pierwszy etap, ale następnym etapem zawsze było to, żeby orkiestra wykonała tak jak ja to słyszę. I ten warsztat muzyczny zabierał mi bardzo dużo czasu, ale to dawało swój efekt, bo najważniejszym w big bandzie jest, żeby cała orkiestra, wszystkie instrumenty dęte muszą artykułować tak samo.
1: Do rozmowy z Aleksandrem Maliszewskim wrócimy po krótkiej muzycznej przerwie. Zostańcie Państwo z nami.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: bo kolega frajer.
1: Autopromocja.
2: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
3: garść inspiracji,
4: szczypta ciekawostek
3: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Została ostatnia reklama.
12: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
13: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
12: Co? No, ci panowie z Media Expert.
13: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
14: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt...

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jeśli dopiero Państwo do nas dołączyli, to spieszę poinformować, że słuchają Państwo Alei Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Aleksander Maliszewski.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM.
1: Dziś Walejsław, Radia Pogoda, gości muzyk, aranżer, kompozytor, twórca Aleks Bent, Aleksander Maliszewski. A rozmawiamy między innymi o tym, że muzycy w takiej orkiestrze powinni grać w bardzo synchroniczny sposób.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ale to też jakby trzeba wpłynąć na tych muzyków, żeby oni rzeczywiście tak zagrali, no bo domyślam się, że czasami ego może brać górę i na przykład ktoś może stwierdzić, że on uważa, że w inny sposób niż chce dyrygent brzmi lepiej.
2: No i tak często też było. Tak często, ale...
1: I co się działo w takich sytuacjach?
2: Dyscyplina artykulacyjna zależała ode mnie, a jak komuś pokazałem, że ma, bo wiedziałem, że jest bardzo dobry, że ma zagrać słowaczkę, no to tam już miał pełną dowolność i wtedy czuł się wyróżniony, żeby poopowiadać.
1: Czyli już trochę takie psychologiczne rozegranie.
2: Każdy z muzyków ma inną wrażliwość. Każdy inaczej czuje. Każdy czego innego słucha. Każdy ma swoje różnego rodzaju problemy i domowe, i edukacyjne. I zebrać to wszystko w jedną całość, no to było moją siłą. To było moją siłą, gdzie egzekwowałem to z wielką dokładnością. Utwory grane nawet na festiwalach czy w nagraniach przez Aleks Bent były po prostu rozpoznawalne. I to dawało tą siłę orkiestrze Aleks Bent.
1: Jak się koncertuje z takim dużym składem? Chyba trudno wszystkich zebrać w jednym miejscu i jednym czasie.
2: No to jest tak, że to w dalszym etapie to był jakby nasz zawód i myśmy z tego żyli. Także zjeżdżaliśmy się na próby, na konkretne przedsięwzięcia i jeździło się po całym świecie, ale muszę powiedzieć, że wszyscy muzycy, którzy grali w mojej orkiestrze, byli też moimi przyjaciółmi. Ja nigdy nie dawałem im odczuć, że ja tu jestem pan Maliszewski, dyrygent, a oni są muzykami. Ja zawsze im mówiłem, że ja jestem członkiem orkiestry, a to, że stoję z przodu, no to...
1: Ktoś musi.
2: Ktoś musi i taka była moja rola, ale niejednokrotnie znałem problemy każdego z nich i zawsze w każdej sytuacji oni mogli na mnie liczyć i ja też mogłem na nich liczyć i to była ta najcenniejsza taka rodzinna więź taka jak Radio Pogoda.
1: Czy pamięta pan jakiś taki występ, który po prostu zapamięta pan do końca życia?
2: No tych koncertów było bardzo wiele, ale jeden z takich wyjątkowych podczas festiwalu w Sopocie akompaniowaliśmy Jose Feliciano. Koncert wspaniały, cały amfiteatr tańczył, feeling nieprawdopodobny i on miał swój recital chyba, nie wiem, z 15 utworów, ale publiczność domagała się więcej. Więc on wyszedł sam, oczywiście jego asystentka go podprowadzała do mikrofonu, bo przecież on jest niewidomy. No i na tej gitarze zaczyna coś grać i śpiewać i jest to coś, co my znamy. No to on zaczyna tym swoim feelingiem i ja pokazuję, żeby pianista znalazł tonację, dołączył się perkusista się dołączył, gitara basowa się dołączyła, bo wszyscy to znamy. O orkiestrze pokazałem, w jakiej tonacji, jaki riff mamy zagrać. I to tak rosło i on sam oszalał. Bo on się nie spodziewał, że możemy jakby się włączyć do koncertowania bez nut, totalnie. I tak zagraliśmy chyba za 4 czy 5 utworów. To była taka muzyczna fiesta i ten koncert pamiętam bardzo dobrze.
1: Czy to jest prawda, przynajmniej w pańskim przypadku, że nawet jeżeli podróżuje się po całym świecie, bo tak państwo z Alex Band podróżowali, że jednak nie za wiele się widzi z tego świata, bo się widzi głównie scenę i garderobę?
2: Tak to w większości jest. Zwłaszcza jeśli dostawało się paszport od czasu do czasu i wyjeżdżało się tylko na koncerty i było się pilnowanym i tu i tam. Nie zapomnę mojej pierwszej tury zagranicznej po Związku Radzieckim. No to tam w każdym hotelu nas osób było tam 45 na przykład, a w hotelu zawsze była rezerwacja na 47
1: osób. Okej.
2: Także zawsze takie dusze za nami jeździły i nas pilnowały.
1: Ale robili to tak otwarcie?
2: Nie. Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM.
1: Twórca Alex Band, Aleksander Maliszewski, jest dzisiaj gościem w moim programie, a przed krótką przerwą rozmawialiśmy m.in. o tym, że na zagraniczne koncerty Alex Bandu niekoniecznie jechała sama orkiestra, pojawiały się też dodatkowe dusze pilnujące muzyków.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy oni byli jakby widoczni, że oni są jednak w tej grupie?
2: Myśmy wiedzieli. Oczywiście też przedstawiciel, tak jak naszego Papagaltu, to gość koncertu. I taka historia, że na taką jedną turę, to jeszcze zanim założyłem orkiestrę, to jechał zespół Jerzego Miliana, bez Jerzego Miliana i na gitarze basowej grał Michał Muzolf. Michał Muzolf z zespołu Blackout. On już mieszkał ze swoją żoną, piosenkarką Mario Lane w Holandii. No i Michał przyjechał na dwa dni, na dwa tygodnie prób do Poznania i pojechaliśmy na dwa miesiące do tej Rosji. Zresztą do Związku Radzieckiego. No tam Aumata, Frunze, Orzhonokidze, tamten cały, cała południowa część Związku Radzieckiego, Tbilisi. I pierwsze co, w pierwszym hotelu Michał Muzolf zamawiał rozmowę do Holandii, do żony, no bo chciał z nią porozmawiać.
1: Zameldować się, no tak, nazwijmy rzeczy po imieniu.
2: Do Golandii, zaszedł, no to szedł do recepcji, zamawiał do Golandii, no i dnia następnego czas budiet. No już za godzinkę będzie, ale za godzinkę to my już albo samolot, albo autokar do następnej miejscowości. No i tych miejscowości to tak nie dodzwonił się chyba przez cały okres, ale to jest dłuższa historia na osobną opowieść.
1: Wyobrażam sobie też, co musiała czuć ta żona, która jednak czekała na to, że on da chociaż znać, że dojechał albo cokolwiek, tak?
2: No dokładnie.
1: No właśnie, to skoro przy temacie żony jesteśmy, to tak sobie myślę, dobrze się pracuje również z własną żoną nad piosenkami?
2: Wspaniale.
1: Czy wybrzydza?
2: Wspaniale. Nie. Czujemy swój feeling razem. Mamy takie same odczucia muzyczne, takie same gusty muzyczne. Podczas nagrań są czasami jakieś tam spięcia, tam małżonka zaśpiewa, a ja mówię, że nieczysto te dwa dźwięki, a ona mówi, jakie nieczysto? Mówię, chodź tutaj, posłuchaj. No rzeczywiście trzeba poprawić, ale wszystko się odbywa w takiej miłosnej, fajnej atmosferze i zawsze dochodzimy do wspólnego konsensusu, także jest super.
1: Czy możemy zdradzić, nad czym państwo teraz pracują? Bo wiem, że państwo tworzą coś.
2: Tworzymy jakby nowy materiał na całą nową płytę. Muszę się przyznać, że nawet jeden tekst napisała nam Urszula Sipińska. Ona już kiedyś napisała do takiego utworu Niech Bóg mi da dla Halinki. I teraz powstaje nowy utwór, do którego Urszula napisała tekst. Troszeczkę też odświeżamy stary repertuar na nowo. Z nowym brzmieniem, z nowymi aranżacjami. I na dzisiaj taki utwór, który w zasadzie jest gotowy, to jest Cały świat to ty. Pozwolę sobie przesłać, żeby Radio Pogoda
1: i państwo nasi słuchacze mogli też posłuchać.
2: No właśnie. I może pokochają tak samo, jak mamy po 20 lat.
1: Myślę sobie o tym, że czasem w pracy zawodowej w końcu nam tak chyba jednak opada energia. Czy panu dalej sprawia dużą przyjemność tworzenia, aranżowania?
2: Powiem tak. Ja nic innego nie potrafię robić.
1: No ale poza po prostu muzyką. Czasami może się nie chcieć, prawda?
2: No, w zasadzie nie pamiętam, żebym coś takiego miał. Okay. Ja codziennie, w zasadzie prawie codziennie siedzę w studio do 4 nad ranem. I bardzo często jest tak, że jak za oknem zaczyna się robić jasno, no to jest sygnał, że, no, że byłoby dobrze się na chwilę położyć. I bardzo lubię siedzieć w studio, tworzyć i bawić się dźwiękami. Dzisiaj są takie możliwości, że całą orkiestrę ma się pod palcami i można sobie tworzyć dowoli. Kiedyś, jak wszystkie nagrania były realizowane w studiach radiowych, bo tylko takowe były, w studio Giełda w Poznaniu, tak dzisiaj mam małe, ciasne, ale własne. I mogę sobie o każdej porze dnia i nocy zejść, odpalić sobie, posłuchać, przeanalizować, poprawić lub zacząć pracować nad czymś nowym. Poza tym, że właśnie skończyłem pracę nad tym utworem Cały świat to ty. Fajny tekst, fajna muzyczka. Halinka fajnie zaśpiewała. Jest taki i pogodny, i do zaśpiewania. I nie jest to disco polo, ale jest po prostu fajny, wartościowy utwór, który można sobie pośpiewać wszędzie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: 18, 47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
12: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
15: Została ostatnia reklama.
16: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Matea Sław, Radia Pogoda.
1: Tak jak pan powiedział, że jest pan w studiu, ma pan wszystko pod palcem, każdy instrument tak naprawdę, tak. Bo na to pozwalają możliwości techniczne, ale to chyba jednak nie brzmi jak cała orkiestra na żywo. Czy już tak technologia...
2: Cała orkiestra na żywo to jest coś niezastąpionego. Mhm. To nie ulega żadnej wątpliwości, ale ja staram się używać takich pluginów muzycznych, gdzie bardzo często nawet muzycy myślą, że to gra żywa orkiestra. Mhm. Bo są takimi zabawkami dla dzieci, że dziecko nadusi jednym palcem i po prostu mu coś tam gra. No, a są takie bardzo zawodowe. Na przykład muzyka z Gladiatora czy z Karaibów. To jest wszystko grane z klawisza zawodowymi pluginami i trzeba, to jest dla twórców, ale trzeba wiedzieć, jak tego użyć, żeby to brzmiało rzeczywiście.
1: To w takim razie trochę odwrócę to pytanie, to czy w takim razie w dzisiejszych czasach orkiestry takie grające na żywo jeszcze mają rację bytu?
2: Oczywiście tak. Wraca ta tendencja, bo tego nic nie zastąpi. Mhm. Żywego grania i tych żywych emocji, tych dźwięków granych przez muzyków, przez instrumentalistów. I mnie się marzy, żeby kiedyś, jeśli będę miał siły, to na pewno do tego doprowadzę, żeby stworzyć koncert i zaprosić do udziału w tym koncercie wszystkich muzyków, jacy przewinęli się przez orkiestrę Alex Band i wszystkie chóry. Myślę, że mógłby to być wspaniały koncert. Oczywiście wszystko kosztuje i jeśli znajdą się na to środki, to myślę, że coś takiego uda mi się zorganizować.
1: Jeszcze chyba trzeba by znaleźć scenę, która by pomieściła, bo to już właściwie myślę, że byłyby to setki osób.
2: Scenę to by się znalazło.
1: Mamy takie obiekty w Polsce?
2: Może być nawet na jakimś placu.
1: Okej.
2: Okay. Na jakimś placu duża scena gdzieś tam, ale czas pokaże, czy to się uda zorganizować.
1: Wrócę też trochę do początków Alex Band. Czy pan już od samego początku, jakby założenie było, że to ma być wspaniała orkiestra, największa, najlepsza i tak dalej, ale czy pan miał takie poczucie już od samego początku, że ten projekt się uda? I że to rzeczywiście będzie tak, że będzie taki moment, że wszyscy będą wiedzieli, czym jest Alex Band?
2: Nie było innej możliwości.
1: Nieskromnie, tak?
2: Nieskromnie
1: powiem. Żartuję, oczywiście.
2: Po prostu moja pasja do muzyki, która jest od dzieciństwa do dzisiaj, a ta pasja była 10 razy silniejsza, jak dostałem tą okazję, żeby stworzyć orkiestrę, no bo to wtedy trzeba było załatwić etaty i tak dalej, co nie było łatwe, ale ja miałem klapki na oczach, że tylko muzyka, a inni po prostu mi pomagali w tym, żeby organizacyjnie to się udało.
1: Czy pan jeszcze słucha muzyki dla przyjemności? Czy na przykład jak pan słyszy jakiś utwór, to od razu pan analizuje, czy to jest orkiestra na żywo, czy to są jakieś właśnie pluginy, albo jak to jest wykonane? Czy jeszcze się zdarza panu włączyć i posłuchać po prostu?
2: To jest moja choroba. Ja czegokolwiek słucham, to od razu włącza się analiza, jaką techniką, jakimi pluginami, jakimi instrumentami, jaką harmonię. Analiza jest cały czas tak jak mówiłem na samym początku, ja nic innego więcej nie umiem poza muzyką, i muzyka to jest moje życie od świtu do nocy. I są takie, bo mam takie możliwości, że gdzieś tam na YouTubie mi wyskoczy jakiś fajny taki numer do pobujania się, no to gała idzie w prawo i czasami Halinka schodzi, co tak głośno ogłuchniesz. Ale bardzo lubię sobie odpalić coś fajnego, co brzmi, i później sam do tych brzmień mam zamiar dotrzeć, jak tu stworzyć coś, żeby brzmiało właśnie tak, a nie inaczej.
1: Do rozmowy z muzykiem, aranżerem, kompozytorem, twórcą Alex Bandu, Aleksandrem Maliszewskim wrócimy jeszcze za chwilę. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ale jak pan słucha nowych piosenek, które się pojawiają w przestrzeni radiowej między innymi, to jeszcze coś w tych nowych brzmieniach pana potrafi zachwycić?
2: No pewnie. Najbardziej lubię słuchać utworów właśnie jakie puszcza Radio Pogoda, że cała orkiestra była nagrywana setką jednym mikrofonem. Mhm. Że nie było to, że perkusja osobno, gitara basowa osobno, skrzypki osobno, trąbka osobno, tylko był jeden mikrofon, cała orkiestra grała i to są takie perełki, są i wspaniała harmonia, wspaniałe utwory, i fajne teksty, czy Kofty, czy Młynarskiego, czy jeszcze Jacka Cygana, każdy z nich jest zawodowcem w tym, co robił. I to zawodowstwo też czuć w tych utworach granych w 100% na żywo i zaśpiewanych w 100% na żywo. W wokalistyce najcenniejszym jest to, że po pierwszych sekundach wiadomo, kto to śpiewa. Mhm. I to jest najcenniejsze. Rysio Rynkowski, no to wiadomo, że to Rysio Rynkowski. Zbigniew Wodecki, no to wiadomo. Krzysiu Krawczyk, wiadomo. Karin Stanek, wiadomo. Irena Santor, wiadomo. A czasami jak coś tam leci w radio i leci nawet przez pół godziny, przez godzinę, nie wiem, kto to śpiewa. Wszystko jest takie podobne. Jedni naśladują innych, a tu nie ma jak zaśpiewa Stevie Wonder czy James Brown. To są takie perły takich fajnych wokalistów, do młodych ludzi, którzy przebijają się tam gdzieś jest im się ciężko przebić, bo dzisiaj jest się ciężko przebić, no bo tych młodych, fajnie śpiewających jest wiele i co z tego, że wygra Voice of Poland, czy Mam Talent, czy coś tam, mhm. gdzie wygrał, ale następnego roku już są nowi.
1: Następny wygrał.
2: A ten, jakby mnie pani zapytała, czy pamiętam jakiekolwiek jedno nazwisko z tych 15 edycji Voice of Poland, które wygrały, to nie znam żadnego. Może jakbym posłuchał, no to to jest ten. Ale zawsze mówię tym młodym ludziom, żeby dbali o tą indywidualność i im pokazuję tutaj gardło, że pamiętajcie, że tutaj są wasze pieniądze.
1: Tak sobie myślę, czy na przykład byłoby to możliwe, żeby teraz powstał taki projekt jak Alex Band i zdobył taką sławę.
2: Alex,
1: czy w ogóle...
2: Alex Band był jeden. Był jeden
1: Czy to znaczy, że też powstał w dobrym czasie?
2: W dobrym czasie tak, to na pewno. Mhm. Dzisiaj sytuacja jest taka, że muzyk to jest wolny zawód. Mhm. Nie ma orkiestry, tak jak była czy Dbicha, czy Miliana, czy Trzaskowskiego. Była przydzielona do danej instytucji, czy radiowej, mhm. czy telewizyjnej. I dzisiaj u nas są nazwiska. Jest Szymuś, jest Sztaba, jest Kukla. Nikt inny mi na razie nie przychodzi do głowy i w tych wszystkich orkiestrach w 80 czy tam w 70% grają ci sami muzycy.
1: I wymieniają się.
2: Wymieniają się, no bo to jest jakby, jak jest dobrym instrumentalistą zawodowym na jakimś instrumencie, to każdy z tych dyrygentów go sobie bierze. Mhm. A tych instrumentalistów jest dość wielu, zaczyna być coraz więcej, ponieważ jednak te uczelnie muzyczne dzisiaj jakby uczą i jazzu, i rozrywki, i są wydziały i musicalowe, i rozrywkowe, i jest większa możliwość realizacji. Ale muszę powiedzieć, że kiedyś, jak nie było tej całej techniki i nie było tej dostępności do wiedzy muzycznej światowej, to muzyk musiał się wykazać wielką odpornością i siłą, żeby do czegoś dojść. A dzisiaj niestety wszyscy mają pod ręką wszystko, a nie angażują i nie jakby nie mają tej chęci zapoznawania się głębiej z harmonią, z wykonawstwem i mam nadzieję, że to może jeszcze się zmieni, jakby tak internet raz walnął i nie byłoby internetu.
1: Trzeba by wrócić wtedy do winyli.
2: No tak, oczywiście,

0: Na przykład nuty, co wielu się dziwi, pisze ołówkiem i gumką.
1: Aleksander Maliszewski dziś był moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda. Dziękuję bardzo za to spotkanie.
0: Dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Pogoda, bo to jest najpogodniejsze na świecie radio.
1: Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 35.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Widziałeś, Ryśku? Nasi sąsiedzi poszli w melanż. Weźmy z nich przykład.
2: Też chcesz imprezować?
1: Jakie imprezować? Nowaccy poszli w melanż. To taki kolor. Jeden z wielu. Kostki brukowej z hurtowni materiałów budowlanych Wesołek.
2: Bierz dobry przykład. A kostkę brukową i płyty tarasowe od Wesołka. Postaw na materiały odporne na warunki atmosferyczne. Łatwe do układania i pielęgnacji. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Reklama.
3: Radio Pogoda. 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
8: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a w tym wydaniu sporo będziemy mówić o grzybach.
9: Jeśli będą nadal sprzyjać nam opady, to myślę, że to może być jeden z lepszych sezonów grzybowych w przeciągu ostatnich lat. Natomiast nie zapeszajmy. Na razie nie zapeszajmy, zaczęło się wspaniale i miejmy nadzieję, że będzie tak trwało do końca października.
8: Do tego tematu powrócimy za kilka minut, a na początek tego wydania magazynu Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Niebawem do Poznania powrócą studenci i tutaj mamy garść porad dla tych studentów, którzy będą korzystać z komunikacji miejskiej w Poznaniu.
10: Tak, zachęcamy studentów do tego, żeby już się zainteresować ofertą Zarządu Transportu Miejskiego. Mamy specjalnie dla studentów przygotowane bilety semestralne. To jest naprawdę bardzo atrakcyjna oferta. Jeżeli chodzi o kasę, a każdemu studentowi zależy na tym, żeby oszczędzać, żeby jak najwięcej tych pieniędzy zostało. I dlatego zachęcamy do tego, żeby rozważyć możliwość zakupu biletu semestralnego. Jeżeli mamy takie bilety na strefę A, czyli na Poznań, między innymi, bo oczywiście one są też na inne strefy, ale jeżeli ktoś się przemieszcza tylko po Poznaniu, no to tutaj mamy strefę A i możemy skorzystać z takiego biletu na 120 dni. Ten bilet kosztuje 167 zł i wówczas no, przeliczając taki bilet na jeden dzień, no to on taki koszt tych przejazdów jednego dnia, jeżeli taki bilet sobie kupimy, no to jest wydatek rzędu niespełna złoty 40, także to rzeczywiście to są naprawdę bardzo atrakcyjne warunki. Jest też bilet na 150 dni, który kosztuje 202 zł, czyli tak przeliczając to na jeden dzień, no to mamy wydatek około złoty 34 grosze, także naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjna oferta, specjalnie przeznaczona dla studentów i z takich praktycznych informacji, które warto wiedzieć, warto założyć sobie albo aplikację PK, jeżeli chcemy z takiego biletu korzystać, albo wyrobić sobie kartę PK, to są tak naprawdę nośniki tego biletu okresowego, tego biletu semestralnego, ale możemy także naszą elektroniczną legitymację studencką, to oczywiście dotyczy przede wszystkim studentów, którzy będą zaczynać tutaj studia w Poznaniu, czyli studentów pierwszego roku, możemy aktywować tą elektroniczną legitymację studencką i traktować ją tak samo jak kartę PK, także wtedy nie musimy sobie osobno karty PK wyrabiać, ale możemy po prostu zapisywać ten bilet właśnie na swoim ELS-ie. Jak to zrobić? Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie zm.poznań.pl. Natomiast jeżeli ktoś chce tylko korzystać z biletu okresowego, tego biletu semestralnego, no to tutaj najwygodniej będzie korzystać z aplikacji PK, ponieważ nie musimy mieć żadnej karty plastikowej, wszystko mamy w telefonie. Natomiast karta, czy to ten aktywowany ELS w systemie PK lub odrębna karta PK, jeżeli byśmy chcieli sobie taką kartę wyrobić. Ona daje dodatkową możliwość jeszcze korzystania z tak zwanej portmonetki, czyli takiego biletu przystankowego, czyli jeżeli nie mamy na przykład w danym momencie biletu semestralnego, no to możemy sobie doładować tą portmonetkę określoną kwotą 10, 20, 15, jak nam zależy, jak chcemy złotych i korzystać, wydawać te pieniądze na okazjonalne przejazdy z te portmonetki, czyli na przykład jeżeli chcemy przejechać jeden przystanek, no to płacimy grosze, możemy przejechać 2, 3, 4, płacimy po prostu za liczbę przejechanych przystanków, nie płacimy za czas. Taką możliwość dają właśnie elektroniczne nośniki w postaci kart. Jeżeli chcemy tylko mieć bilet okresowy, tutaj zachęcamy do tego, żeby sobie pobrać aplikację PK.
8: Mówił Bartosz Trzebiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. W naszym programie zupełnie zmieniamy temat. Zgodnie ze wcześniejszą zapowiedzią zabierzemy Was teraz do lasu. Będzie o grzybach.
9: Możemy śmiało powiedzieć, że sezon grzybowy jest otwarty. Coraz więcej porad tutaj u nas z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Mariola Mazur-Zielińska, grzyboznawca, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu. Coraz więcej grzybiarzy, no i oczywiście coraz większej ilości grzybów. Udzieliliśmy bardzo dużo porad grzybowych i grzybiarze opowiadają nam, że olbrzymie ilości grzybów pojawiły się w wielkopolskich lasach.
8: Jakie grzyby pojawiają się teraz najczęściej w wielkopolskich lasach?
9: Przede wszystkim mamy borowiki szlachetne, czyli prawdziwki. Dodatkowo też podgrzybki brunatne, koźlarze, babki. No i w tym roku bardzo dużo złotoborowika wysmukłego, zwanego też borowikiem amerykańskim bądź borowikiem rzosowym. No to jest grzyb, który upodobał sobie Polskę. On został do Polski zawleczony prawdopodobnie z sadzonkami drzew iglastych. Pierwsze pojawił się na terenie krajów nadbałtyckich, później wzdłuż Morza Bałtyckiego przedostał się do Polski. No i oczywiście jego ulubionymi lasami, w których rośnie, są bory sosnowe. A tych borów sosnowych mamy bardzo dużo w Polsce. W związku z tym warunki mu sprzyjają i rozwija się i wędruje sobie od basenu Morza Bałtyckiego przez, w zasadzie już zawędrował do południa naszego kraju. W okolicach nawet Rzeszowa jest notowany.
8: W Wielkopolsce sezon na grzyby rozpoczął się już na całego, że tak się wyrażę.
9: Zdecydowanie możemy to stwierdzić już przejeżdżając wzdłuż lasów, bo bardzo duże ilości zaparkowanych samochodów, co już świadczy, że grzybiarzy jest w nich bardzo dużo. Zresztą też wyniki grzybobrania, bo tutaj nasi petenci mówią, że znajdują 3, 4, a nawet 5 koszy, więc bardzo duże ilości. Więc jak najbardziej, myślę, Wielkopolska grzybobranie się zaczęło i zachęcamy, żeby grzyby zbierać w Wielkopolsce. Wielkopolska grzybem stoi we wrześniu. Też były intensywne opady deszczu, więc nadchodzący tydzień na pewno sprawi, że to grzybobranie będzie bardzo owocne. Różne są historie. Niektórzy wybierają się do lasu po raz pierwszy i zbierają praktycznie wszystkie grzyby, które są w lesie i przychodząc na poradę chcą dowiedzieć się, jakie owocniki wylądowały w ich koszu, więc wtedy udzielamy porady, instruujemy, w jaki sposób poszukiwać grzybów i jakie cechy są najważniejsze. Zdarzają się też osoby, które zbierają grzyby, ale określone gatunki, i czytając informacje w internecie zaczynają zbierać inne grzyby i chcą potwierdzenia, czy ten gatunek, który zebrali, jest tym właśnie gatunkiem. Zdarzają się też osoby, które idąc do lasu korzystają z atlasów i chcą już po zebraniu tylko zweryfikować z nami swoje zbiory. No ale coraz częściej widzimy też grzybiarzy, którzy korzystają z licznych aplikacji, które pomagają w identyfikacji grzybów. To znaczy, powiem tak, należy ostrożnie podchodzić do tych narzędzi. Na chwilę obecną jeszcze sztuczna inteligencja troszeczkę myli się, jeśli chodzi o identyfikację grzybów. Zaobserwowaliśmy to na poradach, bo tutaj mieliśmy nie tak dawno poradę, gdzie pani nazbierała 3 pełne kosze goryczaków żółciowych, natomiast skorzystała właśnie z aplikacji do identyfikacji grzybów, gdzie ta aplikacja wskazała, że są to koźlarze babki. Więc mamy grzyba goryczaka żółciowego, który jest jest grzybem niejadalnym, i koźlarza babkę, który jest aromatycznym, bardzo dobrym grzybem, który wspaniale można wykorzystać w gastronomii. No i tak z delikatną ostrożnością, zawsze korzystając z aplikacji, powinniśmy ten wynik, który nam wskazuje aplikacja, zweryfikować z atlasem grzybów. Ewentualnie, no tak jak tutaj w Poznaniu, można upewnić się z grzyboznawcą w wojewódzkiej stacji, czy też z osobami, które po prostu znają się na grzybach, z jakimiś doświadczonymi grzybiarzami. Myślę, że przede wszystkim osoby wykonujące zdjęcia już dopuszczają się na tym etapie pomyłek, bo te zdjęcia mogą być rozmazane w niewłaściwym oświetleniu, więc to przekłamuje. Jakby algorytm na bazie tego, co jest dostępne w internecie, analizuje to podesłane zdjęcie. W związku z tym, jeśli już je na samym wstępie wykonamy niewłaściwie, no to będzie miał trudności z rozpoznaniem i będzie identyfikował niewłaściwie. Jesteśmy w lesie, są czasami opady, jest zacienienie bądź za intensywne światło, więc ten kolor chociażby kapelusza, trzonu może być przekłamany. Dodatkowo, jeśli nie wskażemy algorytmowi konkretnych cech, które są ważne dla gatunku, na przykład, nie wiem, struktury trzonu, zakończenia trzonu, powierzchni hymenoforu, powierzchni kapelusza, nie wykonamy kilku czy kilkunastu tych zdjęć, tylko jednego, jedne zdjęcie jakby ukazujące całość owocnika, to rzeczywiście może mieć problemy nawet sztuczna inteligencja z rozpoznaniem. Tak, no przede wszystkim zbierajmy grzyby te, które znamy. Wtedy nie będziemy mieć żadnych pomyłek, jeśli chodzi o to, czy zebraliśmy grzyba trującego, czy też niejadalnego. Kolejną rzeczą, do lasu przede wszystkim zabieramy ze sobą kieszonkowy atlas grzybów. To jest też istotne, już na miejscu możemy weryfikować, co też trafia do naszego kosza. No, idealną sytuacją byłoby ze sobą zabrać doświadczonego grzybiarza, który na bieżąco będzie oceniał nasze zbiory. Ewentualnie no, grzyboznawcę, jeśli już mamy takiego, powiedzmy, farta. Dodatkowo no, też do tego lasu musimy się odpowiednio przygotować, bo oprócz tego, że idziemy zbierać grzyby, też musimy się w odpowiedni sposób zabezpieczyć. Czyli właściwy ubiór, stosowny do tego miejsca, żeby zabezpieczyć się chociażby przed kleszczami, czy też innymi insektami. Możemy wykorzystywać do tego strój, długie spodnie, wysokie buty, różne repelenty, które zabezpieczają nas przed ukąszeniami. Ważne też, i myślę, że jedną z ważniejszych informacji jest to, żeby grzyby nie zbierać do torebek foliowych, do reklamówek foliowych, ze względu na to, że jeśli jesteśmy na tym grzybobraniu kilka, czasami nawet kilkanaście godzin i jest tu dość ciepło, to te grzyby cały czas oddychają i niestety grzyby się mogą zaparzyć w takiej reklamówce foliowej, co będzie powodowało, że w grzybach pojawią się substancje, które mogą wpływać na nasz organizm, mianowicie mogą spowodować zatrucia pokarmowe.
8: Mówimy tutaj nawet o grzybach jadalnych?
9: Nawet te grzyby jadalne, dokładnie. Więc najbezpieczniej jest zabierać ze sobą kosz wiklinowy, przewiewne, jakieś bawełniane torby, czy też papierowe, no, które po prostu nie będą generowały takich sytuacji jak zaparzenie grzybów. No i oczywiście warto też mieć ze sobą aplikację, ale aplikację, która będzie nam mówiła, gdzie dokładnie znajdujemy się, żeby po prostu nie zgubić się w lesie. No i z szacunku do mieszkańców lasu też, o czym chyba nie muszę przypominać, ale zachowujmy się cicho, spokojnie, nie niszczmy grzybów napotkanych w lesie, które nie są jadalne albo są trujące. No i też nie straszmy zwierzyny. To chyba jest najważniejsze. Czujmy się wspaniale w lesie, delektujmy się ciszą, spokojem i pięknem, które nas otacza.
8: Można powiedzieć, że szykuje się nam jeden z lepszych sezonów?
9: Jeśli będą nadal sprzyjać nam opady, to myślę, że to może być jeden z lepszych sezonów grzybowych w przeciągu ostatnich lat. Natomiast nie zapeszajmy. Na razie nie zapeszajmy. Zaczęło się wspaniale i miejmy nadzieję, że będzie tak trwało do końca października.
8: A ja przypomnę, grzyboznawcy z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu pomagają sprawdzić gatunek grzyba, aby uniknąć zatruć pokarmowych. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania, a my pozostajemy w temacie grzybów. Kto jedzie autem do lasu, powinien pamiętać.
7: Przypominamy o tym, by zostawiać auto w miejscach do tego wyznaczonych, parkingach, a nie zastawiać szlabanów, bo często się zastawia te nasze leśne szlabany na dojazdach pożarowych i mieliśmy sytuację, że chociażby karetka pogotowia nie mogła dojechać po grzybiarza, który wezwał pomoc, bo samochody zastawiały ten wjazd do lasu. Trzeba było przy pomocy strażników leśnych przeprowadzić tą karetkę. Strata czasu. Może nam się wydarzyć coś poważnego i po prostu może skończyć się to bardzo poważnie dla nas. Także to też przypominamy, by w miejscach wyznaczonych przez leśników auto zostawiać samochód, a nie parkować, nie zastawiać wjazdów do lasu, szczególnie dróg pożarowych. One mają właśnie względy bezpieczeństwa na celu, żeby dojechała tam karetka, żeby tam dojechała straż pożarna w szybki i bezpieczny sposób.
8: Apelował na naszej antenie Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. A tak a propos jeszcze zbierania grzybów. Bezpieczeństwo zawsze powinno być ważniejsze niż koszyk pełen grzybów. Lepiej wrócić z mniejszym zbiorem, ale bezpiecznie do domu, niż narażać siebie i bliskich na niebezpieczeństwo.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
8: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a ten kwadrans zaczynamy od serii włamań w Poznaniu i okolicach, mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
11: Od czerwca do sierpnia 2026 roku policjanci z Poznania odnotowali serię włamań na terenie Nowego Miasta, Kobylnicy i Szreniawy. Sprawcy za cel obrali według ustaleń śledczych restauracje, kawiarnie oraz sklepy ogólnospożywcze. Włamali się również do 3 samochodów. Działali przede wszystkim pod osłoną nocy. Do lokali dostawali się sprawcy m.in. poprzez podważanie okien i rolet, wyważanie drzwi czy wybijanie witryn. W przypadku samochodów wybijali szyby w tylnych drzwiach. Z wnętrza lokali zabierali głównie pieniądze, alkohol, papierosy oraz sprzęt elektroniczny. Z pojazdów kradli pozostawione w nich przedmioty. W jednym z przypadków, do którego doszło przy ulicy Żelaznej w Poznaniu, ich łupem padł specjalistyczny sprzęt do badania parametrów wody. Jego wartość wynosiła aż kilkanaście tysięcy złotych. Od początku sprawy policjanci szczegółowo analizowali każde zgłoszenie, zabezpieczali monitoringi, przesłuchiwali świadków i gromadzili informacje, które mogły pomóc w ustaleniu sprawców. Równolegle kryminalni prowadzili intensywne czynności operacyjne. Analiza zgromadzonego materiału pozwoliła im dostrzec pewne podobieństwa w sposobie działania sprawców. Mimo że do przestępstw dochodziło w różnych miejscach Poznania, a także powiatu poznańskiego, sposób dokonywania włamań, ale także charakter skradzionego mienia wskazywały, że za poszczególnymi zdarzeniami mogą stać te same osoby. Policjanci ustalili ich tożsamość, a następnie miejsca, w których mogli przebywać. Kolejnym etapem była policyjna realizacja. Pod koniec sierpnia kryminalni przeprowadzili akcję, w wyniku której zatrzymali 3 osoby. 29-letnią kobietę oraz 2 mężczyzn w wieku 36 i 41 lat. Podczas przeszukania jednego z wytypowanych adresów policjanci odzyskali skradziony w połowie lipca na terenie Poznania motocykl, a także rower. Na tym jednak nie zakończyły się efekty realizacji. U jednego z zatrzymanych funkcjonariuszy zabezpieczyli mefedron. Podczas przeszukań znaleźli również łomy, kominiarki, ale także inne narzędzia, które mogły być wykorzystywane podczas włamań. Policjanci odzyskali także część przedmiotów pochodzących z przestępstw. Wśród nich znalazły się m.in. akcesoria papierosowe oraz karton z dziecięcymi dresami skradzionymi podczas włamania do jednego ze wspomnianych samochodów. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 41-latkowi 8 zarzutów. Dotyczą one kradzieży z włamaniem do lokali i pojazdu, ale także posiadania narkotyków. 29-letnia kobieta usłyszała 4 zarzuty związane z włamaniami do lokali i samochodów. 36-latek odpowie natomiast za 6 przestępstw, w tym kradzieży z włamaniem oraz kradzież motocykla. Najstarszy z podejrzanych będzie odpowiadał w warunkach multirecydywy. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.
8: Pozostałej dwójce podejrzanych grozi do 10 lat więzienia. W naszym magazynie teraz zajrzymy na poznańską Wildę.
12: Zakończyła się wymiana nawierzchni jezdni i chodników na ulicy Kilińskiego na poznańskiej Wildzie. W ostatnim czasie odbyły się końcowe odbiory robót budowlanych. W ramach metamorfozy ulicy Kilińskiego jesienią zostaną posadzone drzewa, krzewy i byliny. Prace na ulicy Kilińskiego rozpoczęły się od modernizacji sieci gazowej pod koniec ubiegłego roku. Następnie wykonawca rozpoczął wymianę nawierzchni chodników jezdni. Rozebrano stare, zniszczone chodniki i ułożono nowe z płyt betonowych. Przy kamienicach zostały wykonane pasy kompensacyjne z łupanej kostki granitowej, a na zjazdach do posesji ułożono kostkę ciętą. W kolejnym etapie wymieniono nawierzchnię jezdni. W połowie ulicy, gdzie docelowo powstanie enklawa zieleni, ułożono ciętą kostkę rzędową, tak aby wizualnie wyróżnić wjazd w to miejsce. Podobna nawierzchnia znajduje się na obu krańcach ulicy, zarówno od strony ulicy 28 Czerwca, jak i od ulicy Prądzyńskiego. Kostka rzędowa została również ułożona na miejscach parkingowych. W pozostałej części ulicy nawierzchnia jezdni wykonana została z masy bitumicznej. W miejscu, gdzie już jesienią powstanie zielony zakątek, ustawione zostały ławki oraz zamontowane są stojaki rowerowe. Mieszkańcy mogą tam przysiąść, odpocząć w cieniu rosnących drzew. Dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów oraz spójnej stylistyce ulica zyskała uporządkowany charakter, podkreślający jej historyczną tożsamość. Zdecydowanie poprawia się estetyka otoczenia oraz komfort poruszania się pieszych, rowerzystów i kierowców. Lepszą retencję wód opadowych w tym rejonie zapewnią odbrukowane powierzchnie pod nową zieleń. Ponad 300 metrów kwadratowych nowej nawierzchni zyska zieleń. Lepszą retencję wód opadowych zapewnią odbrukowane powierzchnie pod nową zieleń oraz nieutwardzone tereny wokół starych drzew. Jest to ponad 300 metrów kwadratowych. Ostatnim akcentem metamorfozy będą nowe nasadzenia na jesień. We wspomnianych odbrukowanych miejscach posadzimy drzewa. Będzie to 5 platanów oraz 3 wiśnie kanzan. Przybędzie również 570 krzewów róż i bylin oraz 3,5 tysiąca roślin cebulowych. Zróżnicowana i starannie dobrana zieleń nie tylko podniesie walory estetyczne ulicy, ale także korzystnie wpłynie na jej mikroklimat. Wszystkie prace są finansowane z wpływów ze strefy płatnego parkowania.
8: Mówił Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, a koszt wszystkich prac to prawie 2 miliony złotych. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Jak już wiecie, sporo moich rozmów nagrywam w terenie, ale też w studio. I właśnie dzisiaj w moim studio przy 27 grudnia
13: Ania Rzepka, Stowarzyszenie Kreo Poznański Centrum Wolontariatu. Witam.
8: A naszą rozmowę zaczniemy od maratonu.
13: Dokładnie, maratonu, ale nie takiego biegowego, tylko poznańskiego maratonu wolontariatu, który ponownie będzie gościł w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Założeniem tego wydarzenia jest takie hasło, że wystarczy chwila, żeby zostać bohaterem. To znaczy podczas wydarzenia, które jest otwarte, bezpłatne, wstęp wolny, zapraszamy wszystkich, będzie można włączyć się w pomaganie poznańskim organizacjom pozarządowym tam na miejscu. Można poświęcić na to moment, można poświęcić na to kilka godzin, ponieważ wydarzenie odbywa się w godzinach 10-17. Oczywiście przy każdym stanowisku znajdziemy animatora, znajdziemy osobę prowadzącą, która wspomoże nas w tworzeniu tych przedmiotów, które będą wspierać organizacje pozarządowe. Także jeżeli ktoś na co dzień nie zajmuje się rękodziełem, nie musi się obawiać, że nie podoła, bo na pewno wspólnie damy radę. Tak jak wspominałam, to będzie kolejna edycja Maratonu Wolontariatu i ponownie w Centrum Kultury Zamek. Tym razem jednak będziemy działać na pierwszym piętrze w przestrzeni atrium. No i oczywiście oprócz stref, które będą dedykowane pomaganiu, znajdziecie też stanowisko Poznańskiego Centrum Wolontariatu, gdzie będziecie mogli porozmawiać z nami o możliwościach zaangażowania się w wolontariat w innej formie, być może systematycznej, być może również w jakieś akcje wolontariackie. Także serdecznie zapraszamy. Powtórzę jeszcze raz, że będzie się to działo w środę 7 października w Centrum Kultury Zamek w przestrzeni Atrium na pierwszym piętrze w godzinach 10-17.
8: Przypomnijmy, obowiązują jakieś zapisy?
13: Nie obowiązują zapisy. Jest to wydarzenie otwarte, bezpłatne dla osób w każdym wieku, bo też poziom trudności, poziom zaawansowania tego rękodzieła, które będziemy tworzyć, będzie różnorodny, także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Natomiast w wydarzeniu mogą wziąć też udział grupy zorganizowane, na przykład szkolne kluby wolontariatu czy kluby seniora, dlatego jeżeli ktoś chciałby przyjść większą grupą, większą ekipą, to zapraszamy serdecznie do kontaktu, na przykład mailowego na adres kreo@centrumkreo.pl. Można też wejść na naszą stronę www.centrumkreo.pl, na stronę wolontariatpoznań.pl i tam znajdziecie dane do kontaktu z nami.
8: A teraz nieco zmienimy temat. Chciałbym zapytać o mini granty.
13: Tak, Coś dla studentów, także jeżeli słuchają nas studenci, to teraz uwaga, ponieważ Poznańskie Centrum Wolontariatu otwarło nabór na mini granty dla studentów. Wystarczy, że zbierzecie grupę 3 studentów, studentek, osób studiujących na poznańskich uczelniach i napiszecie projekt właśnie na akcję wolontariacką. Jeżeli ktoś tego nigdy nie robił, jeżeli brzmi to może jakoś trudno, to nie martwcie się. Na naszej stronie jest formularz, krótki opis projektu należy przygotować, no i też osoby z naszego zespołu wspierają w przygotowaniu, w realizacji tych inicjatyw. To musi być inicjatywa, która odpowiada na problemy, na potrzeby lokalnej społeczności i aktywizuje właśnie też społeczność studencką. Można zdobyć do 1000 zł na realizację takiej akcji, dlatego jeżeli komuś w głowie kiełkuje jakiś pomysł, chciałby coś zrobić, chciałby coś zrealizować, to jest ten moment, żeby wejść właśnie na naszą stronę wolontariatpoznań.pl i tam w odpowiedniej zakładce znajdziecie szczegóły, znajdziecie kontakt do osób z naszego zespołu, które Was w tym wspomogą. Także zachęcam, to jest ten moment, żeby zacząć działać.
8: Oczywiście zachęcamy wszystkich radiosłuchaczy, a tymczasem w kalendarzu mamy wrzesień, a jak wrzesień, to dzieje się sporo i również u Was, prawda?
13: Zgadza się. Między innymi po przerwie takiej wakacyjnej, urlopowej wróciły do Poznańskiego Centrum Wolontariatu nasze warsztaty. Warsztaty bezpłatne, odpowiadające znów na różne potrzeby wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu w naszym mieście. Także zachęcam, żeby na naszej stronie, na naszych social mediach Poznańskiego Centrum Wolontariatu sprawdzić harmonogram nowych warsztatów bezpłatnych, na które można się zapisać.
8: A jeśli ktoś czuje, że chciałby zostać wolontariuszem, droga nie jest wcale taka trudna.
13: Dokładnie. Niezmiennie na naszej stronie publikujemy najnowsze, aktualne oferty wolontariackie. Jeżeli słuchają nas na przykład rodzice, to można również skorzystać na naszej stronie z takiego filtra wieku wolontariusza. Można znaleźć wolontariat też dla swojego dziecka. Dziecko również może to zrobić. Same oferty są podzielone na różne kategorie, także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. A gdyby pojawiły się jakieś pytania, wątpliwości, to zapraszamy również do kontaktu z nami na naszej stronie wolontariatpoznań.pl. Znajdziecie kontakt do nas, także zapraszamy. Poznaniacy są bardzo pomocni i chętnie angażują się w wolontariat, w akcje społeczne, natomiast jak wiadomo, wolontariuszy nigdy za wielu, dlatego jeżeli ktoś z wolontariatem nie miał długo do czynienia albo nigdy nie miał do czynienia, to wejście na naszą stronę wolontariatpoznań.pl, sprawdzenie ofert wolontariatu jest dobrym pierwszym krokiem, który można wykonać z domu, albo przyjście właśnie na maraton wolontariatu 7 października, gdzie będzie można włączyć się w pomaganie tu i teraz na miejscu, ale też właśnie porozmawiać z naszym zespołem, porozmawiać o możliwościach, rodzajach wolontariatu, zasadach zaangażowania się w niego i dowiedzieć się, jak w naszym mieście można pomagać.
8: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że pięknie o tym wszystkim w naszym studio, w studio przy 27 grudnia w Poznaniu mówiła
13: Ania Rzepka, Stowarzyszenie Krajopoznańskie Centrum Wolontariatu. Dziękuję.
8: Dziękuję pięknie. Sport. Ćwierć wieku biegania w stolicy Wielkopolski. Trwają zapisy na 25. edycję Poznań Maratonu imienia Macieja Frankiewicza.
14: Przygotowaliśmy też na tę edycję poznańskiego maratonu zupełnie nową trasę. I to jest trasa, która też będzie, myślę, że wielką atrakcją dla biegaczy, ponieważ powracamy po wielu, wielu latach w miejsca, przez które maraton naprawdę bardzo dawno temu biegł. I dawno nas nie było w okolicach właśnie Cytadeli. My pobiegniemy ulicą Armii Poznań, więc będziemy mieć po lewej stronie Cytadelę. Pobiegniemy przez ścisłe centrum miasta, ponieważ jak maraton znajdzie się na Alei Niepodległości, to będą biegacze skręcać w ulicę Libelta i będzie po drodze i plac Cyryla Ratajskiego, i plac Wolności, i przede wszystkim Stary Rynek, na którym maratonu nie było od 18 lat, więc takie ważne, historyczne miejsca i punkty Poznania ten nasz maraton odwiedzi. No i bardzo fajnie jest, że i poznaniacy mogą w te ulubione miejsca trafić biegnąc i też pokazujemy w ten sposób, jak piękny jest Poznań tym wszystkim biegaczom, którzy przyjeżdżają na maraton spoza Poznania. Ciekawostka jest taka, że zwykle około 30% startujących to są poznaniacy, a cała reszta no to są jednak osoby spoza naszego miasta, dlatego ten maraton ma także walor taki, można powiedzieć, krajoznawczy. Wytyczamy trasę tak, żeby była atrakcyjna dla tych, którzy przyjeżdżają z innych miast do nas. Dwie rzeczy się nie zmieniają. Miejsce startu jest przy Międzynarodowych Targach Poznańskich na ulicy Grunwaldzkiej, a meta jest na placu Marka, czyli jak na ostatniej prostej z ulicy Grunwaldzkiej zawodnicy skręcą na teren targów i zobaczą przed sobą targową iglicę, to znaczy, że zostało im do pokonania no już ostatnie 200 metrów, więc to jest taki widok, na który każdy biegacz przez te 42 kilometry czeka. No i myślę, że po tym takim naszym dywanie, który rozwijamy na terenie targów, poniesie doping kibiców tych zawodników do samej mety. Te punkty kibica będą rozmieszczone w całym mieście podczas tego maratonu 4 października. Jednym z najciekawszych i najchętniej odwiedzanych punktów kibica będzie na pewno Enea Stadion, bo przez Enea Stadion, czyli ten stadion, na którym rozgrywane są mecze Lecha Poznań, będzie przebiegał maraton. No i każdy z tych biegaczy może się poczuć jak mistrz.
8: Na 25. edycję Poznań Maratonu imienia Macieja Frankiewicza zapraszamy 4 października.
3: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
8: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. ZKZL wymieni okna w mieszkaniach komunalnych. Od tego tematu zaczynamy.
15: Podpisaliśmy dużą umowę na wymianę stolarki okiennej.
8: Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych.
15: Ta wymiana obejmie 133 mieszkania komunalne i 2 lokale użytkowe. Myślę, że zadaniem ZKZL-u jest nie tylko budowa nowych mieszkań, remontowanie kamienic, ale też podnoszenie standardu tych mieszkań, które już są w zasobie, podnoszenia komfortu tych mieszkań i automatycznie też mieszkańców. Cieszymy się, że taka wymiana nastąpi. To dosyć duża umowa, bo koszt to blisko 2 miliony złotych. Będziemy sukcesywnie te okna wymieniać. Planujemy zakończyć tą wymianę w pierwszym kwartale 2027 roku, bo też musimy pamiętać, że w tej chwili jesteśmy przed okresem zimowym, więc oczywiście tych okien też nie będziemy wymieniać przy mrozach, dlatego też ten czas jest taki długi. Dla nas to też jest istotne, że sporo z tych mieszkań są to mieszkania zabytkowe, więc musieliśmy też uzyskać i będziemy musieli pozyskać dodatkowe zgody miejskiego konserwatora zabytków, ale dzięki temu też te budynki będą wyglądać dobrze i w takim starym, historycznym stylu, z czego się bardzo cieszymy. No, oczywiście jest tak, że w przypadku zabytkowych kamienic no to musimy uzyskać pozwolenia MKZ-u, także będą to okna drewniane, ale też już te same szyby będą już w tym nowym standardzie. Natomiast chodzi o to, żeby nie ucierpiała na tym wygląd całej kamienicy. Także tutaj mogę uspokoić słuchaczy, nie będzie takich normalnych okien w tych starych kamienicach, tylko będą wymieniane na drewniane, ale oczywiście ich jakość będzie na najwyższym poziomie. Te okna są wymieniane praktycznie w całym Poznaniu. My zwracaliśmy uwagę na te mieszkania, które faktycznie potrzebują wymiany tej stolarki. Także nie chciałbym tutaj wskazywać dokładnych adresów z tego względu, że jest to rozsiane praktycznie po całym Poznaniu.
8: Tyle o oknach, a teraz o czujkach, bo przed nami sezon grzewczy. Planujecie również w tym roku akcję rozdawania czujek?
15: Tak, oczywiście, to jest dla nas bardzo ważna akcja, bardzo istotna. Trochę nawiązując do tych okien, można powiedzieć, że będą szczelne okna. To też warto zadbać o piece gazowe, żeby one również były szczelne. Warto tutaj przypomnieć, że najemcy powinni raz w roku, bo taki jest obowiązek ustawowy, serwisować piece gazowe, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało i też przede wszystkim, żeby to było bezpieczne dla zdrowia i życia. My ze swojej strony jako ZKZD nadal rozdajemy czujniki czadu, właśnie po to, żeby ludzie czuli się bezpieczni. Taki czujnik może dostać każda osoba, która posiada kocioł gazowy. To małe urządzenie, ale bardzo ważne, bo no, potrafi uratować nasze życie. Ten czad to jest bezwonny jednak gaz, który jak się ulatnia, no, nie jest wyczuwalny przez człowieka, dlatego to małe urządzenie może nam pomóc i zachęcamy wszystkich najemców komunalnych, żeby po taki czujnik do nas przyszli.
8: W jaki sposób można to zrobić? Trzeba wcześniej gdzieś coś kliknąć, jak to się mówi kolokwialnie.
15: Tak na dobrą sprawę wystarczy tylko przyjść, wylegitymować się, pokazać, że jest się najemcą komunalnym. My oczywiście sprawdzamy, czy taka osoba posiada taki kocioł gazowy. Mamy to w swojej ewidencji, ale ja też zachęcam osoby, które już pobrały taki czujnik, ponieważ taki czujnik ma swoją żywotność i jeżeli już ta żywotność tego czujnika się kończy, również takie osoby mogą przyjść i ponownie taki czujnik pobrać. Myślę, że bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas priorytetem.
8: A ile takich czujników udało się już rozdać poznaniakom, poznaniankom?
15: No liczymy to już w tysiącach egzemplarzy, także szacujemy, że w tej chwili około 85-90% tego zasobu już odebrało ten czujnik, ale to nadal nie jest 100%. My byśmy sobie życzyli, żeby każdy, kto posiada kocioł gazowy w zasobie komunalnym, taki czujnik posiadał i żeby ten czujnik miał odpowiednią żywotność, dlatego zachęcamy do sprawdzenia swoich starych czujników, a jednocześnie te osoby, które nie pobrały czujników, zapraszamy czy do biura obsługi klienta, czy do punktu obsługi klienta. Wystarczy przyjść, pokwitować, odebrać, zamontować i cieszyć się bezpieczeństwem.
8: Ta świadomość chyba jest coraz większa, jeśli chodzi o te czujniki, o czad, o te niebezpieczeństwa.
15: Rzeczywiście, zgadzam się. Coraz więcej osób jest świadomych, coraz więcej osób do nas przychodzi. Ludzie zaczynają dbać o swoje bezpieczeństwo. My prowadzimy takie akcje edukacyjne, czy właśnie odnośnie klatek schodowych, żeby nie zastawiać tych klatek schodowych w kontekście na przykład pożaru. Również jeżeli chodzi o czujniki czadu, to rozdaliśmy tych czujników dużo. My się ogromnie z tego cieszymy, że ta świadomość jest coraz większa, ale też naszym zadaniem jest cały czas edukować, cały czas przypominać, bo myślę, że to jest bardzo, ale to bardzo ważny temat. Przeprowadziliśmy taką pierwszą, taką dosyć dużą akcję po pożarze, który zdarzył się przy ulicy Kraszewskiego. To oczywiście była ogromna tragedia. My od tego czasu przypominamy cały czas o tych akcjach i muszę przyznać, że takich sytuacji, gdzie są zastawione drogi ewakuacyjne, jest coraz mniej. Myślę, że ludzie mają świadomość, że to jest istotne, żeby taka droga ewakuacyjna była drożna. Mamy nadzieję, że takie sytuacje nie będą się zdarzać, bo to będzie oznaczało, że wszystkie kamienice, takie pożary czy jakieś wypadki się nie zdarzają, czego bym sobie i wszystkim poznaniakom życzył. No ale musimy być gotowi na wszystkie rozwiązania, ale myślę, że ta świadomość jest dużo, dużo większa i tych problemów jest po prostu bardzo mało.
8: O tym wszystkim na naszej antenie mówił Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Pięknie dziękuję za rozmowę.
15: Dziękuję bardzo.
8: Powracając do wymiany okien w Poznaniu, zakończenie prac we wszystkich lokalach planowane jest na pierwszy kwartał 2027 roku. A tymczasem w naszym programie czas na kolejny temat z regionu. Leśnicy z nadleśnictwa Grodzisk zawiesili na drzewach 3 kłody bartne,
16: a kolejną barć ustawili na ziemi. To specjalnie przygotowane fragmenty pni, które mają stworzyć potencjalne miejsca do życia dla dzikich rodzin pszczelich. 3 z barci zawieszono na dębach na wysokości kilku metrów, a 1 ulb ustawiono na ziemi. Do ich wykonania wykorzystano drewno sosnowe i modrzewiowe. Każda kłoda ma około 2 metrów długości i co najmniej 55 cm średnicy. Kłody zawieszone na dębach ze względu na ich stabilność i długowieczność. Mamy nadzieję, że te kłody bartne przez to będą mogły bezpiecznie utrzymać się na tych drzewach przez kolejne lata. Kłody bartne mają stworzyć miejsca dla dzikich rodzin pszczelich. Leśnicy nie będą tam przenosić pszczelich rodzin, ale pozostawią to naturalnym procesom. Rój musi sam znaleźć barć i uznać ją za odpowiednie miejsce do życia. Dlatego na efekty tego przedsięwzięcia będziemy musieli troszkę poczekać. Bartnictwo to poprzednik pszczelarstwa nieodłącznie związany z lasami. Barcie wykonywano w pniach starych drzew, a bartnicy opiekowali się żyjącymi w nich rodzinami pszczelimi, by otrzymać miód i wosk. Współczesne jednak kłody bartne nawiązują do tej tradycji, ale w Grodzisku ich podstawowym zadaniem nie jest pozyskiwanie miodu. Mają przede wszystkim stworzyć dodatkowe miejsca, które pszczoły będą mogły wykorzystać jako schronienie. Zapylacze potrzebują nie tylko kwitnących roślin czy źródła pokarmu, ale również odpowiednich miejsc do życia. W lasach ważną rolę odgrywają stare drzewa, dziuple, martwe drewno, a kłody bartne są uzupełnieniem takich naturalnych siedlisk. Zależy nam na tym, aby las był możliwie jak najbardziej różnorodnym miejscem do życia dla wielu gatunków. Nowe barcie są też częścią szerszych działań prowadzonych przez nadleśnictwo Grodzisk. Na przykład na terenie nadleśnictwa powstają też poletka z roślinami miododajnymi, łąki kwietne, a też leśnicy z innych nadleśnictw Poznańskiej Dyrekcji Lasów Państwowych stosują chociażby ekstensywne koszenie, co oznacza, że trawa koszona jest raz do roku, a część roślinności pozostaje w ogóle nieskoszona, dzięki czemu owady zachowują miejsca żerowania i schronienia. Dodatkowo prowadzone są nasadzenia, pielęgnowane są stare odmiany, chociażby w sadach, czy też pielęgnowane są kasztanowce, no i też zakładane są remizy śródpolne, czy też zawieszane schrony dla nietoperzy przy leśniczówkach, jak i również wymieniane jest oświetlenie, by ograniczyć zanieczyszczenie światłem. To połączenie różnych działań ma właśnie największe znaczenie. Kwiaty zapewniają owadom pokarm, stare drzewa i martwe drewno miejsce schronienia, a kłody bartne mogą stać się domem dla kolejnych rodzin pszczeli.
8: Mówił Tomasz Maćkowiak, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. A w naszym magazynie Poznańskie Naramowice. Szykuje się tam ważna inwestycja.
17: Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie prac budowlanych polegających na realizacji infrastruktury pieszej i rowerowej łączącej ulicę Błażeja z nowym peronem kolejowym Poznań-Naramowice. Paulina Nowicka-Szefer, Poznańskie Inwestycje Miejskie. Droga rowerowa i chodnik powstaną na odcinku od skrzyżowania ulicy Błażeja z Aleją Praw Kobiet do granicy platformy peronowej przystanku kolejowego Poznań-Naramowice. Powstanie również odnoga w kierunku zachodnim, która poprowadzi do istniejącej infrastruktury drogowej na osiedlu przy ulicy Błażeja. Przewidziane są również pasy zieleni, oświetlenie, czy też miejsca odpoczynku z ławkami, stojakami rowerowymi i koszami na śmieci. Planowana jest również budowa wiaty rowerowej, stacji napraw rowerów, czy miejsca postoju dla hulajnóg. Prace na Naramowicach to część większego planu, którego celem jest dostosowanie towarowej obwodnicy Poznania do połączeń pasażerskich. Przewiduje się budowę 5 zintegrowanych węzłów przesiadkowych w obrębie Poznania. Oprócz Naramowic to również Franowo, Kobyle Pole, Zieliniec i Piątkowo. Po stronie miasta jest usprawnienie dostępu do stacji, a same przystanki kolejowe realizowane są przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe.
8: I jeszcze z poznańskich Naramowic przenosimy się do nowego zoo, a tam zamieszkały 3 słonice. Ale zacznijmy od początku, od samego transportu.
18: Kilkadziesiąt osób przy samym transporcie pracowało i ekipa transportowa i załogi z Duisburga i załogi z Poznania. Remigiusz Kraziński, Ogród Zoologiczny w Poznaniu. Ta współpraca bardzo, bardzo wielu osób jest niezbędna przy tego typu przedsięwzięciach, a przypominam, że ogrody zoologiczne się z bardzo różnymi przedsięwzięciami transportowymi mierzą na co dzień w zasadzie, bo to jeden z elementów naszej stałej pracy. Przypominam, że ogrody zoologiczne, ich podstawową funkcją jest hodowla różnych gatunków zwierząt, także zapewnianie im jak najlepszego dobrostanu, a to wszystko wymaga bardzo, bardzo daleko idącej współpracy i tutaj ten przykład przyjazdu do Poznania słonic z Duisburga jest takim, można powiedzieć, sztandarowym elementem tej współpracy. Dlaczego słonice z Duisburga przyjechały do Poznania? Powodów jest kilka. Pierwszym, najważniejszym jest to, że Duisburg nie był w stanie zapewnić im w ich dotychczasowym lokum wystarczająco dobrych warunków. To, co powiedziałem, podstawowym zadaniem ogrodów zoologicznych jest hodowla różnych gatunków zwierząt, ale także zapewnianie im jak najlepszego dobrostanu, a więc dobrych warunków bytowania. Musimy dbać o to, aby mieszkańcy ogrodów zoologicznych nie tylko dobrze się rozmnażali, ale też dobrze żyli. I przyjazd słonic, które już ten czas rozmnażania, jeżeli chodzi o wiek, mają za sobą, one już raczej potomstwa się nie doczekają, jest przykładem i pokazuje, że to właśnie ten czas po biologicznej aktywności w przypadku słonic, które nie rodziły po raz pierwszy w warunkach hodowlanych, raczej koordynatorzy nie decydują się na to, żeby doprowadzać do ich rozmnażania się, kiedy one skończą 30-35 rok życia. No i tutaj taką sytuację właśnie mamy. A więc powodem pierwszym, najważniejszym przyjazdu słonic z Duisburga do Poznania było poprawienie ich warunków życia, nie fokusowanie się tylko na hodowlę, ale również na to, żeby tym słonicom po prostu się lepiej żyło. Te lepsze warunki życia będą także dla słoni mieszkających w Poznaniu, ponieważ słonic w grupie, zgodnie z różnego rodzaju podręcznikami, opracowaniami naukowymi, jeżeli mówimy o hodowli słoni sawannowych, a o takim gatunku tutaj mowa, nie powinna być w grupie mniej niż 4. No i właśnie w Poznaniu teraz to minimum osiągamy. Kiedy zaczynaliśmy myślenie o przyjeździe słonic z Duisburga do Poznania, była opcja, że słonic będzie jeszcze 5, ale przypominam, że w październiku ubiegłego roku umarła Kinga, jedna ze słonic mieszkająca w naszym nowym zoo.
19: Maciej Sotnicki, koordynator sekcji słonie, żyrafy, nosorożce nowego zoo w Poznaniu. Otworzyliśmy bramy, po drugiej stronie leżały rzeczy, które miały je zachęcić. Dynie, marchewki, banany, duże ilości siana, duże ilości gałęzi. Także wyszły bardzo chętnie, w tej chwili spożywają to, co dla nich przygotowaliśmy. Razem ze słonicami przyjechała trójka opiekunów z Duisburga. Bardzo pomagają nam, ale też przede wszystkim pomagają słoniom w tym okresie adaptacyjnym. To są opiekunowie, którzy pracują z nimi od wielu lat. To jest bardzo ważne dla słoni, żeby oni tutaj byli. Pracujemy w bardzo podobny sposób i my, i oni pracują na pozytywnym wzmocnieniu. Czyli zwierzęta za wszystko dostają nagrodę, nie ma kar. W momencie, kiedy zwierzęta nie chcą czegoś robić, po prostu tego nie robią.
8: Oczywiście trzymamy kciuki, by słonice szybko zaklimatyzowały się w poznańskim zoo.
3: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
8: Bartosz Łukasiewicz, a teraz zapraszam na dłuższą rozmowę, a ze mną
20: siostra Józefa Elżbietanka. Znajdujemy się w Elżbietańskim Centrum Pomocy Ubogich w Poznaniu przy ulicy Łąkowej 2.
8: Wakacje za nami, a tu już praktycznie ruszają przygotowania do tego sezonu jesienno-zimowego.
20: Tak, już osoby w kryzysie bezdomności coraz częściej nam mówią, że już jest chłodno w nocy. To są już sygnały, że potrzebne koce, zaraz śpiwory, termosy, ciepłe obuwie, ciepła odzież. Oczywiście już myślimy o tym, w miarę możliwości gromadzimy, ponieważ w ubiegłym roku nie było osoby w kryzysie bezdomności, która by nie miała termosu. I naprawdę, wychodząc tutaj po obiedzie, taka osoba mogła sobie zabrać gorącą kawę czy herbatę i na drugi dzień dziękowali, bo jak przyszły przymrozki, były chłodne gdzieś tam noce, te osoby się cieszyły, że miały coś gorącego, dlatego już dzisiaj dziękuję za to, co było, a zwracam się z prośbą, z otwartością, już można dostarczać nawet tutaj do centrum przeróżne termosy, myślę, że takie najlepiej półlitrowe termosy, też właśnie już myślimy o skarpetkach, o tej całej ciepłej odzieży zimowej.
8: Potrzebujących nie brakuje. Widziałem to dziś, gdy wszedłem tutaj do budynku. No, sporo osób na korytarzu, w tych pomieszczeniach.
20: Tak. Tych osób podopiecznych to mamy. Tam przeszło chyba już 1300 osób. Ostatnio pytałam osoby przychodzące nowe, szczególnie w kryzysie bezdomności. Ja mówię, bracie, gdzie ty do tej pory byłeś? Tak jakoś cię nie widziałam. A mówi tak, siostro, no to na działkach, to gdzieś w jakim pustostanie, ale była większa możliwość pozbierania butelek, puszek, ale dzisiaj wszyscy zbierają. Kiedyś mi starczyło na coś, żeby gdzieś jedzenie kupić, a dzisiaj właśnie tutaj przychodzą i proszą, ale też z tej racji, że tutaj w samym centrum naszego miasta, w sercu naszego miasta Poznania jest łaźnia. Ostatnio zapytałam, ile w przeciągu 2 miesięcy skorzystało z łaźni, to jest 400 osób. To jest naprawdę, uważam, bardzo dużo. Skala się coraz bardziej poszerza korzystających i z pralni, i z łaźni, i kobiet, setka, przeszła setka, reszta mężczyźni, ale dobrze, że to, co zostało zrobione wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i z Urzędem naszego miasta Poznania, ta wspaniała współpraca i dzięki wielu ludziom dobrej woli, że udało się tutaj w centrum stworzyć tą przestrzeń taką higieniczną dla tych osób, bo to jest bardzo ważne, ponieważ po pandemii wiele takich miejsc tutaj już nie ruszyło. i cieszymy się, że to żyje, ale też ufamy, że damy radę to utrzymać, żeby to mogło funkcjonować jak najdłużej.
0: I bardzo ważna jest resocjalizacja.
20: Tak, ponieważ do tej pory te kilka lat nasza posługa gdzieś, można powiedzieć, ograniczała się do ulicy. Ten remont podjęty przy tej całej współpracy jakoś jest prawie na ukończeniu o tym, co myśleliśmy. I tutaj ten większy taki teraz nacisk na resocjalizację tych osób przychodzących. Jesteśmy w trakcie takich jeszcze opracowań różnych projektów, szczególnie dla osób w kryzysie bezdomności. Mamy tutaj takiego młodego studenta, który będzie chciał koordynować tutaj tą pracą też z tymi osobami w kryzysie bezdomności poprzez pracę, poprzez pomoc i wsparcie psychologa, żeby dojść do usamodzielnienia się, wrócić jakoś w pełni do społeczeństwa, może coś wynająć i rzeczywiście może pokonać tą swoją barierę bezdomności.
0: Ja słuchaczom wyjaśnię, że co chwilę ktoś tu puka, a to pokazuje,

0: jakakolwiek jest potrzebna. Ja myślę, że tak jak świat istnieje, zawsze osoby były osoby ubogie, biedne, bezdomne. Myślę też, że różne sytuacje ekonomiczne, międzynarodowe wpływają na takie sytuacje, że są osoby bogate, ale osoby biedne zawsze będą, ale też myślę, że musimy o tym mówić, żebyśmy się nawzajem uwrażliwiali, wspierali, bo niektóre osoby, które przychodzą, miały kiedyś firmy, wykształcenie mają, prawnicze, mam tutaj mecenasów byłych, inżynierów, magistrów, na przykład, nie? Oczywiście są też osoby, które są po szkole podstawowej, ale to też pokazuje, że nikt z nas nie może być pewny jutra, bo przyjdzie choroba, przyjdzie jakaś utrata pracy, wypadek. To są różne czasami takie losowe przypadki, które spowodują, że będę szukał tej pomocy. Dlatego nie dam sądzić, nie oceniać, ale starać się wysłuchać daną osobę, która przyjdzie, jak możemy pomóc, co się stało, że jest w tym momencie jego życia taka trudna sytuacja.
1: Ja przypomnę, że ta pomoc płynie z Łąkowej, w Poznaniu. A teraz nieco zmienimy temat, bo tu jednym okiem spoglądam sobie na ten fotel i widzę barwy Lecha.
0: Tak, to jest taka moja cicha miłość. Tak od lat, już od 44 lat, ponieważ w ogóle kocham sport od dziecka. Miałam braci, którzy grali w takim klubie sportowym Jasień Stal. Do dzisiaj ten klub istnieje. Zabierali mi na te mecze, ale jak przyszłam do Poznania, no to rzeczywiście Lech tutaj grał i gra. Ja towarzyszę, ale tym bardziej zawsze to podkreślam, że Lech został założony, czy tak oficjalnie, w dniu 19 marca. To jest świętego Józefa, a ja mam imię świętego Józefa. Ja jestem nawet zobowiązana prosić świętego Józefa, żeby dobrze czuwał nad Lechem, nad zawodnikami, całą ekipą Lecha, ale też i kibicami, którzy są pełni wrażliwości. Jak tylko mam możliwość, czas, obowiązki mi pozwalają, chętnie biegnę na stadion, by tam rzeczywiście podgrzewać tych naszych piłkarzy, żeby to zwycięstwo było. Właśnie niech zwycięża Lech, kolejosz.
1: I to podgrzewanie, kiedyś widziałem na stadionie Lecha, jest naprawdę tutaj dynamiczna, jest bardzo, bardzo takie prawdziwe.
0: Bardzo się cieszę, ponieważ wszystkie można troski takie codzienne idą na bok, a angażuję się w to, co się dzieje na boisku. Nie ukrywam, że jak nasza bramka jest zagrożona, to rzeczywiście serce mi bardziej bije i wzywam, kieruję tutaj wzrok ku niebu. Panie Boże, święty Józefie, dalej tam pomagaj naszym piłkarzom. To są takie moje rozgrywki wewnętrzne, radości i cieszę się, że mogę uczestniczyć. Ja też dziękuję w ogóle kibicom, że jestem bardzo życzliwie przyjmowana na stadionie. Lubię chodzić do kotła. Tam się dużo dzieje i tyle sympatycznych kibiców. Pozdrawiam. Tam wiele się dzieje, takich sympatycznych rozmów, pięknych rozmów, głębokich rozmów też. No i każda bramka rzeczywiście jest pełna entuzjazmu i gorących emocji.
1: Kibice również podchodzą do siostry i zadają pytanie, co siostra tu robi. Są jakieś takie reakcje, pytania?
0: Nie w tym kierunku, tylko siostro, ja pracuję, cieszę się, że siostra jest. Dobrze, że siostra się w końcu ujawniła, że jest ta siostra z nami. Nie ma takiego pytania, dlaczego, po co i na co. Tylko jest taka radość, że jesteśmy, a możemy zdjęcie zrobić, pokażę mojej żonie. I super są historie nawet tych ludzi, bo niektórzy w czasie przerwy siadają, opowiadają, nawet jakieś mają pytania, co ich nurtują. Na temat wiary, na temat kościoła i chętnie z nimi rozmawiam.
1: A jak jesteśmy już tutaj w temacie sportowym, to jakiś czas temu siostrę było można też spotkać na hulajnodze.
0: Tak, to mieszkańcy Domu Nadziei kupili mi szalik, a ponieważ byłam po takiej dosyć ciężkiej operacji nogi, długo nie jeździłam na tej hulajnodze i poczułam się lepiej, więc mieszkańcy podgrzali tą hulajnogę i zaczęłam jeździć. No i wtedy właśnie taki tam z mieszkańcami powstał filmik, gdzie dzień wcześniej nagrywaliśmy i takie wewnętrzne miałam przeczucie, wołanie z domu świętego Józefa, żeby jutro, czyli tego 16 lipca, Lech Poznań zdobył super puchar i tak się też stało. I rzeczywiście ten filmik wpłynął na to, że serca naszych kibiców tak się otworzyły, że została założona zbiórka na portalu Fundacji Się Pomaga. Patrząc tam, nazbierało się przeszło 54 tysiące złotych. I tak sobie tutaj z moimi siostrami pomyślałyśmy,

0: że za to wszystko zostanie zakupiona żywność i to właśnie zamówiłyśmy i z tego wyszło 4 tony i 200 kg. Będziemy dziękować już tutaj dziękuję wszystkim kibicom, którzy wrzucili to dobro serca do tego kotła, bo tam będzie i mąka, będzie cukier, będzie oliwa, będą tam też przeciery, ale też będzie 4,5 tysiąca puszek mięsnych długoterminowych, bo też będzie to bardzo potrzebne do kanapek na różne sytuacje trudne. I wiele jeszcze innych produktów, które zostaną przywiezione i taki wspólny będzie odzew podziękowania wszystkim kibicom. Ja mówię, niech tylko, nie tylko Poznań, ale Polska i świat usłyszy, że kibice nie tylko mają gorące serca do kibicowania, ale też i do pomagania.
1: A skąd ma siostra tyle siły?
0: Myślę, że... Właśnie nie myślę, ja to wiem, że to jest Duch Święty, daje mi tę siłę, daje energię. Kocham życie, kocham ludzi i mam wewnętrzne takie szczęście, przekonanie, że kiedyś to dobro wróci, że to dobro kierowane do drugiego człowieka przyniesie jakąś pomoc tej osobie i rozbudzi nadzieję, że jutro może być lepiej.
1: O poznaniakach mówi się, że są oszczędni, ale nie są obojętni na drugiego człowieka.
0: Tak, myślę, że czasami słyszałam, że skąpi nawet, skąpi, ale powiedziała, że hojni. Oni są mądrze hojni. To jest, nie jest rozrzutność, to jest po prostu mądrość, uważam, taka gospodarna mądrość poznaniaków i też staramy się to, co otrzymujemy właśnie od społeczeństwa, dobrze wykorzystać, dobrze przekazać, żeby to było naprawdę wykorzystane z wolą wszystkich darczyńców.
1: Czego potrzebujecie tutaj? Co można i gdzie przenosić?
0: Myślę, że tutaj na dzień dzisiejszy już można rozpocząć gromadzenie termosów, śpiworów, ciepłej odzieży, skarpetek. To są takie pierwsze, ważne, podstawowe rzeczy, które są potrzebne dla osób, które znajdą się w tej trudnej sytuacji w okresie zimowym.
1: I to wszystko można przenosić tutaj, przy Łąkowej.
0: Tak, do Elżbietańskiego Centrum Pomocy Ubogim przy ulicy Łąkowej 2 w Poznaniu.
1: A ja przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
0: siostra Józefa Elżbietanka.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam i dziękuję za wszelkie dobro.
1: Słuchacie niezmiennie naszego magazynu, a teraz w naszym programie o zdarzeniu niedaleko Poznania.
2: Policjanci z Komisariatu Policji w Luboniu otrzymali zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny. Z relacji osoby zgłaszającej wynikało, że mężczyzna zataczał się, a następnie wsiadł do samochodu marki Audi i odjechał w kierunku Poznania. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Lubońscy policjanci, którzy niedługo po otrzymaniu zgłoszenia pojawili się w rejonie zdarzenia, natychmiast rozpoczęli poszukiwania pojazdu. Dobra znajomość topografii miasta oraz dokładne sprawdzenie okolicznych ulic szybko przyniosły efekt. Funkcjonariusze zauważyli Audi odpowiadające przekazanemu opisowi. Policjanci zatrzymali samochód do kontroli. Już po otwarciu drzwi od strony kierowcy funkcjonariusze wyczuli silną woń alkoholu. 45-latek odmówił jednak poddania się badaniu policyjnym alkomatem. W związku z tym został poinformowany o konieczności doprowadzenia go do placówki medycznej, gdzie pobrano od niego krew do dalszych badań laboratoryjnych. W trakcie kontroli policjanci sprawdzili również dane kierującego. Okazało się, że mężczyzna posiada obowiązujący dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Jego podróż dobiegła końca. 45-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Pobrana od niego krew została przekazana do badań. W chwili prowadzenia samochodu mężczyzna miał w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. W sprawie wykonano niezbędne czynności procesowe i zgromadzono materiał dowodowy. Czynności te przeprowadzili policjanci Komisariatu Policji Poznań-Wilda, którzy następnie przygotowali sprawy do rozpoznania w trybie przyspieszonym, umożliwiając szybkie skierowanie jej przed sąd. 45-latek odpowiadał w warunkach recydywy, co oznacza, że ponownie popełnił przestępstwo mimo wcześniejszej karalności. 2 dni po zatrzymaniu mężczyzna stanął przed sądem. Sąd uznał go za winnego i wymierzył mu karę 1 roku i 2 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności oraz kolejny dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Ponadto mężczyzna został zobowiązany do wpłaty 15 tysięcy złotych na fundusze pomocy, a także do zapłaty 6 tysięcy złotych na wiązki na rzecz Skarbu Państwa.
1: To zdarzenie miało miejsce, przypomnę, w podpoznańskim Luboniu, a tymczasem 8 października wystartuje 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Przez ponad 2 tygodnie rywalizować będą ze sobą muzycy z całego świata.
3: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
1: Dębosz i Strzełecki uściskali się znowu. A wtem weszła Dęboszowa. Ujrzawszy ich we wspólnym uścisku, złożyła ręce. Dla Boga, cóże to takiego? Jej okrzyk ocknął ich z zapału. Spojrzeli na drzwi. Kobieta zmieszała się. Jędruś, dyć, trzymasz i trzymasz naszego gościa tyli czas. Stukałam kilka razy i nic to i weszłam. Obiad czeka, pewnikiem na nic, wszystko przestojałe. Strzełecki podszedł do kobiety. Podała mu rękę na powitanie, trochę nieśmiało. Jerzy ucałował tę rękę spracowaną i rzekł gorąco: syna pani uważam od dziś za brata mego. Dzielny człowiek, może być pani dumna z niego. Ano, Bóg tak sprawił, jąkała się wzruszona. Chodźmy na obiad, zawołał Dębosz. Prawda, że późno, wypijemy za nasze zbratanie się. Matuś, dajcie tę nalewkę wiśniową. A jest i śliwowica, co robiła młońskiego roku. Zaraz przyniesę. Proszę, pięknie proszę siąść do stołu, mówiła kobieta rozpromieniona. Obiad przeszedł wesoło. Andrzej opowiadał o swojej podróży szeroko i fachowo. W pewnej chwili Dęboszowa wtrąciła. A i w onej Wenecji był, i na grobie świętego Antoniego, i w Neapolu. Byłeś i w Wenecji, i w Neapolu? Toś ty ogromną podróż zrobił, Jędrek. Andrzej był nieco zmieszany. A tak, nadłożyłem drogi, ale chciałem skorzystać, by zobaczyć Wenecję. Strzełecki zauważył, że Dębosz nie chciał się rozwodzić zbytnio nad tą podróżą i skierował rozmowę inaczej. Po obiedzie Strzełecki przed wyjazdem rozmawiał jeszcze z Dęboszem, stojąc przy jego biurku. W pewnej chwili spostrzegł fotografię grupy studenckiej i wziął ją do ręki. Koledzy z architektury? A tak. Kto to jest ta panna obok ciebie? Bardzo miła dziewczyna, trochę w typie mojej żony. Może dlatego zdaje mi się, że ją gdzieś widziałem. Jak się nazywa? To panna Katarzyna Zachojska. Zachojska. Czy Skromiłowa? Tak jest. No, to znaczy obecnie Zebrzydowska. Przypominam sobie teraz. Widziałem ich fotografie w pismach, gdy był ich ślub. Tak, tak. I nawet mówiono, że ona inżynier, architekt. Ciekawe. Czy i jego znasz? Zebrzydowskiego? Nie, ale widziałem go. Jakże oni żyją z sobą? Czy mieszkają w pochlebach? Strzełecki spojrzał na Dębosza i ujrzał łunę krwi na jego twarzy. Andrzej patrzył na fotografię. Nie, ona mieszka w Kromiłowie, a on na całym świecie. Tak? To znaczy war po staremu warem. Dzieci są? Nie, i pochleby, zdaje się, już upadają. Chyba już leżą, bo upadały od bardzo dawna. Czy znasz Zebrzydowskiego osobiście? Spytał Dębosz. Ach tak, przecie obaj pochodzimy ze wschodnich Kresów. Jego Chłowatyn i Debryszcze były w innym rejonie niż moje Nowosiłki, ale niedaleko. Znam go, znam aż nadto, dokończył Strzełecki, odstawiając fotografię. Oto jest, widzisz, typowy człowiek przeszłości, nawet naszej, szlacheckiej. Bardzo piękny światowiec, ale birbant, pustak, Letkiewicz, niepoprawny. To nie jest człowiek zły, tylko destruktor w całym znaczeniu tego słowa. Na twarzy Andrzeja odmalował się ponury gniew. Wybuchnął. Nie, to nie jest dobry człowiek, skoro mógł tak lekko porzucić taką żonę jak ona, aby z kochanicą... Jerzy spojrzał na Andrzeja uważnie. Widzę, że wiesz o nim dużo. Prawda, że ona twoja koleżanka. Opowiedz, Jędrek, co on tam nowego nabroił? Jestem ciekawy. Andrzej pod wpływem oburzenia na Zebrzydowskiego opowiedział o Kasi bardzo szeroko, ubolewając nad jej losem. W jednym momencie opowiadania Strzełecki przerwał. Poczekaj, czy nie dlatego właśnie byłeś w Wenecji i w Neapolu? W Wenecji nie. Tam dopiero spotkałem panią Kasię, ale do Neapolu pojechałem istotnie za nią, bo nie została zupełnie sama. Czyż mogłem wiedzieć, co się zdarzy? Gdy opowiadał o odjeździe Wara do Egiptu, Strzełecki zaciął usta. Zawsze ten sam. Gdy Andrzej skończył mówić, Strzełecki machnął ręką. No, to teraz pochleby zgubione i Kromiłów stoi nad przepaścią. Tak, to nieszczęśliwa kobieta. A gdy on wróci, żona mu zapomni szaławilstwa i daruje zdradę. On zaś zacznie się za nową oglądać. Andrzej zbladł. Czyżby ona jednak po takiej próbie? Zobaczysz, taki jest właśnie cały Zebrzydowski. No ale na mnie czas, wieczór za pasem. Po odjeździe Strzeleckiego Andrzej chodził po swoim pokoju, rozdrażniony niebywale. Więc on taki, więc on ją może zgubić. Czyż pozwolić na to, czyż do tego dopuścić, żeby ona... Płonęła mu głowa. Dusza rwała się w nim w niepokoju i bólu. Pragnął ratować Kasię. Burzyło się w nim wszystko. Buntowały się gorące uczucia dla niej przeciw tej niemocy, na jaką był skazany. Czuł swoją bezsilność, a ta świadomość stała się największą jego męką. Luty dobiegał końca. Wicher na dworze wył przeciągle i ciskał ostre fale deszczu w okna dworu w Kromiłowie. W pokoju było jasno. Od dwóch dużych okien, pod którymi Kasia Zebrzydowska rysowała jakieś plany na ogromnym stole, zarzuconym kartonami, ołówkami i kredkami. W głębi pokoju na kominku buchał rzęsisty ogień. Trwała tu cisza prawdziwej pracowni, tylko syczały płomienie i spoza okna dobiegał przytłumiony huk starych drzew parkowych, rozkołysanych wichurą. Parę razy wszedł stary Dionizy. Poprawił ogień, popatrzył na swoją panią, pogrążoną w pracy, spojrzał na zegar i odchodził bez słowa. Raz tylko Zebrzydowska spytała, czy Jurasek nie wrócił jeszcze z poczty? Jeszcze nie, ale zaraz nadjedzie. Dionizy wyszedł, a Kasia pochyliła znowu głowę nad dużym kartonem, pilnie rysując nowy plan budowli. Ale nie minęło pół godziny, gdy do pokoju wszedł Dionizy, niosąc tekę pocztową. Kasia otworzyła ją szybko, przerzucała pisma, szukając listu, którego oczekiwała. Dwie duże koperty, zaproszenia na bale. Młoda kobieta obojętnie czytała spis gospodyń i gospodarzy. Na jednym zaproszeniu z Warszawy w rzędzie gospodyń było jej nazwisko. Zwariowali, mruknęła zdziwiona. Aha, robota cioci. Także pomysł. Był i list od hrabiego Mochyńskiego, pełen wymówek, że siedzi całą zimę w Kromiłowie zamiast się bawić i używać młodości. Przyjeżdżaj natychmiast, pisał. Mamy dla ciebie obmyśloną, pyszną toaletę. Będziesz wyglądała po królewsku i rozerwiesz się nareszcie. Są tu tacy, którzy oczekują twojego zjawienia się w świecie. Nie bądźże dzika. Na tym balu zapustnym musisz być koniecznie. Zrobisz niesłychany efekt. Zlituj się, nie zrób zawodu, bo przecie umieściłem twoje nazwisko na liście gospodyń. Jeśli każesz, przyjadę po ciebie, bo Kryś zaaferowany balami, które co dzień odwala gracko. Depeszuj natychmiast, czy przyjedziesz sama, czy ja mam jechać po ciebie. Szosy czyste, możesz jechać autem. Nie zrób zawodu, nazwisko wydrukowane, powtarzam, byłyby zaraz niepotrzebne komentarze. Myśmy tu rozgłosili, że War jest w Kairze na kuracji, coś tam z nerkami, z sercem, bo trzebaż jakoś wytłumaczyć, tym bardziej, że Beata wypaplała temu i owemu o jego afrykańskim piedater obecnym. Twoja bytność na tym balu niezbędna. Nawet Oktawia jest tegoż zdania, a to już w takich sprawach wyrocznia. Ludziom trzeba trochę zamydlić oczu, bo już je nieco wytrzeszczają. Teraz, moje dziecko, tylko reklama i reklama. Wszystko na reklamie oparte. Reklamą otwiera się oczy, które nie chcą widzieć i reklamą zatłamsza się oczy, które inaczej widzą. Reklama zapycha gardła jednym, a otwiera drugim. Wszyscy wszystko reklamują na gwałt. Trzeba więc i małżeństwo reklamować, skoro ono samoistnie gorzej się przedstawia. Jak to jest u was, wierzę, że chwilowo. Jednakże War przeciąga strunę. No ale nie będziesz chyba odbywała pokuty za niego. Czekamy depeszy lub najlepiej twego przyjazdu. Kasia wzruszyła ramionami i odłożyła list. Uśmiech błysnął na jej twarzy. Wyjęła z szuflady blankiet telegraficzny i napisała zamaszyście: reklamie nie hołduję, nazwisko zastąpi osoba nosząca takie samo. Radzę tam skierować projekty. K. Zaśmiała się. O, jestem złośliwa. Zastanowiła się i posmutniała. War przeciąga strunę. Powtórzyła w myśli słowa hrabiego Augusta. Czyż przeciąga? Czyż ta struna już nie prysła? Wkrótce będzie rok, jak wyjechał z domu, od 4 miesięcy jest w Egipcie. Chyba dosyć było czasu, by się przestać łudzić.
0: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: Opowieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Kasia nie łudziła się. Myśl o warze stała się dla niej jakąś zmorą, nad wszelki wyraz ciężką. Odsuwała ją od siebie w obawie, by się w niej nie zagłębiać. Poświęciła się całkowicie swojej pracy, szukając w niej jedynej ostoi życia. Lecz myśl o warze była zawsze aktualna, ponieważ on sam przypominał się ciągle, żądając nowych pieniędzy w poważnych ilościach. Żądania te płynęły do Kmietowicza, ale odbijały się na Kromiłowie. Edward był głuchy na wszelkie odezwy Kmietowicza, który alarmował już rozpaczliwie tak samo Wara, jak i Kasię. Edward do żony nie pisywał i za to jedno była mu wdzięczna. Zadawała sobie samej pytanie, dokąd to będzie trwało i czasem dziwiła się własnej cierpliwości. Ratowała ją praca, była z niej zadowolona i z tego źródła płynął względny spokój. Obecnie oczekiwała wyniku konkursu na budowę gmachu rządowego we Lwowie. Posłała tam własny projekt i kosztorys, wykonany z wielką starannością. Ale i dziś nie było oczekiwanego listu. Trochę ją to zaniepokoiło. List hrabiego poruszył bolesną myśl o warze i nowe nasunął rozważania. Nie chcąc się im poddawać, zabrała się znowu do swego rysunku. Ale słowa z listu kołowały dokoła niej uprzykrzone i drażniące. Trzeba i małżeństwo wasze reklamować, skoro ono samoistnie gorzej się przedstawia. Wuj jest znakomity z tą reklamą. Najlepiej reklamuje oraz ilustruje nasze małżeństwo sam War, bez możliwości konkurencji w innym kierunku. Myślała, zapatrzona w linię nowego projektu pięknej willi, na kartonie leżącym przed nią. Wtem podniosła głowę, nasłuchując. Co to, auto? Motor warczał już u podjazdu. Wuj August! Zawołała Kasia. Niechęć odbiła się na jej twarzy. Znowu zmącony spokój, znowu wymówki za jej bierność co do Wara, znowu debaty, rady. No, jakże miała już tego dosyć. A jeśli głównym celem bal? Oto moja odpowiedź. Wzięła napisaną depeszę do ręki z uśmiechem nieco gorzkim i skierowała się do drzwi, gdy stanął w nich Dionizy. Jakiś pan, nieznajomy, oto bilet. Kasia wydała lekki okrzyk radości, twarz ożywiła się łuną rumieńca. Gdzie jest? Prosiłem do salonu. Dobrze. Pobiegła naprzód. Andrzej Dębosz skłonił się przed nią głęboko. Podała mu obie ręce odruchem serdecznym. Jakże się cieszę. Zrobił mi pan prawdziwą niespodziankę. Za długo przytrzymał usta na jej rękach. Wycofała je delikatnie. Jego czoło pokryło się purpurą. Zauważyła to, odczuła i zrobiło jej się przykro niewymownie, że mogła go urazić. Nie śmiem przypuszczać, że Kromiłów był wyłącznym celem pana, ale skąd pan jedzie? Z Zagórzan, tylko i wyłącznie do pani, by jej zwiastować bardzo miłą wiadomość. W tym celu jechałem przez Poturzyce, gdzie pan plenipotent Strzelecki udzielił mi auta. Spieszyłem, by nie być uprzedzonym. Podczas gdy mówił, 100 myśli przebiegło przez głowę Kasi. Twarz jej mieniła się różnorodnymi wrażeniami, ciekawość rosła. Nawet sylwetka Wara przemknęła migawką. Ach nie, to nie to. Dębosz patrzył na nią z uśmiechem uszczęśliwiony. Lecz nagle i on odczuł jakąś drażliwszą nutę w tym jej niespokojnym oczekiwaniu i nie przedłużał wyjaśnienia. Powstał żywo i skłonił się ponownie. Winszuję zwycięstwa, konkurs wygrany, pierwsza nagroda. Kasia zerwała się, cała w ogniach. Co pan mówi? Czyż możliwe? Tak, projekt pani utrzymał się pierwszy, został wyróżniony i oczywiście zatwierdzony. Przy tym postanowiono powierzyć pani kierownictwo budowli gmachu, która rozpocznie się wczesną wiosną. Rzucił się do jej rąk i jął je całować z uniesieniem i gorącą radością. Jakiż jestem szczęśliwy, że zdążyłem pierwszy przywieźć tę wiadomość. Sądzę, że dziś jeszcze będzie potwierdzenie z Lwowa. Kasi błyszczały oczy, pod nietą były pełne złotych iskier wesela. Oczekiwałam właśnie zawiadomienia o wyniku, lecz nie żywiłam aż takiej nadziei. Serdecznie jestem wdzięczna panu za tę wiadomość, ale skądże pan wiedział o tym wcześniej ode mnie, w Zagórzanach? Andrzej zaśmiał się swobodnie. Miałem telegram od kolegi, Janica, ponieważ wiedziałem od niego o udziale pani w konkursie i interesowałem się naturalnie. Mówił mi Janica, gdy byłam we Lwowie, że pan nie podał swojego projektu. Dlaczego? Nie mam czasu, teraz mnóstwo pracy na mnie spadło. Zresztą moje pomysły nie miałyby na pewno powodzenia. No, czy nie panu głównie zawdzięczam swoją wygraną? Mówię szczerze, zna mnie pan przecie. Przypomnijmy sobie nasze prace studenckie i dyplomowe. Kto kogo zawsze pobijał? No, wtedy słońce miałem w duszy. Umilkł. Kasia spojrzała na niego uważnie. A dziś? Spytała ciszej. Dziś proza, szara rzeczywistość. Nie wierzę w to, kolego. Pański zapał jest zawsze żywotny i nigdy nie zblednie. Pamiętam, jak pan budził mnie z odrętwienia duchowego podczas podróży z Neapolu do kraju. Pan to popchnął mnie do pracy i wskazał mi jej błogosławiony szlak. Pańska zasługa, że nie gnuśnieje w bezczynie i nudzie mego istnienia. Ileż razy myślą dziękczynną biegłam tam, do nieznanych Zagórzan, terenu pańskich działań. Doprawdy? Spytał, patrząc jej w oczy poważnie. Dlaczegoż jednak myśl pani nie zamknęła się bodaj w kilku słowach listu? Czym on byłby dla mnie, chyba mówić zbytecznie? Parokrotnie chciałam pisać, lecz zawsze zawahała się. On spuścił oczy. Wszystkie dawniejsze listy pani sprzed 2 lat chowam jak moje najdroższe pamiątki. Dotąd opromieniają mi życie i także wspierają. Więc nawiążemy korespondencję naszą, kolego. Tematu nam chyba nie zbraknie. Pochylił się do jej ręki nisko, by nie ujrzała promienia szczęścia w jego oczach. Ale dostrzegła ten błysk i uszanowała. Jakoś jasno im było i ciepło ze sobą. Ponieważ Kasia interesowała się Zagórzanami, więc Dębosz opowiadał dużo o swojej rodzinnej wsi, o matce, o którą Kasia pytała serdecznie, potem mówił o Strzeleckim i Sławochorze. Zebrzydowska omroczniała. Czy to ten Strzelecki, który pochodzi z Kresów? Z Nowosiłek? Tak jest. Stracił je naturalnie, ale to dzielny człowiek, niespożyta energia. Jest obecnie plenipotentem całego klucza Poturzyce i właścicielem Sławochory nad Czarnym Dunajcem. To była własność pobogów z Krąża. Znam tę sprawę, rzekła Kasia. Strzelecki ożeniony jest z Magdaleną Dobrucką. Tak, pani Dada pochodzi także z Kresów, z Dawidówki. Miała tragiczne przeżycia. Wiem, niewiele brakowało, a byłaby obecnie w moim położeniu. Jak to? Zdziwił się Andrzej. Była narzeczoną mego męża, już będąc wdową. Ciekawam, mówiła Kasia w zamyśleniu. Może ich życie ułożyłoby się inaczej niż nasze. Dębosz, zdziwiony, od razu uprzytomnił sobie parę drobnych szczegółów z bytności u Strzeleckich, na które nie zwrócił uwagi. Dlaczegoż do małżeństwa nie doszło? Spytał. A czy Strzeleccy nic panu nie mówili? Nie, nic. Wiem tylko, że znają pana Zebrzydowskiego. Więc może nie powinnam zdradzać. Ja się już domyślam. Pan Zebrzydowski najpierw zabrał narzeczoną panu Strzeleckiemu, a potem zapewne porzucił ją dla innej, rzekł Andrzej szorstko. Kasia milczała. Dębosz wstał i przeszedł przez pokój i z powrotem. Zatrzymał się chwilę, jakby się wahał, znowu przeszedł wzdłuż salonu krokiem nerwowym, wreszcie usiadł prędko i pochylił się do Kasi. Dziwnie miękko zabrzmiał jego głos, gdy spytał prawie nieśmiało. — Czy są wiadomości, kiedy wróci? — Nie, odrzekła bezdźwięcznie. — Więc jakże tak będzie, dokąd? Milczała. A kwestie pieniężne? Załatwia Kmietowicz. Ale już nie z pochlebów, bo to wiem na pewno. Jakże tak może być? Czyż to możliwe? Czyż pani to cierpi i nic nie przeciwdziała? Podniosła na niego oczy za mgłą. Jakaż rada? To proste pytanie uderzyło w serce Andrzeja jak obuchem. Nie znalazł już odpowiedzi. I oto nagle, z tej pogody jasnej, jaka była między nimi, stało im się ciężko z sobą. Gorycz była w duszy Andrzeja i wrzał w nim bunt. Ale już milczał. Nie miał tu nic do powiedzenia. Wyrzucał sobie, że sam zaćmił ten promień ciepły jej oczów. Odczuwał teraz to ciepło drogie mu ponad wszystko, ale jakby przysłonięte brutalnie wspomnieniem tego, którego nienawidził. Obiad spożyli w tym sztucznym nastroju, męczącym ich oboje. Andrzej był twardy dla siebie samego, więc gdy tylko zrozumiał, że męczy Kasię, potrafił się zwalczyć. Zdusił w sobie egoistyczne podszepty buntu i niechęci i myślał już jedynie o niej, o przywróceniu jej spokoju, aż nadszedł moment rozbrajający. Do salonu pędem wbiegł Tomek Kostrzewa z rozwianą czupryną. Ujrzawszy Dębosza, zmieszał się, ale wnet szurnął nogami w pospiesznym ukłonie i z impetem ukląkł przy Kasi. Ucałował jej rękę, wołając: mam dziś czwórkę z historii i piątkę z rysunku. Pan nauczyciel tak chwalił. Kasia ucałowała głowę chłopca. No dobrze, dobrze, cieszę się razem z tobą. Oto jest tu Tomek, o którym panu opowiadałam. Zwróciła się do Dębosza. Powitał chłopca serdecznie.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie nigdy nie widzi.

Wyroglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek,

Jam usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć po

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

0: Powieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Dobry nastrój powrócił. Rozmowa z Tomkiem, potem oglądanie jego rysunków, robót z gliny i drzewa zaciekawiły Andrzeja. Niektóre z tych wytworów zdumiały go poważnie, a gdy Tomek wyszedł na obiad, Dębosz rozmawiał o nim z Kasią i słuchał jej projektów dotyczących kształcenia chłopca. Czy pani pokazywała już komuś kompetentnemu te drobiazgi? Spytał. Właśnie, że jeszcze nie. Wuj Mochyński obiecał odwiedzić mnie ze znajomym rzeźbiarzem, by mu pokazać te pierwociny dyletanckie, lecz zasługujące bardzo na uwagę. Ale jak dotąd, gdy pojadę do Lwowa, załatwię to sama. Od jesieni pragnęłabym oddać Tomka na jakieś początkowe studia. Oczywiście przede wszystkim do szkoły we Lwowie, gdyż obecnie uczęszcza do naszej powszechnej, wiejskiej. Warto i trzeba go kształcić, bo to wyjątkowo zdolny dzieciak. Prócz rzeźb, widział pan jego rysunki? Tak, bardzo ciekawe. Andrzej zapalił się do zamiarów Kasi i znać było na nim wielkie podniecenie. A ona w pewnej chwili rzekła do niego, patrząc mu w oczy z niewymownym wyrazem: czy pan pamięta słowa swoje, wypowiedziane do mnie kiedyś, gdyśmy jeszcze wspólnie układali wielkie plany społeczne? Są wśród nas siły i talenty ukryte jak cenne minerały z ziemi. Gdy odkryłam zdolności Tomka, słowa te przyszły mi na myśl od razu i zachęciły do zajęcia się nim. Pani zapamiętała te moje słowa? Rzekł cicho, ze wzruszeniem. Ale od razu jakby się skarcił sam za głośne wyjawienie swej myśli, odrzucił głowę i dodał prędko: dla Tomka pani jest szczęśliwym kilofem losu i on pani zawdzięczać będzie swoją przyszłość, którą w nim przeczuwam. Kasia rozpromieniła się, gdyż Tomek był jednym z jej celów umiłowanych. W parę godzin potem Dębosz opuszczał Kromiłów. On, jadąc w mroku wieczornym, ściskał rękoma skronie, by odzyskać równowagę myśli i uczuć, by rozproszyć tuman płomienny, który przyćmiewał mu oczy. Kasia w pracowni swojej tworzyła nowe projekty pracy, podniecona zwycięstwem, lecz myśl jej biegła za Andrzejem bezwiednie, a cisza głucha w domu potęgowała złudzenie głosu Andrzeja i słów jego, z których czerpała moc. Oboje, chociaż znowu oddzieleni przestrzenią, byli duchem przy sobie. Zapadał wieczór majowy. W Zagórzanach gwarno było, trzody wracały z pastwisk, dążąc do swych zagród. W opłotkach rozlegały się nawoływania kobiet. Na drodze słychać było głosy ludzi wracających z pól od sadzenia kartofli. Śpiewy, śmiechy mieszały się z rykiem krów, ze skrzypieniem wozów i wrzaskiem bawiących się dzieci. Robotnicy wracali od budowy domu ludowego, rozprawiając głośno i paląc machorkę. W zagrodzie Dęboszów panował ruch przedwieczorny. Piskliwie darła się franka i brzmiał bas kadeja, im zaś obojgu odgryzał się felek. W kuchni krzątała się Dęboszowa, gotując wieczerze. Wszędzie jej było pełno. Jednocześnie dozorowała roboty franki i parobków. Nakryła w świetlicy do wieczerzy dla syna i co chwila wybiegała na ganek, wypatrując, czy Andrzej nie wraca od budowli. Ale robotnicy dawno przeszli, a jego nie było. Wreszcie zgasły ostatnie zorze. Z łąk buchnął zgodny chór żab, roznosząc jakąś słodycz przedziwną, wnikającą do dusz ludzkich radosnym dreszczem wiosennym. Dęboszowa stała na ganku zasłuchana i zapatrzona. Przed nią kwitła czereśnia. Drzewa osypane były bielą kwiecia, o które tłukły się, hucząc, chrabąszcze. Na topoli obok stodoły rozklekotał się bocian. Cały sad rozkwitły, wonny, jasnozielony burzył się wiosną, maił kwiatami i brzęczał niewymownym szczęściem rozigranych owadów. Przy ulach był cichy pomruk. Pszczoły układały się na noc, śpiewając wieczorne nieszpory. Dęboszowa uśmiechnięta słuchała tych głosów wiosennych, które odmładzały ją, zda się, i syciły jej duszę dziwną tęsknotą, zupełnie taką samą jak za lat młodości i szczęścia własnego, ale oto ogarnął ją żal szczególny. Dlaczego jej syn staje się coraz smutniejszy? Dlaczego ten dawny, wesoły zawsze Jędruś zatracił gdzieś pogodę i wesele? Jest zapracowany, to prawda, ale dawniej pomimo pracy był zawsze wesoły. Teraz zmienił się bardzo. Matka czuła, że go coś nurtuje. Nie mogła odgadnąć przyczyny smutku, pytała parokrotnie, lecz on zbył ją pozornym humorem, zapewniając, że jej się tylko zdaje. Przestała pytać. Bolało ją to, że dawny, szczery Jędrek stał się skryty. Dęboszowa nie miała już w postępowaniu z synem poprzedniej swobody. Była ona kobietą prostą, lecz odczuwającą głęboko stan duchowy syna. Troszczyła się o niego, a najbardziej męczyła ją niepewność i nieświadomość tego, co mu jest. Dlaczego nie przychodzi? Pytała teraz, nasłuchując, czy nie rozpozna jego kroków, gdyż zawsze wracał przez łąkę i sad, naglądając jednocześnie na budynki. Wieczór stawał się coraz bardziej przepojony zapachami wiosny. Z łąk i olszyn nad rzeką słychać było kląskanie słowików. Opary białe wznosiły się na kształt obłoków. Cisza wieczorna, pełna melodii, otuliła całą wieś. Co mu się stało? Gdzie on jest? Niepokoiła się Dęboszowa, gotując w kuchni wieczerze dla służby. Wszedł pierwszy Kadej i zaraz zagaił. Pana jakości nie widać. Czy Kaj poszedł na piechotę, czy co? Weszła Franka i Felek. Zabrali się ostro do jedzenia, ale Kadej ciągle dogadywał. Naszemu panu gospodarzowi coś ci brakuje. Jęszy je teraz, kiej był. Zasumowany chodzi, o mało kiedy się oześmieje. Jakaś omroka na niego spadła, zapiszczała Franka. Pracuje za wiele, rzekła Dęboszowa i wyszła z kuchni na ganek. A może już idzie? Felek, ujrzawszy, że gospodyni nie ma, zaśmiał się cicho. A ja wiem, co panu brakuje, rzekł, błyskając oczami. Dziszko, mądrala, mruknął Kadej niechętnie. A wim, jakbyś ta wiedzieli. Trzeba mu się żenić, kobity mu brak, ot co jest. Głupiśkiej ten wół. Owa, wyś ta tyż wszystkich rozumów nie pojedli, a i woma, tyż baba by się przydała. Tylo tobie pokrako, nie? Juści, ja ta nie taki jak on i nie zapiram się to, co mi oczy wypiekata. Cicho, nie drżyj się, chorobo gospodyni usłyszy. Przyszedł pan chyba, gospodyni z kim ciś gada w sadzie. Franka wybiegła na przyzbę i wróciła pędem. Wiadomo, przyszła panna Janiela, czatuje na niego. Co dzień się tero przywleka, a to w południe, a to wieczorkiem. A może i co z tego będzie? Panna ja akuratna, zachuczał Kadej. I tam skrzywił się Felek, wykręcona, jakiej wrzeciono. Jakby tak na mnie, wolałby Frankę. Dziewczyna zaśmiała się dźwięcznym, zdrowym śmiechem. Kaptujmy sobie, kaptuj, może ta co wycyganisz. A toż wim, że bez kaptowania nic z dziełuchą nie poredzisz. Czasem to sama dziewczyna kaptuje, jak i nie przymierzając panna Janiela. Nic nie wskuraj, no co się rzuci na je, warknęła Franka. On nie dla niej. A niby dla kogo? Spytał Felek. Z dziedziczką się jaką żeni, czy co? Taki jak nasz pan, to se może wybrać, rzekł Kadej flegmatycznie. Nic nie mówię na pannę Janiele, nauczycielka je, uczona, piękna panna, ale w oczy mu każdy kiejowca, docna mu zbrzydnie i tylo. To już prawdę rzekliście, uradowała się Franka. Już mu pewno i zbrzydła, bo co przyjdzie, to go nie ma. Na progu stanęła Dęboszowa. Franka, podaj do świetlicy wieczerze. Przyszła panna Aniela i syn już idzie. Słyszę, że na drodze rozmawia.
1: Nowa powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.

0: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
1: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
0: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
1: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
2: Została ostatnia reklama.
3: Masz apetyt na sukces? Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Projektuj żywność przyszłości. Dbaj o jakość i bezpieczeństwo produktów. Rekrutacja trwa. Wejdź na rekrutacjaupoznań.pl.

0: reklama.
1: Masz apetyt na sukces? Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Projektuj żywność przyszłości. Dbaj o jakość i bezpieczeństwo produktów. Rekrutacja trwa. Wejdź na rekrutacja.up.poznań.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
4: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
3: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
4: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
0: Reklama.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to jest.

0: emocje.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Masz apetyt na sukces? Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Projektuj żywność przyszłości. Dbaj o jakość i bezpieczeństwo produktów. Rekrutacja trwa. Wejdź na rekrutacjaup.poznań.pl.

Okupowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miała

0: uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
1: Została ostatnia reklama.
0: Masz apetyt na sukces? Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Projektuj żywność przyszłości. Dbaj o jakość i bezpieczeństwo produktów. Rekrutacja trwa. Wejdź na rekrutacjaupoznań.pl.

0: usta milczą, śpiewa i wzrusza.
1: To dusza.
0: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
1: To ciało. To ciało.
0: Dusza i ciało, serce i rozum, wiedz

0: karty przypadkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartkiem.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.
1: Radio Pogoda łączy pokolenia.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

Kiedy jadę samochodem, słucham Radia Pogoda i bardzo, bardzo Państwa zachęcam, żebyście robili to samo. Alicja Węgorzewska.

0: Radio Pogoda.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla. I wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.